RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Ponad 200 młodych mężczyzn zostało ceremoniarzami diecezji tarnowskiej. W kościele błogosławionej Karoliny w Tarnowie przyjęli błogosławieństwo z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Jak mówili nowi ceremoniarze, do kościoła przyciąga ich wiara oraz chęć bycia bliżej Boga.
2: Jestem Szymon Stary z parafii Muchówka.
3: Co dzisiaj ciągnie młodych do kościoła do tego stopnia, że chcą zostawać ceremoniarzami?
2: Tradycja to, że mogę służyć Panu Bogu.
4: Ja jestem Filip z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy Zdroju. Bardzo chciałbym głosić Słowo Boże, poszerzać to dla innych ludzi też. Myślę, że atmosfera też, jaka panuje wśród nas. Można poznać wiele wspaniałych osób. Dogadujemy się dobrze też poza kościołem również.
5: Dominik Brzegowy z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Muchówce. To chęć bycia bliżej Boga.
6: Czy młodym ludziom trudno jest dzisiaj być przy kościele?
5: Nie, to wszystko zależy od wychowania. Czy jesteśmy wychowani w wierze kościoła, czy nie. Trzeba mieć mocną wolę i się nie poddawać.
1: Jak podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jerz, młodzi zwracają szczególną uwagę na autentyczne przeżywanie Eucharystii, a bogata w symbolikę liturgia Kościoła budzi w nich zainteresowanie.
7: Młodzież bardzo mocno zwraca uwagę na głęboko przeżywaną liturgię. Wiele ankiet, które są przeprowadzane w Ameryce Południowej i w Europie, wykazuje, że młodzi są zafascynowani liturgią Kościoła. I między innymi ceremoniarze to osoby, które muszą dobrze poznać duchowość liturgiczną, dobrze orientować się w symbolach, znakach religijnych, które ujawniają rzeczywistość Boga w Jezusie Chrystusie.
1: Ceremoniarze należą do liturgicznej służby ołtarza. Ich zadaniem jest m.in. koordynowanie służby młodszych ministrantów, przygotowanie ołtarza do celebracji oraz wymaga się od nich dobrej znajomości przepisów i symboliki liturgicznej. Taki kurs w diecezji tarnowskiej prowadzony jest co roku. Pierwsze sesje dla kolejnych grup przyszłych ceremoniarzy rozpoczną się w połowie października. To okazja, by spojrzeć na swoje życie, emocje i wiarę. Będą goście, integracja, atmosfera sprzyjająca otwartości, inspiracji i wymianie doświadczeń. Trwają zapisy na spotkanie dla młodzieży diecezji tarnowskiej Powstań i żyj dzięki przebaczeniu. Na początku października w arenie Jaskółka w Tarnowie.

0: Odbędą się spotkania dedykowane uczniom klas ósmych i szkół ponadpodstawowych.
1: Cieszymy się już 6. edycją tego wydarzenia. Rok temu właśnie też to wydarzenie nas zaskoczyło swoją frekwencją. Liczymy i też zapraszamy, żeby młodzież przyjechała na tegoroczne Powstań i Żyj. Co roku ma inną odsłonę. Rok temu poruszaliśmy temat stresu, a w tym roku chcielibyśmy, myślę, poruszyć taki bardzo ważny temat, może taki też skryty, czasem niewypowiedziany, ale dotyczący kwestii przebaczenia w naszym życiu sobie, drugiemu człowiekowi. Dlatego ten tytuł Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu, żeby zobaczyć, że czasem może to nieprzebaczenie blokuje nas, odbiera dobry nastrój, odbiera pokój serca.
0: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz dr Tomasz Chrupek. Zapisy trwają do 27 września za pośrednictwem internetowego kwestionariusza. Łódź otwiera drzwi dla młodych z Europy. Trwają zapisy na 49. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę STZ. Na przełomie 2026 i 2027 roku do Łodzi przyjadą tysiące młodych ludzi z różnych krajów Europy, aby wspólnie się modlić i rozmawiać o wierze. Do udziału w spotkaniu zachęca kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, w wideo opublikowanym na stronie Archidiecezji Łódzkiej.
2: W naszej gościnnej Łodzi gościmy już braci z TZ. Rozpoczynają się zapisy w całej Europie na spotkanie młodzieżowe Europejczyków właśnie w naszej gościnnej Łodzi. Jest to po to tak wcześnie robione, żeby ta gościnna Łódź mogła się także logistycznie świetnie przygotować na przyjęcie wszystkich, którzy zechcą modlić się razem ze wspólnotą braci z TZ.
0: Europejskie spotkanie młodych odbędzie się w Łodzi od 28 grudnia do 1 stycznia 2027 roku. Do Łodzi przyjadą młodzi w wieku od 18 do 35 roku życia z wielu europejskich krajów. Zapisy prowadzą już niektóre parafie diecezji tarnowskiej.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ojcze Przedwieczny, dziękuję Ci za łaskę życia. Stworzyłeś mnie z taką miłością i utrzymujesz mimo mych błędów, ponieważ jesteś łaskawy. W szczególności dziękuję Ci teraz, że raczyłeś zachować mnie tej nocy i obdarzasz nowym dniem życia, abym Ci służył i wielbił Twe imię.
1: Dziękuję Ci, Synu Boży. Ileż to razy trudy Twego życia i cierpienia Twej śmierci zachowały mnie od zła i niewierności. Tobie również zawdzięczam wszystkie dobra, jakie są w Kościele. Jezu, prowadź mnie dziś w wierności Twoim przykazaniom.
0: Duchu Święty, bądź Ty sam natchnieniem i wykonawcą naszych postanowień i nie dopuść, byśmy się stali burzycielami tego, co święte i doskonałe. Chcemy iść dziś za Tobą, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
1: Aniele, stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz Jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie dziś, abym wypełniał to, co się Bogu podoba, i razem z Tobą i z wszystkimi aniołami i świętymi wychwalał Go swoim życiem i swoją codziennością.
0: Tym zaś, którzy nie doczekali zorzy poranka, ukaż, Panie, swoje pogodne oblicze, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

karmić głodnych. Być może to cię zaskoczy, ale przeciętna zachodnioeuropejska rodzina wydaje na karmę dla zwierząt domowych więcej niż na pomoc potrzebującym. A codziennie z powodu nędzy umiera na świecie 25 tysięcy dzieci. Codziennie. Co minuta. Proszę, posłuchaj tego. Mimo że nie masz na to ochoty, życie traci 17 dzieci. Wiem, że nikt z nas nie zmieni tego, jaki jest świat, z jego niesprawiedliwością i nędzą. Ale możemy zrobić coś, by uratować choćby kilka osób. Ale. Tak wiele organizacji charytatywnych marnuje pieniądze. Może to i prawda. Jednak ludzie są gotowi na największe poświęcenia, by dobrze inwestować. Kupują akcje, grunty, śledzą wyniki finansowe firm, stopy zwrotu, ruchy na rynku. A gdybyśmy dokładali tyle samo starań, by zadbać o nasz fundusz na wydatki charytatywne? I nie mam na myśli drobniaków ze świnki skarbonki. Poczujmy, że nas to coś kosztuje. Jezus powiedział, kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Co z tym zrobimy? Jak wygląda nasz fundusz na cele charytatywne? Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Tomasza z Wilanowa, biskupa. Urodził się w roku 1488 w Królestwie Kastylii w Hiszpanii. Jego rodzice byli bardzo pobożni i przekazali mu szczególny dar miłosierdzia dla biednych. Od najwcześniejszego dzieciństwa był usposobieniem niewinności i wszelkich cnót. Mając lat 15, rozpoczął studia przy Uniwersytecie w Alcala, założonym niedawno przez kardynała Ximeneza. Uzyskał stopień magistra sztuk wyzwolonych, po czym został profesorem filozofii. Z Alcala, gdzie spędził w sumie 11 lat, przeniósł się do Salamanki. Tutaj przez 2 lata wykładał filozofię moralną. Tutaj także w roku 1518 wstąpił do zakonu augustianów. Odbywszy nowicjat, otrzymał w roku 1520 święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską. Gorliwością w spełnianiu obowiązków zasłużył sobie na miano apostoła Hiszpanii. Zawsze posłuszny regule z zakonu uczestniczył aktywnie w życiu wspólnoty. W kolegium augustiańskim w Salamance był wykładowcą teologii. Piastował w zakonie liczne, zaszczytne stanowiska. W roku 1544 zgodził się zostać arcybiskupem Walencji. Przyjęcie tej godności nie przeszkodziło mu żyć nadal w pełnym ubóstwie. Był godnym naśladowania przykładem prostoty i pobożności. Cieszył się też ogromnym zaufaniem swoich współbraci. Ze względu na zły stan zdrowia nie mógł być obecny na sobie trydenckim. Święty Tomasz zmarł w roku 1555. Jest patronem Walencji.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Wspominamy również zmarłych kapłanów we wtorkowym poranek. O 1977 roku zmarł ksiądz Władysław Łopata. W 1990 ksiądz Stanisław Stec. W 2012 do domu ojca odszedł ksiądz Benedykt Kiełbasa, a w 2024 ksiądz Leszek Dudziak. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.

0: Jest w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Rośnie niezadowolenie w Tarnowskich Azotach. Pracownicy zapowiadają na dziś pikietę przed budynkiem dyrekcji. Chcą zaprotestować przeciwko polityce oszczędnościowej spółki, ciągłym zmianom w kadrze zarządzającej oraz, jak twierdzą, milionowym odprawom dla menedżerów. Organizatorzy podkreślają, że protest jest oddolną inicjatywą załogi i nie stoi za nim żaden ze związków zawodowych. Pikieta ma odbyć się o 13 przed budynkiem dyrekcji przy ulicy Kwiatkowskiego w Tarnowie. Na Sądecczyźnie trwa szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie. Coroczna akcja obejmuje całe województwo małopolskie, a szczególnie jego zalesione tereny. Preparaty w postaci brązowo-zielonych krążków lub kostek są zrzucane z samolotów lub wykładane ręcznie w lasach, na polach i łąkach. Włodzimierz Janczy, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Sączu, przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować.
2: Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Przy ewentualnym kontakcie ze tą szczepionką należy natychmiast umyć to miejsce wodą z mydłą oraz niezwłocznie zwrócić się do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierzęcia domowego czy gospodarskiego z tą szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii lub do powiatowego inspektoratu weterynarii.
0: Akcja szczepienia lisów potrwa do 30 września. W tym czasie należy zadbać także o bezpieczeństwo zwierząt domowych. Dziś auto warto zostawić w domu. Z okazji Dnia bez samochodu w wielu miastach komunikacja miejska jest bezpłatna. Bez biletu można jeździć dziś m.in. w Tarnowie. Co wybrali mieszkańcy, o to z samego rana pytał Mateusz Czmiel.
3: A co by się musiało stać, żeby pani zrezygnowała z samochodu?
4: Może jakbym mieszkała bardzo blisko pracy, to może był to jeden z powodów, na który zrezygnowałabym właśnie z samochodu.
5: Po prostu przesiadam się na rower.
3: A dlaczego rower, a nie komunikacja miejska na przykład?
5: To jest dla poprawy fizycznej sprawności. No. Tam się jedzie, siedzi się albo się stoi, a tu rama gimnastyki.
6: Rower. Ja mam dosyć daleko do pracy, więc jeżdżę komunikacją miejską, ale jakbym miała bliżej, to rower. Na pewno, zdecydowanie.
0: Dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o siódmej.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Chłodno nam się zrobiło, ale przecież to ostatni dzień lata i wygląda na to, że ten ostatni dzień lata to troszeczkę mniej jesienny, ale zimowy. W Tatrach śnieg spadł i odczuwamy ten chłód. Na Kasprowym Wierchu zrobiło się biało. U nas opady deszczu w ciągu dnia. Te opady deszczu będą nam towarzyszyły nie tylko w godzinach porannych, ale również w godzinach popołudniowych. Maksymalnie dziś to tylko 13 stopni, o poranku 11.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Chmury i opady deszczu, przelotne opady deszczu aż do piątku włącznie zapowiadają nam synoptycy i do piątku te temperatury nas nie będą rozpalać, maksymalnie do 15 stopni, a w nocy temperatura może spaść nawet do 7 stopni. Dopiero sobota, niedziela zapowiada nam się troszeczkę cieplejsza, sobota 18 stopni, niedziela 21 i weekend ma być słoneczny i również początek przyszłego tygodnia, ale niestety do piątku, przypominam, chmury, deszcz i chłód nas czeka. 25 minut nam zostało do 7, wtorek, 22 dzień września, retro wtorek, czyli dzisiaj przeboje sprzed lat, hity sprzed lat, od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych, a zaczynamy od zespołu Roxy Music.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie.
6: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18:00. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
7: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

Muzycznie filmowo sprzed lat. Time of my life. Kwadrans nam został do godziny 7, czyli czas, by wyjechać. No właśnie, no i pytanie, czy wyjeżdżamy samochodem? No niestety, nie da się tak do końca zostawić ten samochód. Ja wiem, że dziś w kalendarzu mamy Światowy Dzień bez samochodu, a jak Światowy Dzień bez samochodu, to starajmy się przynajmniej ograniczyć podróż tym naszym pojazdem. Może są takie miejsca, gdzie musimy tym samochodem podjechać, dlatego przypominam, przejdźmy się może, rower też zostawmy może w domu, bo ta pogoda dziś nie będzie sprzyjała podróży rowerem, pochmurno, deszczowo praktycznie przez cały dzień, dlatego wydaje mi się, spacer to będzie najodpowiedniejsza tutaj alternatywa dla tego samochodu. I teraz a propos tego samochodu, no jeżeli jedziemy, no to posłuchajcie, bo troszeczkę zmian tutaj mamy w centrum. Zmieniła się organizacja ruchu w rejonie Placu Drzewnego w Tarnowie i ma to związek właśnie z przebudową tego miejsca i rozbudową pobliskiej ulicy. Jeżeli ktoś tamtędy już przejeżdżał, to wie. Jeżeli nie, to przypomnę, z ruchu wyłączony został północny pas ulicy Lwowskiej od ulicy Olarskiej, od Olejarskiej do Dąbrowskiego. Zamknięta dla samochodów jest też ulica Dąbrowskiego na odcinku od Lwowskiej do Klasztornej. Kierowcy jadący od strony Lwowskiej muszą korzystać z objazdu przez Starą Dąbrowską i Kołątaja. Zmiany dotyczą nie tylko samochodów, ale też i pieszych, komunikacji miejskiej. Przejście dla pieszych przy Lwowskiej zostało przesunięte tymczasowo poza rejon prac. Natomiast ci, którzy korzystali z komunikacji miejskiej, nie mogą korzystać z przystanku Lwowska-Goslara. Linia 2 i 30 zatrzymują się dodatkowo przy przystanku Starodąbrowska-Lwowska. Na trasie linii numer 12 ulega tutaj ta trasa zmianie. Autobus jadący od dołu ulicą Lwowską na rondzie będzie skręcać w lewo w kierunku ulicy Mostowej do przystanku Konarskiego Sąd. Tak więc przypominamy o tych objazdach. Kierowcy tam uważajcie ostrożnie, powoli. No i a propos jeszcze zmian, no to przypomnieniem, do 24 września prom w miejscowości Otwinów na rzece Dunajec nieczynny ze względów konserwacyjnych. Tak więc przypominam wszystkim, którzy korzystali z tego promu do 24 września. Przez ten prom tutaj nie przeprawicie się tym promem. Ulicę Tarnowa teraz poglądamy. Pochmurno, przypominam, deszczowo w ciągu dnia. W górach sypnęło śniegiem, tak więc już możemy pomyśleć. Jutro powitamy jesień, a już teraz możemy pomyśleć o zimie. No i przygotować powolutku ten nasz pojazd do tych warunków, które już będą nam się zmieniać na naszych drogach. Warto przeglądnąć, sprawdzić stan ogumienia zimowego. Możemy tutaj uszczelki nasmarować w tym pojeździe, żeby później nie byłoby problemów. Wiemy, co musimy zrobić, a teraz jak jesień nam się rozpocznie, to szczególnie zwracamy uwagę na wycieraczki, dokładnie na pióra tych naszych wycieraczek, żeby nie mazały tych szyb, żeby ładnie tą wodę zbierały. Czasami wystarczy po prostu dobrze przeczyścić te pióra, nie musimy od razu wymieniać, tak więc proszę o tym pamiętać. A ulice jak wyglądają z samego rana? Bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Już tych samochodów coraz więcej mamy, z krótkimi postojami na Konarskiego, na wysokości Dąbrowskiego, Krakowska, dojeżdżając do Narutowicza, do ronda Sikorskiego Krakowska. Również tutaj jadąc w kierunku rynku na Krakowskiej, krótki postój dojeżdżając właśnie do tego ronda Klikowska, to już tych samochodów nam tutaj przybywa i będzie przybywało w tych godzinach porannych, szczególnie w okolicach ronda Elektryczna Wyszyńskiego, tutaj od Ziołowej Rzeźniczej już powolutku do tego ronda się będziemy przemieszczać. Mickiewicza spokojnie, również Słowackiego, bez utrudnień. Zobaczmy sobie Mościce, Aleja Kwiatkowskiego, tu już wzmożony ruch od Witosa, dokładnie od ronda Solidarności, czyli Chemiczna Witosa, powolutku Alejami Kwiatkowskiego do skrzyżowania z Czerwonymi Klonami. Od strony Mościckiego płynnie, z Bylitowska również płynnie, bez postojów i zobaczmy sobie jeszcze Koszycką. W miarę spokojnie przy samym skrzyżowaniu, tylko z Krakowską Czerwoną, tutaj tych samochodów troszeczkę więcej, ale nie stoimy, zmiana świateł, no i możemy tutaj spokojnie jechać dalej. To tyle na razie z dróg. My teraz retrowtorkowo Anna Jantar dla naszych zmotoryzowanych, pieszych bardziej, bo przypominam, dzisiaj dzień bez tego samochodu. Jak sobie damy radę? No mamy, że mam nadzieję, że poradzimy sobie, te bardziej jak paliwo. 8-9 zł, no to słuchajcie, to warto mimo wszystko ten pojazd zostawić w domu. Zawsze ten jeden dzień zaoszczędzimy na paliwie, dlatego może to warto przemyśleć i mimo wszystko na przykład
skorzystać z komunikacji miejskiej, a nie ciągle tym naszym pojazdem jeździć, dać mu odpocząć. Niech sobie tam poleżakuje jeszcze w tych godzinach porannych. 9 do 7, wspomniana Anna Janta, a za chwilę Lemar.

3 minuty nam zostało tylko do godziny 7, punktualnie o 7 wiadomości na antenie Radia RDN Małopolska. No i jeszcze a propos tego Światowego Dnia Bez Samochodu, o którym ja mówiłem, no to przypominam, że dzisiaj ten samochód zostawiamy w domu, ale korzystamy na przykład z komunikacji miejskiej, która jest bezpłatna. No i wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że kto się martwi, zastanawia, jak dojechać na przykład do pracy, to proszę bardzo, komunikacją miejską za darmo, a wiemy, po ile jest paliwo, tak więc oszczędzamy, no minimum 8-9 zł, no bo potem litr benzyny. Jeszcze do tego tematu wrócimy, bo na przykład zaglądniemy do naszych sąsiadów, no może nie bezpośrednio naszych sąsiadów, ale na południu naszego kraju mamy taki kraj jak Węgry, a wiemy, że

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
3: Rząd zajmie się dzisiaj projektami ustaw ograniczającymi zarobki i czas pracy medyków. O szczegółach już za chwilę. Mieszkańcy ulicy Klasztornej w Tarnowie od lat czekają na oświetlenie uliczne. Teraz zwrócili się do radia RDN z prośbą o interwencję w tej sprawie.
4: Bo naprawdę ciemno tam jest, aż strach chodzi.
3: Rada gminy Chełmiec jednogłośnie ustanowiła rok 2027 rokiem księdza profesora Bolesława Kumora. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Rząd zajmie się dziś ustawami zdrowotnymi ograniczającymi m.in. wynagrodzenia i czas pracy medyków. Reforma jest reakcją na aferę związaną z lekarzem bez specjalizacji, który w ciągu roku w Stołecznym Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił 1,5 miliona złotych. Joanna Stankiewicz.
5: Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy medyka wyniesie 320 godzin miesięcznie. Limit wynagrodzenia to 240 zł brutto za godzinę. Ograniczenie czasu pracy lekarza ma poprawić bezpieczeństwo pacjentów, mówi wiceminister zdrowia dr Tomasz Maciejewski.
6: Nie tylko lekarzy, ale również ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i innych, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, żeby to nie byli ludzie, którzy są przepracowani.
5: Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich uważa, że ustalenie maksymalnych zarobków jest dobrym rozwiązaniem.
7: Do nas przychodzi świeżo upieczony lekarz, który wymaga od nas bardzo wysokich wynagrodzeń, a my, nie mając innej alternatywy, musimy się na to godzić.
5: Projekt wprowadza też zasadę zatrudniania medyka w wymiarze co najmniej połowy etatu w jednej placówce.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
3: 2 lata temu postawiono słupy, ale latarnie wciąż nie świecą. Mieszkańcy ulicy Klasztornej w Tarnowie zwrócili się do radia RDN z prośbą o interwencję. Jak tłumaczy pan Bogdan, krótka uliczka w centrum miasta pozbawiona była oświetlenia już od czasów wojny. 2 lata temu wreszcie pojawiła się nadzieja na zwiększenie bezpieczeństwa. Prace nad montażem lamp z niezrozumiałych dla mieszkańców powodów jednak przerwano.
4: Około 2 lata temu postawili słupy, 4 słupy pod kątem LED, już te energooszczędne i do tej pory nic się nie zrobiło. I prosiłbym o jakąś interwencję do Taurona, żeby jakoś to przyspieszyli tą sytuację i oświetlili tą ulicę, bo naprawdę ciemno tam jest, aż strach chodzi. Dzwoniłem tam do Taurona, to było gdzieś około rok temu, no i pan ten powiedział, że są jakieś tam kłopoty, ale że oni to zrobią.
3: Aktualnie w pobliżu trwa przebudowa Placu Drzewnego. Mieszkańcy mają nadzieję, że może to będzie impulsem do zwrócenia uwagi również na ich ulicę. Z pytaniem o przyczynę wstrzymania montażu lamp zwróciliśmy się do firmy Tauron Dystrybucja. Wciąż czekamy na odpowiedź do sprawy. Będziemy wracać. Tarnów ma nie tylko tradycje i zawodników światowego formatu, ale także infrastrukturę, która pozwala im trenować na najwyższym poziomie, podkreśla prezes Polskiego Związku Alpinizmu Marek Wierzbowski. W ten sposób odniósł się do planów stworzenia w tym mieście Centralnego Ośrodka Szkoleniowego we wspinaczce sportowej na czas. Tarnów od lat jest jednym z najważniejszych ośrodków wspinaczki sportowej w Polsce. Zdaniem prezesa PZA potwierdzają to nie tylko sukcesy zawodników, ale także infrastruktura Akademii Tarnowskiej. Wyremontowana ścianka do wspinaczki na czas jest dziś miejscem treningów sióstr kałuckich Aleksandry i Natalii, należących do światowej czołówki tej konkurencji.
9: To są dwie najlepsze w tej chwili zawodniczki, jedna z najlepszych w Europie i na świecie. I dzięki temu, że ta ściana tu jest, to one mogą trenować. Ponieważ ponieważ tych ścian jest w Polsce za mało, to jakby tej ściany nie było w Tarnowie, no to po prostu dziewczyny musiałyby się przeprowadzić do innego miasta. No to jest proste, tak. To też nie jest tak, że w każdym mieście te ścianki są dostępne w taki sposób, jak jest dla nich dostępna ta ścianka tutaj na uczelni, ponieważ część ścianek jest obiektami komercyjnymi, a tutaj ta ścianka jest dosyć szeroko dla nich dostępna, więc te treningi mogą się odbywać wtedy, kiedy powinny się odbywać, a nie wtedy, kiedy ścianka jest dostępna.
3: Przedstawiciele Polskiego Związku Alpinizmu oraz Akademii Tarnowskiej podpisali list intencyjny w sprawie stworzenia w mieście centralnego ośrodka szkoleniowego we wspinaczce sportowej na czas. Uczelni marzy się wybudowanie ścianki zewnętrznej, jednak nie tylko sama ścianka ma znaczenie. Jednym z elementów współpracy ma być wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do analizy treningu. Jak tłumaczy prezes Polskiego Związku Alpinizmu Marek Wierzbowski, program pozwala dokładnie prześledzić bieg zawodnika na ściance, jego tor, prędkość na poszczególnych odcinkach, a także miejsca, w których zwalnia lub przyspiesza. Dzięki temu trener może sprawdzić, czy problem dotyczy całego biegu, czy konkretnego ruchu albo fragmentu trasy. Rada Gminy Chełmiec jednogłośnie ustanowiła rok 2027 rokiem księdza profesora Bolesława Kumora. To pochodzący z Niskowej znany kapłan, historyk kościoła, nauczyciel akademicki związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Jak mówił podczas sesji Rady Gminy Chełmiec ksiądz Krzysztof Prokop, proboszcz parafii w Niskowej, ksiądz profesor Kumor napisał 37 książek, w tym historię kościoła, z której uczą się klerycy w seminariach duchownych. Ponadto dzięki księdzu profesorowi mamy kościół w Niskowej, podkreślał proboszcz.
0: Kiedyś to była kaplica parafii w Czeczewinie, ale to głównie staraniem księdza profesora Bolesława Kumora. On w czasie tej pracy swojej naukowej kilkanaście razy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i tam pracował w różnych parafiach, robił historię tych parafii z wykładami. No w tamtym czasie, kiedy przywoził dolary do Polski, wiele przeznaczał właśnie na budowę kościoła w Niskowej. To jest jego wielki wkład. Także wielu kapłanów, dzisiaj już na emeryturze, mówi, jak wspierał ksiądz profesor ich inwestycje w swoich parafiach.
3: Ksiądz profesor Bolesław Kumor zmarł w 2002 roku w Lublinie. Został pochowany w Niskowej. Jego grób znajduje się na dziedzińcu kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zimno, nawet nie chłodnym, tylko zimno o poranku, 11 stopni. Czuć takie chłodne, mroźne powietrze w Tatrach sypnęło śniegiem, zrobiło się wysoko w górach biało. A u nas opadem deszczu synoptycy nam zapowiadają w tych godzinach porannych, w godzinach popołudniowych. Dziś ten deszcz będzie nam towarzyszył w środę, w czwartek, a nawet i w piątek. Maksymalnie w ciągu dnia to tylko 13 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zima już wkroczyła w Tatry. Jeszcze w ten weekend, bo przecież sobota, niedziela słoneczna, ciepła i mogliśmy zobaczyć wyjątkowe takie obrazki właśnie z polskich naszych gór, z Tatr. W mediach społecznościowych tych obrazków sporo było, jak wszyscy ruszyli, no i tłumnie wypoczywali w polskich naszych górach. A wczoraj zrobiło się biało, sypnęło na szlakach, mokro, ślisko, miejscami bardzo trudno. No i możemy zobaczyć sobie nagrania z Kasprowego Wierchu, które pokazują, no i jak szybko zmienia się kraj. Obraz, szczególnie ten krajobraz w górach. Powyżej 1600 metrów jest już biało i synoptycy zapowiadają, że dzisiaj również będzie sypało. W górach trzeba liczyć się z zimową pogodą dziś również i w Tatrach może spaść od 5 do 10 centymetrów śniegu właśnie dziś. Tak więc no, zimowa aura, dlatego przypominam ci, którzy zastanawiali się właśnie nad wycieczką w góry, może niech poczekają, przeczekają ten czas, zimowy czas, który zagościł teraz wysoko w górach, a w weekend mam nadzieję, że tutaj pogoda nam się już troszeczkę wyklaruje i będziemy mogli spokojnie wypoczywać, tym bardziej, że synoptycy zapowiadają, że weekend ma być słoneczny z temperaturami powyżej 20 stopni, a na razie przypominam maksymalnie 14-15 stopni w ciągu dnia, a w nocy temperatura spada do 7. A jesień dopiero jutro. Jesień dopiero jutro i to w nocy. O drugiej nad ranem powitamy jesień. Punktualnie to będzie która? 2:05.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

See you when you get there. Hymny Coolio. Wielki sukces, rok 1997. Sukces na listach przebojów i w Stanach Zjednoczonych, ale też i w Europie. No i ścieżka dźwiękowa do komedii Nic do stracenia. Właśnie ten utwór tam też możecie usłyszeć. Rok 1997, przypominam. Retro wtorek, czyli hity sprzed lat dziś nam towarzyszą i do takich właśnie hitów sprzed lat już za chwilę wrócimy. Ale zanim to zrobimy, to zaglądnijmy do kalendarza. 22 dzień września, wtorek, dziś. Bardzo ważny dzień, bo Światowy Dzień Dawcy Szpiku, moi kochani. No i tutaj na chwilę warto się zatrzymać a propos tego dnia. Międzynarodowy dzień mający na celu edukację o dawstwie szpiku i podziękowanie przede wszystkim dawcom tego szpiku. Ten genetyczny bliźniak, tylko co czwarty pacjent, 25% znajdzie zgodnego dawcę w rodzinie, a 75% chorych zależy od nieposkrewnionego genetycznie bliźniaka z rejestru. I najczęstszym mitem jest to, że szpik pobiera się z kręgosłupa. Zabieg nie ma nic wspólnego z kręgosłupem. W 90% przypadków komórki macierzyste pobierane są po prostu z krwi obwodowej, a metoda przypomina dłuższe po prostu oddawanie krwi. No i tutaj ta wielokrotność też zarejestrowanych dawców może oddawać krew, tutaj te komórki macierzyste lub szpik maksymalnie 4 razy w życiu tylko. A przeszczepianie komórek macierzystych to często jedyna szansa właśnie na wyleczenie nowotworów krwi i ciężkich anemii. Dlatego dziś szczególnie dziękujemy tym, którzy ten szpik, podzielili się po prostu tym szpikiem. Są dawcami tego szpiku, dlatego jeszcze raz dziękujemy. No i mam nadzieję, że tych osób, które zostaną tymi dawcami tego szpiku, będzie coraz więcej. To z naszego kalendarza. Z kalendarza dziś 22 dzień września. Przypominam, mamy Światowy Dzień Dawcy Szpiku. Dziś również swój dzień mają Joachim, Maurycy, Tomasz, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty i Bazyla. Też pozdrawiamy. No i oczywiście piosenka Nie domykajmy drzwi, zespół Skaldowie. A tak przy okazji Maurycego. Jeśli Maurycy ma jasne lice, to przyprowadzi wnet w nawałnicę. No ale na razie z tego co widzę, to Maurycy raczej tego jasnego lica nie ma. Tak więc może rozpogodzi nam się, będzie ładna pogoda nam tutaj towarzyszyła. No zobaczymy. Na razie gramy na naszych solenizantów. Nie domykajmy drzwi. Specjalnie dla was.

Nie domykajmy drzwi zespołu Skaldowie. Nie otwieram. Otwieramy szeroko, otwieramy. Nie zamykamy tych drzwi. Chociaż z drugiej strony powiem tak, że no jak tu drzwi nie zamykać, jak za oknem deszcz pada teraz, znowu nam pada. Chłodno się zrobiło. No, ja proponuję, że jednak te drzwi zamykamy, ale nad dzwonkiem piszemy drzwi otwarte dla ciebie zawsze. O, i to będzie najlepsze rozwiązanie, wydaje mi się. Taka karteczka i każdy, kto przyjdzie do nas, to wie, że jest mile widziany, a zamykamy tylko dlatego, że po prostu zimno się zrobiło, jak mówiłem, w Tatrach sypnęło śniegiem. Dzisiaj jeszcze sypnie do nawet od 5 do 10 centymetrów białego puchu nam przybędzie. No tak więc co? No chyba nawet ja mówiłem o oponach zimowych, a tutaj wygląda na to, że nie tylko opony zimowe trzeba sprawdzić, ale już narty przygotować do sezonu zimowego. Dobrze, jeszcze na chwilę zaglądnijmy do naszego kalendarza. Coś dla tych, którzy teraz stoją przed lustrem, bo to taka pora, 7:23, że więcej czasu spędzamy przed lustrem niż na porannym śniadaniu, bo czas, żeby już no, wybrać się do pracy czy do szkoły, a wiemy, że no, przed lustrem te panie nasze kochane często ten czas spędzają, więcej tego czasu spędzają niż my mężczyźni. No, chcą pięknie wyglądać, chociaż pięknie wyglądają, ale chcą jeszcze piękniej wyglądać. Ja a propos tego stania przed lustrem dzisiaj, no to proponuję, żeby mimo wszystko dzisiaj jeszcze dłużej przed tym lustrem sobie postać. Otóż w kalendarzu mamy dzień ćwiczenia przed lustrem. Uwaga, prośby o podwyżkę płacy. A wiemy, że każdy z nas no liczy na tą podwyżkę, no ale jak nie pójdziemy do szefa i nie powiemy mu, że szefie, no chcemy troszeczkę więcej zarabiać, a co się okazuje, że niechętnie prosimy o podwyżkę, Polacy niechętnie proszą swojego szefa o podwyżkę, chociaż o tej podwyżce cały czas mówią, to nie prosimy. A dlaczego? No różne są powody. Jest skrępowanie, jest lęk przed szefem, niewiara też w siebie. Dlatego ten dzisiejszy dzień, że my stoimy przed lustrem i tutaj my trenujemy, ćwiczymy, jak tą prośbę tutaj zredagować o tą płacę. Możemy obserwować, co się dzieje na przykład z naszymi rękami, gdy człowiek stresuje się, czy nie zaczyna na przykład nerwowo mrugać. Przyglądamy się sobie, można wyeliminować wiele niepożądanych zachowań, które na co dzień trudno nam po prostu dostrzec, a tak jak sobie przetrenujemy przed tym lustrem, no to już wiemy mniej więcej, jak się zachowujemy. Bardzo ważny jest uśmiech, delikatne zadowolenie na twarzy, wskazujemy o dobrym samopoczuciu, no i troszeczkę też rozładowywujemy atmosferę, chociaż my są takie już gotowe, że tak powiem, schematy, jak się przygotować, na przykład wypisać swoje osiągnięcia, zbieramy dowody na to, jak pomogliśmy firmie zwiększyć na przykład sprzedaż albo usprawnić pewne procesy w tej firmie, sprawdzamy rynek, ile zarabki w podobnym sektorze stanowisku wynoszą w innych firmach, no i określamy też kwotę, propozycję kwoty wzrostu pensji, to zazwyczaj od 10 do 20%, ale uwaga, nie porównujemy się do innych pracowników, bo to nie jest mile widziane przez szefa i to może nie wywołać takiego efektu, jaki my chcemy, dlatego my lepiej tego tematu innych pracowników nie poruszać, że oni zarabiają więcej, my zarabiamy mniej. Nie, to zostawmy sobie. No i co najważniejsze, dobry moment trzeba wyczuć, żeby się umówić na taką rozmowę z szefem. Wcześniej proponuję sprawdzić, czy ma dobry dzień, czy jest w dobrym humorze, bo choćby nie wiem, jak byśmy się przygotowali, przećwiczyli, a okaże się, że szef stał lewą nogą, to i tak tam nic to nam nie da. Nawet ten trening przed tym lustrem. Chociaż można spróbować, dlaczego nie? 26 minut po siódmej, do tego treningu jeszcze wrócimy, między innymi przed dziewiątą, bo dzisiaj giełda pracy, oferty pracy. A teraz Bon Jovi, za chwilę prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku. Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
2: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: W Tatrach śnieg i dziś opady śniegu od 5 do 10 cm powyżej 1600 metrów, a w regionie tarnowskim opady deszczu teraz i te opady deszczu nie tylko przed południem, ale również i po południu. Chłód nam będzie towarzyszył, ubieramy się cieplutko, maksymalnie dziś 13 stopni, o poranku 10-11 stopni. Tyle może wynosić temperatura i ta temperatura będzie niższa, ponieważ wiatr do 15 km na godzinę.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Najbliższe dni też deszczowe, temperatura nas nie będzie rozpalać. Do piątku włącznie pochmurną, z opadami deszczu i temperatura maksymalnie 15 stopni, a w nocy może temperatura spaść nawet do 7. Sytuacja biometeorologiczna o poranku niekorzystna. 27 minut nam zostało do 8.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno. Koc? Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: Witamy w audycji Razem w Zdrowiu. Środowiskowa psychiatria dla dorosłych w Centrum Zdrowia Psychicznego. W dzisiejszej audycji naszym gościem jest pani Kinga Bury, która jest psychologiem, seksuologiem, zajmuje się także interwencjami kryzysowymi i jest mediatorką. Dzień dobry, witam panią. Pani Kingo, dzisiaj chciałabym, abyśmy zaczęły od tego, jak ważne jest w naszym życiu zdrowie psychiczne. Co to w ogóle jest?
3: Zdrowie psychiczne jest jednym z najważniejszych filarów naszego funkcjonowania i naszego życia. Chociażby jakbyśmy spojrzeli na definicję zdrowia Światowej Organizacji, no to tutaj jest bardzo podkreślone to zdrowie psychiczne, w którym się zawiera między innymi zdolność do radzenia sobie ze stresem, umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, stanami emocjonalnymi, ich prawidłowe rozpoznawanie, ale również też zawiera się samorozwój, o którym często zapominamy, bo dotyka nas personalnie, więc no jakby stanowi to taką podstawę naszego funkcjonowania. To jest podstawowy element, o który my powinniśmy dbać tak samo jak o nasze zdrowie fizyczne i bardzo mało się mówi o higienie umysłowej naszej psychiki, co jest niezmiernie ważne i nie powinniśmy tego zaniedbywać w naszym codziennym funkcjonowaniu, bo też to zdrowie psychiczne przecież najbardziej widoczne jest w naszym funkcjonowaniu i w poszczególnych sferach naszego życia.
2: I ważne jest dla całego środowiska, dla społeczeństwa, bo to, jak my się mamy psychicznie, oddziałuje na innych.
3: Oczywiście, że tak. Jak z naszym stanem psychicznym i zdrowiem psychicznym będzie wszystko w porządku i o niego odpowiednio zadbamy, to będziemy świetnymi matkami, świetnymi ojcami. W każdej roli będziemy funkcjonować znacznie lepiej.
2: Powiedziała pani coś takiego, że trzeba dbać o tą higienę zdrowia psychicznego, tak? Czyli co, myjemy zęby rano, a jak dbamy o higienę zdrowia psychicznego? Sposoby?
3: To są takie codzienne elementy naszej rutyny, które powinniśmy wprowadzać, chociażby jak wyciszanie się przed snem, prawda? Bardzo proste i prozaiczne się to wydaje, ale ile z nas zamiast przed spaniem się wyciszać i relaksować, czy odpoczywać po ciężkim dniu, pełnym bodźców i różnych sytuacji, z którymi musimy sobie radzić, faktycznie się wycisza i to robi. Ile z nas spędza ten czas przed telefonem i bezmyślnie scrolluje, prawda? Czy spędza czas na różnego rodzaju social media, gdzie sprawdzę rzeczy, które no nie są istotne przed spaniem akurat. I to wszystko też wpływa na to, że na przykład pobudza nasz układ nerwowy zamiast go wyciszać, w związku z tym zaburza nasze spania. Jeżeli zaburza nasze spanie i nasz sen, to z kolei rzutuje na nasze funkcjonowanie dnia kolejnego, nie? I sposób wykonywania różnego rodzaju czynności.
2: To teraz pytanie z cyklu, jak prawidłowo myć zęby? Czyli jak prawidłowo przeprowadzić tę procedurę wyciszenia przed snem?
3: Mhm. Ważne jest to, oczywiście każdy z nas ma różne możliwości, wiadomo, inny styl życia prowadzimy, natomiast ważne jest to, żeby na co najmniej 2 godziny, 1,5 godziny, to jest taki dobry czas przed godziną zaśnięcia, odłączyć telefon, odłożyć go gdzieś na półkę, wyłączyć telewizor, można sobie włączyć jakąś relaksacyjną muzykę, można sobie przygasić światło, można sobie posiedzieć po prostu, poczytać książkę taką, którą lubimy i która wpływa na nas dobrze, po prostu się relaksować i odpoczywać.
2: To sposoby na higienę psychiczną przed snem. Jakie są inne pomysły? O tym już za kilka

0: Pani Kingo, to co pani powiedziała przed chwilą dotyczyło tego, że powinniśmy się w taki właściwy sposób trochę przygotowywać do snu, żeby on był taki bardziej wartościowy i żeby dawał korzyści naszemu organizmowi, a zatem żebyśmy byli w lepszej takiej ogólnej kondycji. Czy można powiedzieć, że to jest profilaktyka? Czy jest coś takiego?
1: Jasne, że tak. Po prostu musimy o siebie dbać. W tym natłoku obowiązków, pełnienie różnych ról, takiej presji, którą sobie sami narzucamy, że w każdej tej roli my musimy być na 100%. Musimy być najlepszymi pracownikami, rodzicami, siostrami, przyjaciółkami i tak dalej, i tak dalej. Tego jest po prostu za dużo i bardzo często zapominamy po prostu o sobie, czyli zapominamy o tym, żeby usiąść sobie wieczorem i się zastanowić, co u mnie słychać, jak ja się czuję, jak ja dźwigam tą swoją codzienność. Więc ważne jest to, żeby po pierwsze robić sobie taki research sam ze sobą, nie? Czyli usiąść sobie wieczorem na 5-10 minut, nie więcej, i się zastanowić, co u mnie słychać, jak ja dzisiaj się czuję, czego mi brakuje, jakie ja mam potrzeby, to co jest dla mnie ważne, bo jeżeli z nami będzie wszystko okej, jeżeli będziemy się czuć dobrze ze sobą, jeżeli będziemy mieć adekwatną samoocenę, jeżeli będziemy świadomi swoich zasobów, swoich negatywnych stron, w sensie wad, no każdy z nas je ma, no to wtedy będzie nam lepiej funkcjonować i wtedy też te role społeczne będziemy realizować dużo lepiej, bo u nas nie będzie żadnej trudności do pokonania. W momencie, kiedy mamy trudność, to warto jest też o tym powiedzieć i nie bać się przede wszystkim przyznać do słabości, bo to jest naturalne, że mamy super dni, kiedy działamy na 100% i świetnie wszystko nam się układa, ale są momenty, kiedy wstajemy rano i już wiemy, że to nie jest nasz dzień i że my potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy wykonać telefon, nie wiem, do partnera, do partnerki, do przyjaciółki, do przyjaciela, powiedzieć: słuchaj, jest mi dzisiaj ciężko, potrzebuję wsparcia, pogadaj ze mną, nie wiem, umówmy się na kawę, cokolwiek. To jest bardzo ważne, żebyśmy też korzystali i nie bali się tego, żeby przyznać, że u nas też czasami jest coś nie tak, bo nie jesteśmy idealni i nie będziemy idealni. I im wcześniej to zaakceptujemy, to tym lepiej będzie nam funkcjonować.
0: Bardzo dziękuję pani Kingo za te bardzo ważne słowa i mam nadzieję, że do kogoś z państwa dotrzemy z takimi informacjami, które dadzą jakiś impuls do właśnie takiej autorefleksji i pomogą wam lepiej i lżej przechodzić przez życie i również przez życiowe różne zakręty, których przecież każdemu z nas nie brakuje. Ale bywa i tak w życiu, że kłopoty ze zdrowiem psychicznym pojawiają się w wyniku różnych życiowych sytuacji i wtedy konieczna jest pomoc specjalistów. Pomoc specjalistów znajdą państwo w Centrum Zdrowia Psychicznego w Tuchowie i w Wierzchosławicach. Ponadto prowadzony jest cały czas nabór do projektu Razem w Zdrowiu, środowiskowa psychiatria dla dorosłych w Centrum Zdrowia Psychicznego. Jeżeli państwo chcą i potrzebują szczegółów, to bardzo zapraszamy do kontaktu z Centrum Zdrowia Psychicznego w Wierzchosławicach bądź w Tuchowie. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Kinga Bury, psycholog, była dzisiaj państwa i naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i dbajcie o siebie państwo.
2: Audycja zrealizowana w ramach projektu Razem w Zdrowiu – środowiskowa psychiatria dla dorosłych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
3: To była audycja sponsorowana.

Kalifornia Blue. Zostawiamy słoneczną i ciepłą Kalifornię na rzecz chłodnej, pochmurnej i deszczowej Małopolski. No pada nam ten deszcz, no i będzie nam dzisiaj padało, ale mam nadzieję, że jesteśmy w dobrych humorach. Za chwilę wiadomości, punktualnie o godzinie 8, czyli dokładnie za 3 minuty. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. Dokładnie o 8.10. Gościem dziś radia naszej porannej rozmowie starosta tarnowski Jacek Chudyma.

0: Reklama.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają. 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów.

0: hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Po reklamie.
8: Rząd zajmie się dziś pakietem ustaw zdrowotnych, o szczegółach już za chwilę. Żabno czeka na swoją obwodnicę, burmistrz podaje terminy. Trwa rykowisko, policja ostrzega kierowców. Dziś dzień bez samochodu.
9: A co by się musiało stać, żeby pani zrezygnowała z samochodu?
10: Może jakbym mieszkała bardzo blisko pracy.
8: Wiadomości o 8, Aneta Mleczko zapraszam. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu pracy. Rząd zajmie się dziś przygotowanym przez resort zdrowia pakietem ustaw zdrowotnych. Sylwia Białek.
11: Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy medyka ma odpowiadać dwóm etatom. Limit wynagrodzenia ma wynieść 240 zł brutto za godzinę i maksymalnie prawie 77 tysięcy zł brutto miesięcznie. Projekt wprowadza również zasadę zatrudniania lekarza w wymiarze co najmniej połowy etatu w jednej placówce, a praca w innym miejscu będzie wymagała zgody pracodawcy. Pakietem ustaw reformujących system opieki zdrowotnej Sejm miał się zająć już na pierwszym posiedzeniu po wakacjach, o czym przypomniał Janusz Cieszyński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
12: Te reformy, które miały być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
11: Zmiany w systemie ochrony zdrowia traktujemy priorytetowo, odpowiada wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak.
13: To jest must have, tutaj nie ma dyskusji.
11: Podczas prac nad zmianami do resortu zdrowia wpłynęło kilkaset uwag z ponad 90 instytucji.
14: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Jeszcze przez półtora roku trwać będą prace projektowe i pozyskiwanie zezwoleń na budowę obwodnicy Żabna. Jak szacuje burmistrz Tomasz Kijowski, kierowcy skorzystają z nowej drogi w 2029, a najpóźniej w 2030 roku. Na antenie radia RDN przekazał, że prace projektowe są w toku, a inżynierów można zauważyć na terenach, przez które ma w przyszłości przebiegać obwodnica.
15: Wojewódzki Zarząd Dróg rozstrzygnął już przetarg na wykonawcę tego projektu. Wygrała firma z Zamościa. My symbolicznie przekazaliśmy ten plac budowy w maju. Trwają prace projektowe. Można spotkać inżynierów, którzy chodzą po naszych polach na trasie planowanej obwodnicy. Mają czas na wykonanie nie tylko projektu, ale wszystkich pozwoleń i uzgodnień, które są potrzebne potem do wykonania tej inwestycji. Mają oni czas do maja 2028 roku.
8: Po wykonaniu dokumentacji projektowej konieczne będzie przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Budowa może pochłonąć około 100 milionów złotych i potrwa co najmniej kilkanaście miesięcy. Rozpoczął się okres zgodowy jeleni, czyli rykowisko. Zwierzęta są teraz znacznie bardziej aktywne, przemieszczają się i mogą pojawić się także w pobliżu dróg. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność, zwłaszcza po zmroku i o świcie. Na drogach przebiegających przez lasy i w ich pobliżu warto przede wszystkim zdjąć nogę z gazu i obserwować nie tylko jezdnie, ale również pobocza. Jak tłumaczyła w audycji Pomagamy i Chronimy aspirant Joanna Dychtoń, jeśli kierowca zobaczy jedno zwierzę, powinien zwolnić, bo za nim mogą pojawić się kolejne. Policjantka dodaje, że jeśli je jednak dojdzie do potrącenia, nie wolno zostawiać zwierzęcia na drodze, ani próbować mu samodzielnie pomagać.
16: Przede wszystkim najpierw należy zadbać o bezpieczeństwo swoje. Należy włączyć światła, zabezpieczyć miejsce, tak, powiadomić służby i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, nie należy podchodzić do potrąconego dzikiego zwierzęcia. Zachowanie takiego zwierzęcia może być nieprzewidywalne. Bardzo często jest tak, że jeżeli pojawi się jakiś jeleń przed naszymi oczami, one często poruszają się w stadzie. Przede wszystkim należy powiadomić służby, nie należy lekceważyć takiego zdarzenia, nie należy pozostawiać takiego zwierzęcia, odjeżdżać, ponieważ jest to przeszkoda na drodze i to może być zagrożeniem również dla innych, kolejnych uczestników tego ruchu.
8: Rykowisko to okres godowy jeleni. Byki rywalizują wówczas o łanie, wydając charakterystyczne, donośne odgłosy, stąd nazwa tego okresu. Zwierzęta są wtedy bardziej pobudzone i częściej się przemieszczają, niejednokrotnie przecinając znajdujące się w pobliżu lasów drogi. Na Sądecczyźnie trwa szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie. Coroczna akcja obejmuje całe województwo małopolskie, a szczególnie jego zalesione tereny. Preparaty w postaci brązowo-zielonych krążków lub kostek są zrzucane z samolotów lub wykładane ręcznie w lasach, na polach i łąkach. Włodzimierz Janczy, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Sączu, przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakie należy teraz zachować.
17: Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Przy ewentualnym kontakcie ze tą szczepionką należy natychmiast umyć to miejsce wodą z mydłą oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierzęcia domowego czy gospodarskiego z tą szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii lub do powiatowego inspektoratu weterynarii.
8: Akcja szczepienia lisów potrwa do 30 września, a w tym czasie należy także zadbać o bezpieczeństwo zwierząt domowych. Dziś auto warto zostawić w domu. Z okazji Dnia Bez Samochodu w wielu miastach komunikacja miejska jest bezpłatna. Bez biletu można jeździć m.in. w Tarnowie. Co wybrali dziś mieszkańcy, to sprawdzał Mateusz Czmiel.
9: A co by się musiało stać, żeby pani zrezygnowała z samochodu?
10: Może jakbym mieszkała bardzo blisko pracy, to może był to jeden z powodów, na który zrezygnowałabym właśnie z samochodu.
18: Po prostu przesiadam się na rower.
9: A dlaczego rower, a nie komunikacja miejska na przykład?
18: To jest dla poprawy fizycznej sprawności. No. Tam się jedzie, siedzi się albo się stoi, a tu rama gimnastyki.
19: Rower. Ja mam dosyć daleko do pracy, więc jeżdżę komunikacją miejską, ale jakbym miała bliżej, to rower. Na pewno, zdecydowanie.
8: Dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności. A ciekawe, jak poruszają się dzisiaj nasi poranni goście, którzy już teraz w studiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za chwilę program Słowo za Słowo. W RDN Małopolska starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma, w RDN Nowy Sącz Paweł Ptaszek, wójt gminy Tymbark.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Powiem tak, że pogoda nam nie pomaga, bo są tacy, którzy pewnie by chcieli zostawić ten samochód w domu, ale jak spoglądamy, co się dzieje za naszymi oknami, no to ciężko ten inny środek wybrać transportu, na przykład rower, albo hulajnoga, albo pieszo do tej pracy, ale zawsze możemy skorzystać ze środków transportu publicznego i w Tarnowie za darmo takimi środkami transportu publicznego jeździmy. Dziś maksymalnie 13 stopni chmury i opady deszczu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W regionie tarnowskim teraz nam deszcz towarzyszy, w godzinach popołudniowych też nam będzie towarzyszył ten deszcz, przelotne opady deszczu również w nocy, opady deszczu jutro przed południem, a w czwartek, żeby było ciekawiej, natomiast po południu opady deszczu, no i ta temperatura od 13 do 15 stopni do piątku, weekend zapowiada nam się ocieplenie, tutaj temperatura powyżej 20 stopni i bez deszczu, ma być słonecznie i ciepło, tak więc tutaj ten weekend wygląda na to, że zmiany w pogodzie nam się szykują. Na razie 10 stopni, ale spoglądam na zdjęcia satelitarne i wygląda na to, że od północnego zachodu przejaśnienia. No tylko pytanie, czy te przejaśnienia do nas tutaj dotrą. Na razie chmury dominują, ale będziemy dla Was sprawdzać, co jakiś czas w prognozie pogody podawać te informacje na bieżąco dotyczące właśnie prognozy pogody. 8 po 8, za chwilę nasza poranna rozmowa słowo za słowo.
2: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
7: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
6: Zapraszam, Szlendi.
8: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
9: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 10 minut mamy już po godzinie 8. Gość Radia RDN Małopolska, czyli czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo rozmowę prowadzi Ewa Biedronia.
0: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, naszym gościem jest starosta tarnowski Jacek Chudyma. Witamy serdecznie.
3: Witam pani redaktor, witam państwa w ten pochmurny, deszczowy dzień.
2: No właśnie, pogoda nie sprzyja do spacerów. W Tarnowie w okolicach pada. Pan przyszedł do nas, do radia, czy przyjechał samochodem?
3: Nie, zdecydowanie przespacerowałem się pod parasolem oczywiście, ale to jest taki niedługi odcinek drogi, że...
2: Bo dzisiaj jest dzień bez samochodu, dlatego dopytuję, czy to w ogóle skłania nas do refleksji, chociażby w taki dzień, żeby właśnie iść, a nie jechać.
3: Zdecydowanie tak. Choć niestety muszę się przyznać, że jednak w ostatnim czasie troszkę zaniedbałem tego ruchu, ale ciągle postanawiam, że zacznę więcej spacerować i jednak ograniczać ten ruch samochodowy swoją osobą. Także tutaj deklaruję przy wywiadzie na antenie Radia RDN, że zacznę więcej chodzić.
2: Samochodów przybywa w regionie, prawda?
3: Zdecydowanie.
2: Widać to
3: tak,
2: na posesjach, że już nie jeden pojazd stoi, dwa albo trzy.
3: Zdecydowanie tak. Widzimy po rejestracjach też samochodów. Masę, zresztą dawniej jak w tych ośrodkach wiejskich były jeden samochód, jak stał, to gdzieś było dobrze. W tej chwili po 3, 4, 5 samochodów stoi na podwórku, także widać ten ruch zdecydowanie jest
2: także
3: większy.
2: Chodzi nie tylko o ekologię, chodzi o nasze zdrowie. Tutaj zachęta
3: dokładnie
2: o
3: tak
2: poranku. Mam pytanie od słuchacza. Panie starosto, udrożnienie ulicy Lwowskiej i kolejne inwestycje handlowe w tym regionie mogą zwiększyć ruch na wschodnim wylocie z Tarnowa. Do tego dochodzi kiepski stan nawierzchni obwodnicy. Czy ma pan obawy, że może to pogorszyć zarówno płynność ruchu, jak i hałas komunikacyjny odczuwalny przez mieszkańców Ładnej i Skrzyszowa? Czy powiat porusza ten temat w rozmowach z Tarnowem i z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad?
3: Znaczy, jako uczestnik tego ruchu, no, często tam przejeżdżam i faktycznie w tej chwili trwa bardzo duży remont, modernizacja, przebudowa drogi, tutaj w tym szczególnie odcinku koło szpitala nowego Świętego Łukasza. Na pewno będzie to zwiększenie komfortu jazdy kierowców. Czy on ograniczy ruch? No przypuszczalnie nie. Choć w tej chwili, no wiem z tych informacji, bo to jest akurat zadanie kompletnie nie nasze, to jest zadanie miasta, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, no trwają prace ewentualnie na zmianę ustawy dotyczące możliwości wrócenia do projektu budowy obwodnicy wschodniej. Oczywiście w rozmowach rozmawiamy z władzami miasta, no ale to też jest taka rozmowa, gdzie no wszystko się opiera o projektowanie, przygotowanie całych koncepcji, ale też i finansowanie.
2: A z pana doświadczenia, żeby na przykład takie krany akustyczne stanęły?
3: Znaczy tak, no wszystko
2: hałas,
3: musi być uwzględnione w projekcie i w pozwoleniach. To nie ulega wątpliwości. To się nie da na etapie późniejszym, jak już jest wykonywana dana inwestycja, nagle sobie postawić ekrany. No to musi być wszystko zgodnie z procedurami i prawem budowlanym. Dlatego tutaj przypuszczam, że jeżeli nie było zaprojektowane, to na pewno będzie wyjątkowo ciężko. Ale to jest też ważne. Jest etap też projektowania, gdzie mieszkańcy mogą wnieść swoje uwagi. No i w ten czas jest ten czas, aby wiele uwag, szczególnie te działki, które sąsiadują z daną inwestycją, dostają powiadomienie o możliwości zgłoszenia różnych wniosków. Na pewno, tak jak żeśmy na początku wspomnieli, no ten ruch jest bardzo duży. Z każdym rokiem on się zwiększa, dlatego muszą być budowane alternatywne obwodnice, drogi i tak dalej, i tak dalej.
2: A mieszkańcy mają głos, mogą naciskać na samorządowców, na posłów. Chciałam wrócić do sprawy, która budzi wiele kontrowersji. Było o niej głośno w czerwcu. Jak dziś wygląda temat cofania praw jazdy. Zagrożonych utratą prawa jazdy, wtedy mówiliśmy, kategorii B, może być około nawet 300 osób, może więcej kursantów z jednego z ośrodków. Właściciel preparował karty szkoleniowe. Starostwo cofa uprawnienia, bo prokuratura, sąd udowodniły, że właściciel fałszował dokumentację kursantów. Jak ta sprawa wygląda
3: pani
2: na dziś?
3: To jest na pewno bardzo trudna sytuacja.
2: I pewnie urzędnicy
3: dla nas, bo
2: to odczuwają,
3: zdecydowanie
2: tak?
3: Zdecydowanie tak. Dlatego tutaj ja mogę tylko apelować apelować, że to nie jest w żaden sposób wina urzędników u mnie w Wydziale Komunikacji, tylko po prostu tej sytuacji, która jest, gdzie niestety, ale Szkoła Nauki Jazdy no, popełnia ogromne błędy, które niestety skutkują tym, że w tej chwili było złożonych 45, ale 44 wnioski zostały rozpatrywane, 44 decyzje o uchylenie tej właśnie decyzji o wydaniu prawa jazdy. 34 osoby odwołały się do SKO, które w chwili obecnej nie zostały jeszcze rozpatrzone. W 13 odwołań SKO poprosiło o przedłużenie terminu rozpatrzenia tych spraw. W kolejnych dwóch przypadkach strony wniosły o uzasadnienie tam w trybie KPA, to jest 111 z tego co pamiętam. Od pozostałych 8 decyzji strony się nie odwołały, w wyniku czego stały się one ostatecznie prawomocne. Jedna z tych osób, które było w tych 44 osobach, pobrała już u nas profil kandydata na kierowcę, no i rozpoczęła szkolenie.
2: Czyli trzeba powtórzyć, tak? Cały kurs, trzeba jeszcze raz zdać.
3: Cały, tak, egzamin.
2: To jest straszne.
3: I teraz też jeszcze informacja taka, która z ostatnich, z 16 września, gdzie prokuratora do wydziału wniosła o 9 kolejnych sprzeciwów, czyli nadal będzie ten temat drążony, no i będziemy musieli uruchomić procedurę tą samą, która była przy wcześniejszych przypadkach.
2: Bo otrzymanie pisma z urzędu nie oznacza natychmiastowej utraty prawa jazdy. Kierowcy mogą się tutaj odwoływać do SKO, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Do czasu tych rozstrzygnięć można będzie legalnie jeszcze jeździć, ale jak tutaj słyszymy, już niektórzy rezygnują z tych odwołań i pewnie jak najszybciej chcą mieć nową prawo jazdy.
3: Tak, całą procedurę uruchamiając. Tym bardziej, że ja tutaj też muszę wspomnieć, że myśmy też w tym temacie napisali dwa pisma do Ministerstwa Infrastruktury o podjęcie działań legislacyjnych dotyczące zmiany ewentualnie, no w tym przypadku, bo tutaj jest jednoznaczne, w tej chwili prawo jest jednoznaczne i do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości odpisało, że przekazało dokumenty do Ministerstwa Infrastruktury. Na razie nie mam informacji, czy podjęto tam jakieś decyzje.
2: Do tematu będziemy wracać teraz, temat Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Był pan na tym spotkaniu, tysiące osób z prawie 60 państw. Jakie są wnioski z tego spotkania?
3: To 6,5 tysiąca osób przewinęło się, 1200 z tych statystyk samorządowców. No tematów było ogrom, bo wszystkie tematy były poruszane, ponad 500 paneli, gdzie można było no, wiedzę, którą potem ewentualnie można wykorzystać. Oczywiście wszystko się opiera o życzenia, o pobożne życzenia, niektórzy mówią.
2: O zwiększenie środków, na przykład na ścianę wschodnią. Dlaczego to jest takie istotne?
3: Ogromnie ważne. No jednak powiat tarnowski jest klasyfikowany do około krakowskiego, jako Małopolska. Jednak te wskaźniki, ale też różnego rodzaju subwencje, no są troszkę inne i naliczane. No my jako powiat tarnowski jesteśmy zdecydowanie w tym względzie pokrzywdzeni. Wielokrotnie i od wielu lat staramy się przekonać włodarzy, żeby jednak troszkę inaczej podchodzono do naszej tutaj ściany wschodniej Małopolski. Oczywiście dyskusje w Karpacie były bardzo merytoryczne, takie, które, a też i bezpośrednie rozmowy z samorządowcami z innych rejonów, gdzie no, ta problematyka różnych spraw, które możemy poruszać, ale też i możemy interweniować w różnego rodzaju instytucjach, jest ogromnie ważna. Dlatego tego typu spotkania są bardzo cenne. Zresztą w tym roku również w październiku będzie też fajne forum organizowane przez Urząd Marszałkowski 27-28 w Krynicy. Też tam nasi radni się wybierają, bo też ich zachęcam, żeby jednak na tego typu spotkania uczestniczyli i też tą wiedzę troszkę poszerzali, jeśli chodzi o możliwości oddziaływania w różny sposób na inne instytucje.
2: Wrócę teraz do tej pogody już takiej typowo jesiennej i ten sezon grzewczy pewnie za niedługo się zacznie. Mówiliśmy o tym w naszym radiu w wiadomościach, żeby właśnie było bezpiecznie. A państwo, jako powiat tarnowski, realizujecie projekt Bezpieczny Dom. Chodzi o czujniki tlenku węgla, dymu dla mieszkańców. Mogą je dostać za darmo. Jak to zrobić? Dlaczego
3: dokładnie
2: warto?
3: Tak. Panie redaktor, po prostu trzeba złożyć wnioski. Ewentualnie ePUAP-em lub osobiście w starostwie powiatowym do 29 września. Bardzo ważna projekt, który realizujemy z Wojskim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 500 czujników mamy do przekazania mieszkańcom. Procedura jest bardzo prosta. Wypełnić wnioski. Oczywiście jest pewien regulamin, który no, musi być w tego typu działaniach. Jest tam punkt między innymi od ilości mieszkańców, od czy jest, są osoby powyżej 65 roku życia, ile jest małych dzieci, czy są osoby z niepełnosprawnościami. I oczywiście do 29 trzeba złożyć wnioski. Jeżeli nie będzie to wszystko wykorzystane, no to wtedy ewentualnie przedłużymy ten termin.
2: Ale i warto, prawda?
3: Zdecydowanie tak. I to, co jest ważne, będą to realizowały jednostki OSP, z którymi bardzo dobrze współpracujemy. I one też będą miały takie mini szkolenia, które będą informowały mieszkańców, w jaki sposób się obsługiwać właśnie tymi czujnikami.
2: Panie starosto, jak znajdujecie na terenie powiatu takie perełki młodych, zdolnych ludzi, których potem pan nagradza? Ostatnio było chociażby spotkanie Aleksandra Słowik, mieszkanka gminy Tuchów.
3: Panie redaktor, to jest dla mnie ogromnie duża satysfakcja, że możemy w ten sposób właśnie nagradzać, ale też i pokazywać te młode nasze talenty. Naprawdę w powiecie tarnowskim mamy ogrom zdolnej młodzieży i to nie tylko w tym wypadku, jak pani już tutaj podkreśliła, młoda piłkarka, która jest w kadrze polskiej, ale w wielu innych dyscyplinach, gdzie rodzą się te talenty. Ale to jest przede wszystkim dla mnie ogromnie ważne, że możemy pokazać też innym młodym ludziom, że nie tylko w dużych aglomeracjach, w dużych miastach rodzą się talenty, ale w takich małych miejscowościach, wiejskich miejscowościach, gdzie no, wypływają na arenę krajową, ale też i międzynarodową. Przecież teraz wiele nagród też nie tylko w dziedzinach sportu, ale przecież w różnej innych dziedzinach, wiesz, tajce towarzyskie czy wiele innych.
2: I kolejne osoby też będą
3: i kolejne też już mamy w planach, na zarządzie podejmujemy taką decyzję, gdzie się ogromnie cieszę, że możemy pokazać te nasze właśnie talenty.
2: Doceniacie młodych ludzi, myślicie także o seniorach, ja to już wybiegam do 1 października, kiedy będzie seminarium dedykowane seniorom. Jaki będzie temat?
3: Tak, panie redaktor, ja już rozpocząłem senioriadę u mnie w mojej gminie Wierzchosławice, gdzie były w pierwszym dniu zawody, rywalizacja sportowa, a potem były nagrody i, no i podziękowania dla seniorów, że bardzo mocno się aktywizują. Zresztą obserwując cały powiat tarnowski, klubów seniora powstało ogrom. My też wiele projektów realizujemy, choćby nawet z naszą policją, dotyczące ostrzegania o różnych zagrożeniach seniorów. Wiele seminarium dotyczące aktywnego trybu życia. Seniorzy w tej chwili faktycznie bardzo aktywnie wychodzą poza dom, gdzie rywalizują w różnych zawodach, różnych spotkaniach integracyjnych, ale też wyjazdach, turnusach rehabilitacyjnych. Dlatego tych działań jest ogrom.
2: Ale dają się nabrać. Czasami naprawdę i tracą majątek swojego życia i to jeden z tematów.
3: Ale to chyba jest nieuniknione, pani redaktor.
2: No, tak,
3: człowiek chce zawsze pomagać. A jeżeli ktoś dość tak przekonujący zacznie przekonywać seniora, to jednak z chęci tej pomocy, no nieraz niestety, ale dają się nabrać.
2: Będzie o dezinformacji, o fake newsach między innymi w sieci. Mhm. Te konferencje, bo ja też czasami w nich uczestniczę z mikrofonem, bardzo dużym zainteresowaniem się cieszą w starostwie. Różne tematy i medyczne, tak jak teraz będzie spotkanie z seniorami, ale również dyskutowaliście o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Jakie są wnioski z
3: duży
2: tego spotkania?
3: Duży problem w tej chwili, dlatego tak mocno nacisk kładziemy właśnie na konferencję, ale też zapraszanie wszystkich instytucji, które mogą pomóc i ewentualnie przygotować jakieś projekty. Dlatego też ogromne podziękowania dla rektora Akademii Tarnowskiej, profesora Rafała Kurczaba, który też również uczestniczył z racji Wydziału Lekarskiego i ogromnie się cieszę, że wnioski już są. Wiele instytucji, które angażują się w ten rozwiązywanie tego problemu jest. My mamy placówkę opiekuńczo-wychowawczą, my mamy wiele osób, z którymi mamy na bieżąco do czynienia i też widzimy, że to jest problem. Brak lekarzy, psychiatrów dziecięcych, i to jest to, co chcemy zwiększyć, ale też podyskutować, jak ten problem rozwiązać.
2: W temacie zdrowia warto, żebyśmy w tym momencie zaapelowali, bo będzie akcja oddawania krwi, kolejna już w tarnowskim starostwie. To kiedy?
3: 29 września. Serdecznie zapraszam od 8 do 12, rejestracja do 11. Dotychczas uczestniczyło ponad 826 osób, gdzie oddano 372 litry krwi. Zachęcam bardzo, bo to jest coś, co najcenniejszy dar, który możemy oddać drugiemu człowiekowi. I 29 od godziny 8. Wiem, że już wiele osób się pyta, jest zainteresowanych, dlatego serdecznie zapraszam 29 września.
2: Panie starosto, wiemy, że pan się do Rzymu wybiera. To będzie urlop, ale także służbowy wyjazd. Jak to spotkanie z papieżem ma wyglądać?
3: Tak, panie redaktor, no w tym roku po raz pierwszy biorę urlop. Oczywiście wyjazd jest prywatny z grupą świetnych towarzyszy tej pielgrzymki, ale mamy właśnie wizytę u papieża, gdzie postanowiłem, że wręczę mu ikonę błogosławionej Karoliny Kuskówny, oczywiście też z listem przewodnim, z prośbą o jej świętobliwość. Dlatego to jest też bardzo ważna dla mnie, dla osoby z powiatu tarnowskiego wizyta. I też mamy wizytę u ambasadora przy Watykanie, pana Adama Kwiatkowskiego, gdzie również wręczę mu podziękowania za opiekę nad pielgrzymami subregionu tarnowskiego, ale też w ramach podziękowania wręczę mu Grosz Ziemski Tarnowski, najwyższe nasze odznaczenie, też aby pokazać, że powiat tarnowski jest aktywny, bardzo mocno uczestniczy w różnych pielgrzymkach właśnie do Rzymu i do Watykanu. Dlatego to też taka będzie forma pokazania, że jesteśmy w tym duchu z Watykanem.
2: To życzymy udanego wyjazdu i abyśmy doczekali kiedyś kanonizacji błogosławionej Karoliny.
3: Dla nas to jest ogromnie ważne, dlatego tak postanowiliśmy. Zresztą z naszym opiekunem, który z nami jedzie, serdecznie pozdrawiam księdza Krzysztofa Kary.
2: Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był starosta tarnowski Jacek Chudyma.
3: Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego.
0: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Reklama.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze przygotowują się do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, który dziś w bułgarskiej Sofii rozegrają z Niemcami. Broniący tytułu biało-czerwoni awansowali do tej fazy po pokonaniu w 1/8 finału Łotwy 3-0, a Niemcy znaleźli się w czołowej ósemce po zwycięstwie 3-2 nad Bułgarami. Nasi najbliżsi rywale prezentują ofensywny styl siatkówki, mówi statystyk kadry Mateusz Nykiel.
2: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę. Naszej drużyny nie jest łatwo złamać zagrywką. Myślę, że tym drużynom, które dysponują dużą ofensywą i bardzo groźną zagrywką, nie gra się z nami łatwo. Nie jest łatwo nas złamać w przyjęciu, a nawet jeśli te piłki są przyjęte daleko od siatki, jesteśmy niebezpieczną drużyną w ataku, również będzie potrzebna cierpliwość z naszej strony.
1: Mecz Polska-Niemcy rozpocznie się o 18:00. Jeszcze tydzień temu tarnowscy futsaliści przygotowywali się do startu w drugiej lidze, a w ten weekend zaliczyli zwycięstwo, ale w rozgrywkach pierwszoligowych. Ten niespodziewany awans ma związek z tym, że drużyna z Opola wycofała się z rozgrywek. Zatem władze pierwszej ligi zaproponowały start w rozgrywkach spadkowiczom i w ten sposób futsal klub Tarnów ponownie znalazł się na zapleczu ekstraklasy. Na inaugurację sezonu tarnowianie pokonali 3-1 Gwiazdę Ruda Śląska. Gole zdobyli Dawid Lizak, Adrian Kochniarczyk i Dominik Wardzała. Mecze drugiej kolejki zostały zaplanowane na ostatni weekend września, jednak tarnowianie w drugiej serii spotkań zagrają dopiero pod koniec października, a wcześniej czeka ich mecz trzeciej kolejki, ponownie u siebie, z Sośnicą Gliwice. To spotkanie ma się odbyć w pierwszy weekend października. Polski Związek Alpinizmu i Akademia Tarnowska łączą siły. Podpisano list intencyjny o współpracy przy tworzeniu w Tarnowie Centralnego Ośrodka Szkoleniowego dla Wspinaczki Sportowej na Czas. Ma to być miejsce, w którym zawodnicy będą mieli do dyspozycji dobrą infrastrukturę treningową i zaplecze naukowe do analizowania swoich wyników. Jednym z elementów ma być program komputerowy do dokładnego śledzenia biegów po ściance. Prezes Polskiego Związku Alpinizmu Marek Wierzbowski wyjaśnia, że to narzędzie ma pozwalać trenerom dokładniej pracować nad niedociągnięciami sportowców.
3: To jest jakby rozszerzenie narzędzi dla trenera o coś, czego do tej pory w ogóle nie było. Że może trener dokładnie zobaczyć, gdzie ten wspinacz zwalnia, gdzie przyspiesza, gdzie dobrze się porusza, a nad którym odcinkiem trzeba popracować, żeby ten czas ulepszyć. W tej chwili jest taka konkurencja na świecie, takie oprogramowanie, które zostało przygotowane przez Akademię Tarnowską, no pomaga konkretnie zobaczyć, gdzie są jakieś deficyty, co trzeba poprawić, żeby on biegł.
1: Według inicjatorów Tarnów ma dobrą infrastrukturę i pozycję sportową, by to właśnie w tym mieście rozwijała się baza szkoleniowa. Właśnie z Tarnowa pochodzą zawodnicy, którzy należą do światowej czołówki we wspinaczce sportowej na czas. Między innymi Edyta Ropek, Marcin Dzieński, Anna Brożek czy siostry Aleksandra i Natalia Kałuckie. 4 złote medale, 2 srebrne i brązowy. To dorobek młodzików startu Nowy Sącz w Mistrzostwach Polski w zjeździe kajakowym w Leśnej na Dolnym Śląsku. Nikodem Prusak zdobył złoto w K1 oraz C2, czyli w Kanadyjkach, w duecie z Artemem Holowachem. Artem był też najlepszy w C1, a brąz w tej konkurencji wywalczył Maciej Bednarek. Złoty medal w Kanadyjkach wywalczyła Lena Hedwig. Emilia Hedwig natomiast zdobyła srebrne medale w K1 oraz w mikście kanadyjkowym z Dominikiem Czopkiem. Start Nowy Sącz wygrał też konkurencję K1 razy 3 i C1 razy 3 wśród chłopców.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy. Tam ładna pogoda, słoneczko, no idealna do wypoczynku, a u nas chmury, deszcz i ten deszcz nie tylko przed południem, również po południu, a w górach powyżej 1600 metrów. Nawet opady dziś śniegu od 5 do 10 centymetrów. No i zimno, 13 stopni maksymalnie, mamy 10.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Wracając jeszcze do wiadomości sportowych, tak jak sobie przeglądałem z samego rana informacje sportowe. No i wiemy, że wczoraj w Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. I o ile tutaj część skupiła się na tym, że mamy tutaj zmiany kadrowe, dodatkowe powołania Urbana, między innymi bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik KGHM Zagłębie Lubin Marcel Reguła zostali dodatkowo powołani przez selekcjonera Jana Urbana do piłkarskiej właśnie reprezentacji Polski na te pierwsze cztery mecze Ligi Narodów. Tutaj między innymi też Drągowski zastąpi w kadrze Kamila Grabarę, którym na treningu Juventusu Turyn doznał uszkodzenia wiązadła krzyżowego przedniego. No i tak, i część skupiła się właśnie na tym, ale większość skupiła się dziennikarzy sportowych na czym? No jak wyglądali, jak przyjechali na to zgrupowanie reprezentanci Polski przed tą Ligą Narodów, nasi piłkarze, jak wyglądali, w co są ubrani, jak się prezentowali, no i też podsumowali ich pod względem, no właśnie, pod względem ile za dany, że tak powiem, no design trzeba zapłacić. Robert Lewandowski stawił się w takim sweterku, inni koledzy z Murawy wyciągnęli modne z szafy wyjątkowe stroje. No właśnie, jak wyglądali nasi piłkarze, jak się pięknie prezentowali, to można zobaczyć, no na przykład na stronach internetowych, mediach społecznościowych naszych piłkarzy troszeczkę od innej strony, ale tak naprawdę to bardziej im się przyglądamy, jak oni wyglądają na boisku, jak prezentują się na boisku. I tutaj nie chodzi o stroje, ale chodzi przede wszystkim o tą grę, bo to jest najważniejsze. Chociaż no nie wiem, no z drugiej strony też trzeba dobrze wyglądać. No właśnie, a propos tego dobrego wyglądu, przypominam dzisiaj dzień przed lustrem, moi kochani, Światowy Dzień. No tak, ale nie spoglądamy na siebie. No nie, no spoglądamy na siebie, jak wyglądamy, bo to ćwiczymy przed lustrem prośbę o podwyżkę płacy. No właśnie. No i to trzeba przetrenować, przećwiczyć. Może nam się uda zdobyć tą podwyżkę, no ale jak nie przećwiczymy, nie przetrenujemy, no to proszę pamiętać, nic z tego po prostu nie będzie. 23 minuty nam zostało do 9. A propos pracy, no to przypominam, dzisiaj wtorek, przed godziną 9, jak zwykle giełda pracy, czyli oferty pracy. No i też zapytamy, jak to jest z tym lustrem, a dokładnie jak jest z tym ćwiczeniem. Czy w ogóle coś to daje nam, śmiertelnikom, w takim zestawieniu, a dokładnie w spotkaniu oko w oko z szefem?

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo Więcej Słyszeć, to lepiej żyć.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
2: Po reklamie.
3: Czas spoglądać na te nasze mokre ulice. Przypominam, pada i będzie nam padało nie tylko dziś, jutro, pojutrze. Tak do piątku nam zapowiadają synoptycy. Mokro, deszczowo. Uważajcie, drodzy kierowcy, noga z gazu. Odległości między pojazdami. Pamiętajcie też, że ta droga hamowania się nam wydłuża. Od jutra już jesień. Tak więc no, trzeba ten samochód już przygotować do tych warunków jesiennych. Sprawdzić te wycieraczki, pióra tych naszych wycieraczek. Nie zawsze trzeba wymieniać. Wystarczy po prostu przeczyścić. A propos tego bezpieczeństwa, no nie mamy już bilansu zerowego. Zakliczyny, zderzenie rowerzystów z samochodem. Na szczęście rowerzyście się nic nie stało, rowerzysta pod wpływem alkoholu był. To jedno zdarzenie o poranku. No a teraz przypomnienie jeszcze innym zmotoryzowanym, że zmieniła się tutaj w centrum organizacja ruchu w Tarnowie na placu Drzewnym. To związek z przebudową właśnie tego miejsca, rozbudową pobliskiej ulicy. Z ruchu wyłączona została północny pas ulicy Lwowskiej od Olejarskiej do Dąbrowskiego. Zamknięta dla samochodów jest też ulica Dąbrowskiego na odcinku od Lwowskiej do Klasztornej. Kierowcy jadący od strony Lwowskiej muszą korzystać z objazdu przez Starodąbrowską i Kołłątaja. Przypominamy wszystkim zmotoryzowanym i też warto przypomnieć zmotoryzowanym, że dzisiaj mamy dzień bez samochodu. Czyli ten samochód zostawiamy w domu, ale z drugiej strony przy takiej pogodzie jak ten samochód w domu zostawić? A propos zostawienia samochodu, no to jeszcze dla zmotoryzowanych ważna informacja i taka informacja sprzed lat i łezka się tutaj wokół możemy pojawić. Rok, no właśnie, 2000, proszę bardzo. I dokładnie właśnie 22 dzień września zakończono produkcję Fiata 126P, czyli maluszka naszego od 1973 roku praktycznie produkowany. No i towarzyszył nam na naszych drogach, mówię towarzyszył, bo już no tylko możemy zobaczyć nieliczne egzemplarze i tak naprawdę to w związku z jakimiś tylko imprezami sportowymi te maluszki nam się na naszych drogach pojawiają. Dlatego tym bardziej dzisiaj wypatrujemy tego Fiata 126P. Podziwiamy z zachwytem samochód małolitrażowy, do którego, jak mówiło się, wszyscy się zmieszczą, czyli cała rodzina plus teściowa. No tak przysłowiowo o tym samochodzie się mówiło. Dobrze, zostawiamy pojazdy, chociaż nie, no wyjeżdżamy, ale niektórzy mogą zostawić, bo przypomina w mieście komunikacja miejska za darmo w związku właśnie z dniem bez samochodu. No a tutaj no tłoczno już na naszych ulicach. Klikowska od Paderewskiego do Ronda Sławskiego, Szkotnik powolutku. Również powoli ciąg dalszy Klikowską do Alei Solidarności. Podobna sytuacja na Szkotnik. Wzmożony ruch Krakowska od Dworcowej do Ronda Narutowicza. Stoimy na Tuchowskim, na Narutowicza na wysokości gdzieś mniej więcej Łaziennej, Wodnej. Też możemy się zatrzymać. Podobna sytuacja Gumniska od Mostowej do Dąbrowskiego. Też czeka postój zmotoryzowanych. Na Mickiewicza wzmożony ruch i na Słonecznej też tych samochodów mamy więcej. Zobaczmy sobie Mościce, ale jak Piatkowskiego jeszcze, jak wyglądają przed dziewiątą. Tutaj tych samochodów więcej od Witosa. Na szczęście bez postoju, płynnie też na ulicy Bzbelitowskiej. Jeszcze została nam ulica Koszycka. No dokładnie skrzyżowanie Koszycka, Krakowska, Czerwona. Tutaj z każdej strony bezproblemowo przejezdnie. Tak więc tutaj dobre informacje, czyli ten poranny tłok na ulicy Koszyckiej nam się już skończył. To tyle z dróg, teraz czas na ulicę, ale San Francisco, to tyle z dróg tutaj z regionu tarnowskiego, przenosimy się na drogi w San Francisco, a za chwilę przeniesiemy się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

0: Proszę bardzo, jedna piosenka i wszyscy znają ten głos. Scott McKenzie i ulica San Francisco. 12 minut nam zostało do godziny 9. Czas przenieść się teraz do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Z nami jest pani Barbara Dulian, doradca do spraw zatrudnienia. Dzień dobry, witam serdecznie pani Basiu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Basiu, trudne pytanie na dzień dobry. A jeszcze przypomnę, że to ostatnie nasze spotkanie letnie, bo od jutra już jesień mamy. Czyli ja pytałem się pani Basi, czy jeszcze mamy oferty pracy na zbieranie truskawek. Mówi, że to nie ten czas i nie ten okres. No to nie. Dobrze, ale to ten czas. Ile pani spędza czasu przed lustrem, pani Basiu, tak codziennie rano?
1: 3 minuty.
0: 3 minuty. A dzisiaj ile
1: bo
0: było?
1: Bo mam dzieci małe.
0: A dzisiaj ile było?
1: Minut? No pewnie też 3 minuty.
0: Nie, no dzisiaj musi być dłużej. Musiałoby.
1: Nie, bo dzieci muszę do szkoły odwiedzić.
0: Ale dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. To znaczy, że pani nie potrzebuje tej podwyżki.
1: Niestety nie ćwiczyłam.
0: No widzi pani, no ale to trzeba potrenować. Oczywiście, jeżeli pani chce podwyżkę. Są jakieś takie, macie, a propos tutaj Urzędu Pracy w Tarnowie, macie jakieś takie sugestie dla tych wszystkich, którzy, no wiemy, że szukają pracy, ale szukają, żeby ta praca była dobrze płatna. Macie jakieś takie sugestie, co zrobić, jak rozmawiać z szefem?
1: Znaczy ja myślę, że najpierw to trzeba wykazać się, tak, z swoją pracą i w zależności pewnie od kierownictwa, dobre kierownictwo, samo jakby widzi, kto zasługuje na podwyżkę i na dobre wynagrodzenie, tak?
0: No właśnie, dobre kierownictwo, ale często jest tak, że to kierownictwo nie słyszy, głuche jest na to, co my mówimy. Ja znalazłem takie właśnie podpowiedzi, co zrobić, a propos, jak prosić o tą podwyżkę, argumenty osobiste, nie wspominać o kredytach, inflacji czy rosnących kosztach życia. Szefa to po prostu nie interesuje, nie interesują, jakie my mamy wydatki, tylko co wnosimy do pracy, to interesujemy szefa, czyli wpisujemy to, co pani właśnie mówiła, te nasze osiągnięcia, jak pomagamy firmie. Najważniejsze też, co tutaj nie porównywać się do kolegów, ile zarabiają, bo to nie jest dobre. Jak już, to najwyżej, że w innych firmach inne są zarobki, a reszta zawsze też może powiedzieć, to sobie zmień firmę. No i jak prowadzić rozmowę? To jest też chyba ważne, wyczuć nastrój szefa.
1: I odpowiedni moment,
0: kiedy tak. Można... Najlepiej z kawą do szefa iść rano i szefie kawusia, no ale z drugiej strony, żeby to też nie było odebrane jako lizusostwo, bo niektórzy szefowie tego nie lubią. No ale kawkę, ciasteczko może, serniczek, jak zje serniczek, zje ciasteczko, to wtedy powiedzieć, szefie, podwyżka by się przydała. A szef wtedy co mówi? No, chyba każdy wie, jakiego ma szefa i wie, co odpowie. Dobrze, przejdźmy do ofert pracy, bo to chyba bardziej interesuje, bo najważniejsze jest pieść pracę, a później iść do szefa. No właśnie, jakie oferty pracy dziś przygotował Urząd Pracy dla nas?
1: Dzisiaj mamy oferty bardziej na pracowników takich fizycznych. Ostatnio były oferty pracowników bardziej biurowych, umysłowych, a dzisiaj kilka ofert przygotowałam tutaj na pracowników fizycznych. Pierwsza oferta, osoba na stanowisku mechanik maszyn i urządzeń. Wymagania tutaj to jest wykształcenie bez znaczenia, umiejętność naprawy maszyn i urządzeń, mile widziane doświadczenie, może być też osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, mogą być też emeryci. Praca jest w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, wynagrodzenie 4806 brutto. Kolejna ciekawa oferta, to jest osoba na stanowisku kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej z dopuszczeniem do broni. Wymagania to jest wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kategorii B, pozwolenie na broń, mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności, punktualność, dyspozycyjność, możliwość również zatrudnienia emerytów i rentistów. Praca w Tarnowie od poniedziałku do niedzieli w systemie od 7 do 19 i od 19 do 7 zgodnie z harmonogramem. Wynagrodzenie 5,5 tysiąca złotych brutto. Kolejna oferta, osoba na stanowisku dekarz. W wymaganiach mamy doświadczenie na stanowisku, wykształcenie bez znaczenia tutaj, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, również mile widziani renciści i emeryci, praca w Tarnowie i okolicach od poniedziałku do piątku od 7 do 15, wynagrodzenie 4806 zł brutto w zależności od umiejętności. Kolejna oferta, osoba na stanowisku monter konstrukcji stalowych. W wymaganiach mamy wykształcenie zasadnicze zawodowe, znajomość rysunku technicznego, uprawnienia spawalnicze, mile widziane również doświadczenie na oferowanym stanowisku, praca w Tarnowie i okolicach od poniedziałku do piątku od 7 do 15, w soboty w razie potrzeby. Wynagrodzenie jest 4806 zł brutto plus premia. Osoba na stanowisku mistrz, kierownik budowy w zakresie konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych. Tutaj w wymaganiach wykształcenie minimum

0: Wykształcenie bez znaczenia, praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 14 lub od 7 do 15, wynagrodzenie 4806 zł brutto. Fryzjer, fryzjerka, wymagania, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, fryzjerskie, mile widziane doświadczenie, umiejętność strzyżenia męskiego, układania fryzur na imprezy okolicznościowe, koloryzacji, możliwość szkolenia. Praca jest w Brzozówce od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz w soboty w godzinach od 7 do 12, w zależności od potrzeby. Wynagrodzenie 4806 zł brutto. Jeszcze oferta na stanowisko monter klimatyzacji. W wymaganiach rok doświadczenia na stanowisku jako monter klimatyzacji. Uprawnienia F-gaz, wykształcenie bez znaczenia. Praca jest na terenie Tarnowa, Żabna i okolic od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Pracodawca zapewnia dojazd do pracy z Biskupic Radłowskich. Wynagrodzenie od 4806 brutto w zależności od umiejętności.
1: A oferty pracy przekazywała Barbara Dulian, doradca do spraw zatrudnienia. My mówimy o tym dzisiejszym ćwiczeniu, a w tygodniu jeszcze mieliśmy dzień kierownika, tak więc przy okazji kierowników też pozdrawiamy, to a propos pracy. No i jeszcze tak wracając do tego dnia ćwiczenia, no to moi kochani, pamiętajcie, chociaż badania pokazują i troszeczkę, no powiem, że no, zastraszające te badania, bo wykazują, że niechętnie prosimy o podwyżkę, bo boimy się szefa. Lęk jest przed szefem i to jest główna przyczyna proszenia o tą podwyżkę, a to wydaje mi się, to jest chyba błędne takie stwierdzenie, że boimy się tego szefa, bo przecież razem pracujemy, razem tworzymy tą firmę, dlatego nie powinniśmy się bać, chociaż przyznam się szczerze, że są tacy szefowie, że na sam wygląd człowiek boi się do niego podejść, a z drugiej strony to jest, okazuje się, dusza człowiek i serce by podał na dłoni, dlatego, no moi kochani, warto spróbować, nie wstydzić się, poprosić szefa o podwyżkę. To tyle na temat pracy. A my co? No spotykamy się już...
0: Za tydzień.
1: Za tydzień i za tydzień mamy już jesień. Jesienne już oferty pracy, czyli co? Grabienie liści?
0: No zobaczymy, co będzie.
1: Co przyniesie ten tydzień.
0: Dokładnie.
1: Przypominamy oferty pracy jak zwykle we wtorki przed godziną 9:00, a już za chwilę punktualnie o 9:00, czyli za 4 minuty wiadomości. Do tego czasu jeszcze retro wtorkowo zespół Blondie.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
6: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
7: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
8: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
9: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
10: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2

0: to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Dziś spotkanie Trump-Zełenski, o szczegółach już za chwilę. Wrze w Tarnowskich Azotach pracownicy zapowiadają na dziś pikietę. Ministerstwo Edukacji Narodowej i MSWiA przygotowują wytyczne dotyczące ewakuacji w szkołach. Remont czy rozbiórka Marcinka w Tarnowie czeka na decyzję. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Dziś przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Rozmowy dotyczyć będą pokoju na Ukrainie. W tle ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy i możliwe amerykańskie sankcje na Rosję. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Donald Trump w niedawnej telefonicznej rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim miał naciskać, aby Ukraina zaprzestała powietrznych ataków na rosyjski przemysł przetwórstwa ropy. Tymczasem Ukraińcy w niedzielę spektakularnie uderzyli w moskiewską rafinerię. Fabryka wstrzymała pracę. Podróżujący do USA Wołodymyr Zełenski zaznaczył zaś, że jego kraj wstrzyma ataki, jeśli Rosja także zaprzestanie uderzeń na terytoria Ukrainy. Rosję do zakończenia wojny mogą też skłonić niedawno zatwierdzone amerykańskie sankcje. Czy będą użyte, zależy od Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski będzie też pewnie przekonywał amerykańskiego przywódcę do przekazania Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej, a te będą bardzo potrzebne, jeśli Putin będzie kontynuował wojnę i nadal atakował rakietami ukraińskich cywilów.
7: Rośnie niezadowolenie w Tarnowskich Azotach. Pracownicy zapowiadają na dzisiaj pikietę przed budynkiem dyrekcji. Ma odbyć się o godzinie 13:00. Chcą zaprotestować przeciwko polityce oszczędnościowej spółki, ciągłym zmianom w kadrze zarządzającej oraz, jak twierdzą, milionowym odprawom dla menadżerów, podczas gdy pracownikom odmawia się podwyżek. Organizatorzy podkreślają, że protest jest oddolną inicjatywą załogi i nie stoi za nim żaden ze związków zawodowych. W najbliższych tygodniach szkoły w całym kraju otrzymają jednolite rekomendacje dotyczące procedur w sytuacjach zagrożenia. Zmiany po wydarzeniach z 17 września, kiedy w związku z zagrożeniem powietrznym mieszkańcy dwóch województw usłyszeli syreny alarmowe, a dyrektorzy szkół musieli zapewnić bezpieczne schronienie podopiecznym, zapowiedziała minister edukacji. Chodzi o to, by placówki szybciej i bardziej zdecydowanie potrafiły podjąć działania, tłumaczy rzecznik resortu edukacji Ewelina Gorczyca.
9: Chcemy, aby wszystkie szkoły w Polsce miały jednolite standardy i procedury ewakuacji. Chcemy, aby rekomendacje, które sformułujemy dla dyrektorów szkół, a dotyczyć one będą tych procedur ewakuacji, były ogólnymi rekomendacjami ze strony Ministerstwa Edukacji i ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
7: 17 września niektórzy dyrektorzy szkół wysłali wiadomości do rodziców z prośbą o odbiór uczniów, inni ewakuowali uczniów do piwnic i korytarzy z dala od okien. Szkoły z całego kraju mogą wziąć udział w programie Edukacja z Wojskiem, w ramach którego uczniowie przechodzą praktyczne szkolenia z reagowania w sytuacjach kryzysowych. W strefach przygranicznych Straż Pożarna organizuje też otwarte treningi rozpoznawania alertów o zagrożeniach z powietrza.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Syndrom więźnia czwartego piętra, czyli problem osób, które z racji wieku, chorób i samotności mają kłopot ze swobodnym opuszczaniem swojego mieszkania w bloku, jest już widoczny w Nowym Sączu, mówi prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk. Jak pokazują badania, już 27% mieszkańców miasta to osoby powyżej 60 roku życia. Problem starzejącego się społeczeństwa widać nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również w miastach wielkości Nowego Sącza. Jak mówi Wiesława Borczyk, prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to rodzi wiele nowych wyzwań, z którymi będą musiały poradzić sobie władze samorządowe.
11: Ta sytuacja ulega zmianie i my już dzisiaj widzimy, jak bardzo ważny będzie sektor opieki zdrowotnej, opieki społecznej, w sensie opieki takiej nad starszymi osobami, systemami niesamodzielnymi, ale również kwestia transportowa, dostępu do tych różnych placówek, gdzie te usługi dla osób starszych, niepełnosprawnych będą wykonywane. Jest kwestia również mieszkalnictwa w starych kamienicach, a nawet w blokach nie ma wind.
7: Wiesława Borczyk chce zająć się przedstawionymi problemami w ramach swojej działalności w 24-osobowej Radzie do Spraw Seniorów przy premierze, do której jako jedna z trzech mieszkanek Małopolski została powołana. Ekspertyza wykaże, czy wysłużona infrastruktura basenu na Marcince nadaje się do remontu, czy jedynie do rozbiórki. Ma tam powstać kompleks basenowy, który będzie służył mieszkańcom Tarnowa i przyjezdnym nie tylko w lecie. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo dyrektor TOSiR-u Arkadiusz Marszałek, przygotowania do tej inwestycji trwają.
6: Miasto Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zapomniał o kultowym basenie na górze Marcina. Zleciliśmy badanie konstrukcji pod względem wytrzymałości konstrukcyjnej budynku, czy ten budynek, który tam istnieje, będzie spełniał wymogi nowego saunarium, części basenowej. To zlecenie już poszło. W najbliższych dniach otrzymamy tą ekspertyzę techniczną. Na podstawie tej ekspertyzy będziemy zlecać program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie części takiego saunarium, części krytej basenowej z wodami leczniczymi oraz zewnętrznej części letniej.
7: W przeciwieństwie do letniego parku wodnego w Mościcach basen na Marcince ma służyć mieszkańcom przez cały rok. Poza sezonem duża niecka basenowa ma być wyłączana, natomiast będzie możliwość korzystania z krytego basenu leczniczego oraz strefy saun.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ostatnie godziny lata w kalendarzu mamy, ale dziś pogoda jesienna już, czyli chmury, opady deszczu. W ciągu dnia te opady deszczu nam będą dziś towarzyszyły. Synoptycy zapowiadają, że również w środę, w czwartek i w piątek te opady deszczu również w regionie tarnowskim. Temperatura maksymalnie dziś to 13 stopni, jutro 15, a w nocy 9 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Joachima boską mocą, dzionek już się równa z nocą. Dziś Joachima w kalendarzu i a propos właśnie tego dnia. Dzień trwa 12 godzin 11 minut, ale ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku, tylko 4 godziny i 29 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 35 minut, czyli już naprawdę te krótkie dni nam się coraz bardziej robią. Astronomiczna jesień, przypominam, już jutro, godzina która? 2:05. O tej właśnie godzinie witamy astronomiczną jesień. Chociaż w górach, wysoko w górach już mamy zimę, przypominam tam. Wczoraj sypnęło, dziś dalej ma ten śnieg padać i ma spaść od 5 nawet do 10 cm, ale to powyżej 1600 metrów. 7:30 po 9:00. Andrzej Rybiński, retro wtorek, przypominam, hity sprzed lat.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
4: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
4: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
0: Po reklamie.

Johnny Cash, 18 minut po godzinie 9. Przed godziną 9 podawaliśmy ofertę pracy. No i mówiliśmy też, a propos pracy, jak ćwiczyć przed lustrem prośbę o podwyżkę płacy, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy właśnie dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. No to pozostajmy przy tych płacach naszych. Ile zarabiają Polacy? Mamy nowe dane o wynagrodzeniach, a dokładnie podaje Główny Urząd Statystyczny. Opublikował najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. I tak oto w sierpniu tego roku przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło 9259 zł i 54 grosze. Oznacza to wzrost o 5,6 w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku. W sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się natomiast zatrudnienie. W ujęciu rocznym spadło o 0,8. A wzrost tego wynagrodzenia okazał się niższy od oczekiwań analityków. Średnia pensja zwiększyła się w ujęciu rocznym o 6,6%. W porównaniu z lipcem przeciętne wynagrodzenie w sierpniu spadło natomiast o 2,6. Analitycy spodziewali się mniejszego spadku i mówili o 1,8. Ale tutaj warto zaznaczyć, według GUS na obniżenie miesięcznej średniej wpłynęła przede wszystkim mniejsza skala dodatkowych wpłat. No i tutaj jeszcze dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, a więc grupy firm zatrudniających co najmniej 10 osób i nie należy ich utożsamiać ze średnim wynagrodzeniem wszystkich pracujących w Polsce. Tak więc tutaj mamy te dane, ile zarabiają Polacy, nowe dane o wynagrodzeniach właśnie podaje Główny Urząd Statystyczny. 21 minut po godzinie 9, ciąg dalszy ekonomii na antenie Radia Ardent Małopolska. Przypominam, to godzina 9:30, wiadomości ekonomiczne, po wiadomościach ekonomicznych też ciąg dalszy, ale prognozy pogody, bo sprawdzamy tą prognozę pogody, cały czas przyglądamy się. Letnie czy jesienne warunki? No dzisiaj już jesienne warunki, przypominam cały czas, a w górach zimowe warunki nam nastały, ale to za chwilę. Do tego czasu jeszcze zespół Bonnie M i Sandra.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Genialne lokalne. Piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. Rząd zajmie się dziś ustawami zdrowotnymi ograniczającymi m.in. wynagrodzenia i czas pracy medyków. Reforma jest reakcją na aferę związaną z lekarzem bez specjalizacji, który w ciągu roku w Stołecznym Szpitalu Południowym zarobił 1,5 miliona złotych. Joanna Stankiewicz.
2: Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy medyka wyniesie 320 godzin miesięcznie. Limit wynagrodzenia to 240 zł brutto za godzinę. Ograniczenie czasu pracy lekarzy ma poprawić bezpieczeństwo pacjentów, mówi wiceminister zdrowia dr Tomasz Maciejewski.
3: Nie tylko lekarzy, ale również ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i innych, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, żeby to nie byli ludzie, którzy są przepracowani.
2: Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich uważa, że ustalenie maksymalnych zarobków jest dobrym rozwiązaniem.
4: Do nas przychodzi świeżo upieczony lekarz, który wymaga od nas bardzo wysokich wynagrodzeń, a my, nie mając innej alternatywy, musimy się na to godzić.
2: Projekt wprowadza też zasadę zatrudniania medyka w wymiarze co najmniej połowy etatu w jednej placówce.
1: Zwrot w Brukseli w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Ambasadorom unijnych krajów nie udało się dziś osiągnąć porozumienia, choć procedura pisemna zatwierdzająca decyzję została rozpoczęta i miała się zakończyć o 20. Została jednak wydłużona. O 8 rano ambasadorowie mają spotkać się ponownie. Beata Płomecka.
5: Irlandzkiej prezydencji wydawało się, że jest zgoda na kompromisowe uzgodnienia, ale jednak się przeliczyła. Wykreślenie z listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów wzbudziło opór. Nie pomogła nawet propozycja, by sankcje przedłużyć aż o 3 lata, zamiast o pół roku, tak jak do tej pory. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że nie zgodziła się na to Łotwa. I to ona jako pierwsza zgłosiła zastrzeżenia, a tym samym proces zatwierdzający przedłużenie sankcji trzeba było przerwać. Ale niezadowolonych krajów jest znacznie więcej. To te, które uważają, że w momencie, kiedy Rosja nasila ataki na Ukrainę, nie można łagodzić sankcji. Sprawa jest pilna, jutro o północy mija termin na przedłużenie. Jeśli nie będzie zgody, prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji otrzyma ponownie dostęp do swoich zamrożonych aktywów w Europie. Beata Płomecka, Bruksela.
1: Orlen rozszerza współpracę z ukraińskim naftogazem. Spółki podpisały dwa porozumienia. Jedno dotyczy możliwości rozszerzenia dostaw gazu skroplonego w pierwszym kwartale przyszłego roku. Rzecznik Orlenu Mateusz Witczyński powiedział, że drugie porozumienie mówi o sprzedaży produktów naftowych.
6: I dostaw ewentualnych produktów przemysłu wydobycia ukraińskiego do rafinerii Orlenu. Czyli będziemy sprawdzać to, czy możemy pobierać produkt w postaci ropy naftowej z Ukrainy i przerabiać go w naszych instalacjach. Natomiast te nasze zakłady będą sprawdzane właśnie pod kątem tego, czy da się je dostosować do przerabiania produktu z Ukrainy.
1: Według strony ukraińskiej Orlen ma m.in. dostarczyć produkty paliwowe o wartości do 500 milionów dolarów. Strona polska nie chciała się wypowiadać na temat konkretnych kwot. Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w całej Warszawie przyniosło mniej pracy policjantom i strażnikom miejskim. Jak wynika z danych Komendy Stołecznej Policji, przez pierwsze 3 miesiące nocnej prohibicji liczba interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym spadła o prawie 9%. O szczegółach Michał Makowski.
7: Liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej spadła o prawie 4%. Z kolei wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu odnotowane przez stołecznych policjantów zmniejszyły się aż o 15%. Najczęściej miejskie służby musiały interweniować w pobliżu sklepów całodobowych. Jak się okazuje, ograniczenia sprzedaży alkoholu nie wpłynęły drastycznie na sytuację przedsiębiorców. Liczba zezwoleń i punktów sprzedaży alkoholu pozostaje na niemal identycznym poziomie jak przed wprowadzeniem nocnej prohibicji.
1: Nowa aplikacja, która ma pozwolić na szybsze przekazywanie informacji o zagrożeniach, jest w fazie testów. Będzie m.in. podawała informacje o możliwych zagrożeniach z powietrza wraz z podpowiedziami, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Uzupełnieniem aplikacji oraz SMS-owych alertów mają być też ostrzeżenia wysyłane bezpośrednio na telefony komórkowe. Resort Spraw Wewnętrznych pracuje nad nakładką na smartfony, która pozwoli na wyświetlanie powiadomień o niebezpieczeństwie. Jak to rozwiązanie będzie wyglądało w praktyce, mówi wicewojewoda Wielkopolski Wielkopolska, Karolina Fabisz-Szulc.
8: To będzie przychodziło na telefony komórkowe w momencie, kiedy jesteśmy podpięci pod sieć. My się nie musimy nigdzie zapisywać. Na pewno to będzie szybsze. Na pewno to będzie takie, że będzie widoczne dla każdego posiadacza telefonu komórkowego. Wiem, że ministerstwo jest po spotkaniach z operatorami sieci komórkowej, bo rzeczywiście to musi być ze ścisłą współpracą właśnie z tymi instytucjami. W przeciągu roku takie alerty już mają na nasze telefony przychodzić.
1: Tego typu powiadomień nie da się wyłączyć i mają one być dodatkowym źródłem informacji o możliwym zagrożeniu. Komunikaty na telefonie mają stanowić uzupełnienie dla syren alarmowych. Dzisiaj dzień bez samochodu w Tarnowie, podobnie jak w wielu innych miastach. Tego dnia właściciele aut mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, aby móc podróżować autobusami miejskimi. Za darmo należy być właścicielem lub współwłaścicielem auta. W przypadku kontroli trzeba okazać dowód rejestracyjny pojazdu oraz swój dowód tożsamości. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Pochmurny i deszczowy ten dzień bez samochodu, a przydałoby się, żeby było słonecznie i ciepło. No niestety, by zimno, do tego jeszcze wiatr w porywach do 15 km na godzinę obniża nam temperaturę odczuwalną. Dziś maksymalnie to 13 stopni. Temperatura nam spadła do 10 i co jakiś czas w regionie nam pada i będzie w ciągu dnia padało. Również synoptycy zapowiadają opady deszczu w nocy.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Nie tylko u nas to ten dzień bez samochodu, ale na całym świecie, bo to przecież światowy dzień bez samochodu. I tak na przykład z okazji dnia bez samochodu na Węgrzech wprowadzono specjalny jednodniowy bilet krajowy, który kosztuje zaledwie 999 forintów, czyli około 12 zł. A bilet ten pozwala na nielimitowane podróże przez cały dzień w krajowym transporcie międzymiastowym. I a propos tego transportu miastowego, ja przypominam, że u nas za darmo można podróżować komunikacją miejską właśnie z okazji Światowego Dnia Bez Samochodu. 23 minuty nam zostało do 10.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Rodzicu, czy masz pewność, że Twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że Twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
6: Anioły, bieszczadzkie anioły.
5: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
7: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
0: Po reklamie.

Retro wtorkowym to naszym lokalny tarnowskim zespół, czyli Zio. Magicznym słowem, czyli wszystko to, co mam. No właśnie, prawie wszystko to, co miała pewna emerytka w Szwajcarii, przenosimy się teraz do Szwajcarii, pewna emerytka w Szwajcarii zapłaciłam za rogalika, a dokładniej wpisała PIN w pole napiwku na terminalu. W efekcie z jej konta pobrano ponad 1612 franków, czyli w przeliczeniu na złotówki to jest ponad 7000 złotych. Pomyłkę zauważono dopiero po 2 tygodniach. No i teraz pewnie co? Emerytka no zmieniła PIN, bo raz, że tak, z jednej strony wszyscy poznali PIN, bo to 1612, a no 1612 dokładnie, chociaż można to też 1612, łatwiej się wpisuje taki PIN, no i pewnie teraz zmieniła sobie PIN na 0001. Ktoś może powiedzieć, że łatwiej będzie 000, ale to już zbyt prosty PIN, lepiej 001 i w razie pomyłki to nie będzie 1612 franków, jeżeli się pomyli jeszcze raz, a może to się zdarzyć. Dlatego pamiętajcie, płacicie kartą, sprawdzajcie dokładnie pole na terminalu, żeby się nie okazało, no właśnie, że wpiszemy PIN, a te PINy to wiemy, że różne mamy i nie zaczynają się od cyfry 1, dlatego warto dokładnie sprawdzać tutaj te terminale płatnicze. 8 minut nam zostało do godziny 10. Teraz Love is the Air i John Paul Young o 10 w wiadomości, a po 10 zajmiemy się naszym słuchem. No właśnie, jak z tym naszym słuchem jest? Jak tym słuchem jest nie tylko tutaj tych starszych, ale i tych młodszych, na co trzeba uważać i jak dbać o ten słuch, to po godzinie 10 będziemy mówić na antenie Radia Małopolska.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18.00. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampę.

0: by wszystko bagacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Mieszkańcy wschodniej Polski o braku przygotowania na alarmy.
2: Te alarmy, po prostu wiem, że ludzie wyłączają alerty, bo jest ich po prostu za dużo.
3: To jak będzie prawdziwy alarm, no to ludzie pomyślą sobie, no kurczę, znowu ćwiczenia.
1: Żabno od lat czeka na swoją obwodnicę. Burmistrz podaje terminy, o szczegółach już za chwilę. Wyjątkowe nagrody dla dzieci, które włączą się w wolontariat na rzecz Tarnowskiej Fundacji, o szczegółach w tych wiadomościach. Aneta Mleczko, zapraszam o 10:00. Nasi sąsiedzi nie reagują na alarmy lub nie wiedzą, jak się po nich zachować, mówią mieszkańcy wschodniej Polski. Dziś w dwóch powiatach województwa lubelskiego, chrubieszowskim i janowskim, odbędą się testy syren alarmowych. Mieszkańcy terenów przy granicy polsko-ukraińskiej mówią, że wiele osób nadal nie wie, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu.
4: Nie wiedzą, jaki to jest sygnał, ile ma sygnał ostrzegawczy, ile jest do pożaru i jaki jest na zbiórkę. Po prostu ludzie tego nie wiedzą.
5: Chyba nie za bardzo. Myślę, że nie. Chociaż dostaliśmy takie pisma, co tam trzeba wziąć ze sobą, jakby trzeba było gdzieś się ewakuować.
2: Myślę, że już większość wie. Tylko niestety ostatnio te alarmy, po prostu wiem, że ludzie wyłączają alerty, bo jest ich po prostu za dużo.
3: To jak będzie prawdziwy alarm, no to ludzie pomyślą sobie, no kurczę, znowu ćwiczenia. To znaczy na przykład moi sąsiedzi, oni nie reagują.
1: Testy systemu przeprowadzane są w celu sprawdzenia jego sprawności. Mieszkańcy otrzymali z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wiadomości z informacją o planowanych ćwiczeniach.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Jeszcze przez półtora roku trwać będą prace projektowe i pozyskiwanie zezwoleń na budowę obwodnicy Żabna. Jak szacuje burmistrz Tomasz Kijowski, kierowcy skorzystają z nowej drogi w 2029, a najpóźniej w 2030 roku. Na antenie radia RDN przekazał, że prace projektowe są w toku, a inżynierów można zauważyć na terenach, przez które ma w przyszłości przebiegać obwodnica.
6: Wojewódzki Zarząd Dróg rozstrzygnął już przetarg na wykonawcę tego projektu. Wygrała firma z Zamościa. My symbolicznie przekazaliśmy ten plac budowy w maju. Trwają prace projektowe. Można spotkać inżynierów, którzy chodzą po naszych polach na trasie planowanej obwodnicy. Mają czas na wykonanie nie tylko projektu, ale wszystkich pozwoleń i uzgodnień, które są potrzebne potem do wykonania tej inwestycji. Mają oni czas do maja 2028 roku.
1: Po wykonaniu dokumentacji projektowej konieczne będzie przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Budowa może pochłonąć około 100 milionów złotych i potrwa co najmniej kilkanaście miesięcy. Wizyta w zoo, kopalni soli i w teatrze to nagrody dla dzieci i młodzieży z regionu za zaangażowanie w akcje charytatywne prowadzone przez Tarnowską Fundację Kromka Chleba. Najaktywniejsze szkoły i przedszkola właśnie jesienią będą realizować nagrody. Wycieczki łącznie z transportem to podziękowanie fundacji za zaangażowanie w działalność wolontariacką. Prezes Anna Czech podkreśla, że młodzi chętnie pomagają, uczą się empatii i sprawiają osobom potrzebującym wiele radości.
7: Nasz program Wychowanie przez Wolontariat cieszy się coraz większą popularnością. Jak ich obserwuję, jak z nimi rozmawiam, to po prostu oni się rozwijają, uśmiechają. Szkoła w zabawie, uczniowie są zaangażowani, a także pani, która opiekuje się wolontariatem i dyrekcja temu sprzyja, oni wciąż są liderami. I uczniowie właśnie ze szkoły w zabawie otrzymali bon na gali wolontariatu, odwiedziny w zoo z transportem i 2 października to właśnie się odbędzie, ale są też inni wyróżnieni. To jest w przedszkole w Szerzynach, odwiedzą Teatr Solskiego i zobaczą spektakl Kopciuszek. Też bilety wraz z transportem i uczniowie z Gromnika pojadą na wycieczkę do kopalni soli w Wieliczce.
1: Fundacja Kromka Chleba prowadzi w Tarnowie hospicjum stacjonarne Via Spej. Ponadto niesie pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Od ponad 20 lat prowadzi misję dworcową, łazienkę dla osób w kryzysie bez domności, która jest zlokalizowana w pobliżu dworca PKP. W ubiegłym roku szkolnym 84 placówki oświatowe uczestniczyły w akcjach charytatywnych Fundacji Kromka Chleba.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Rada Gminy Chełmiec jednogłośnie ustanowiła rok 2027 rokiem księdza profesora Bolesława Kumora. To pochodzący z Niskowej znany kapłan, historyk kościoła, nauczyciel akademicki związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Jak mówił podczas ostatniej sesji Rady Gminy Chełmiec ksiądz Krzysztof Prosz. Prokop, proboszcz parafii w Niskowej. Ksiądz profesor Kumor napisał 37 książek, w tym historię Kościoła, z której uczą się klerycy w seminariach duchownych. Ponadto dzięki księdzu profesorowi jest kościół w Niskowej, dodał proboszcz.
8: Kiedyś to była kaplica parafii w Czeczewinie, ale to głównie staraniem księdza profesora Bolesława Kumora. On w czasie tej pracy swojej naukowej kilkanaście razy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i tam pracował w różnych parafiach, robił historię tych parafii z wykładami. No w tamtym czasie, kiedy przywoził dolary do Polski, wiele przeznaczał właśnie na budowę kościoła w Niskowej. To jest jego wielki wkład. Także wielu kapłanów, dzisiaj już na emeryturze, mówi, jak wspierał ksiądz profesor ich inwestycje w swoich parafiach.
1: Ksiądz profesor Bolesław Kumor zmarł w 2002 roku w Lublinie. Został pochowany w Niskowej. Jego grób znajduje się na dziedzińcu kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dziś oficjalnie możemy śpiewać Żegnaj lato na rok. No i zaśpiewam, a dokładnie zaśpiewa Zdzisława Sośnicka troszeczkę później. Teraz wyglądamy pogody. Deszczowo, pochmurny czas przed nami, bo nie tylko wtorek, ale również środa, czwartek i piątek z chmurami i opadami deszczu. Wysoko w górach opady śniegu. Maksymalnie dziś to 13 stopni, a obecnie 10-11 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: 11 minut mamy po godzinie 10. My teraz w naszym porannym spotkaniu zajmiemy się słuchem. A słuch to wiemy dobrze, że jeden z naszych najważniejszych zmysłów. Dzięki niemu możemy rozmawiać z bliskimi, cieszyć się muzyką, uczestniczyć w życiu społecznym i po prostu bezpiecznie funkcjonować każdego dnia. Niestety problemy ze słuchem często pojawiają się niepostrzeżenie, a wiele osób przez długi czas je po prostu bagatelizuje. Kiedy więc warto zbadać słuch? Jak wygląda współczesna diagnostyka, kiedy potrzebny jest aparat słuchowy i jak wygląda terapia? I przede wszystkim, gdzie szukać pomocy? O tym wszystkim porozmawiam dziś ze specjalistą, który na co dzień zajmuje się diagnostyką, pomocą osobom z niedosłuchem oraz doborem odpowiednich rozwiązań poprawiających po prostu komfort słyszenia, komfort naszego życia. A w studium Damian Budziak, właściciel firmy Więcej Słyszeć z gabinetami protetyki słuchu i klinicznymi badaniami słuchu. Dzień dobry, witam serdecznie pana.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No, powiem tak, przepraszam, nie słyszę, co pan do mnie mówi. No, często się nam zdarza, że prosimy o powtórzenie, no właśnie, takich słów. No i tak się zastanawiam, czy po tym już możemy rozpoznać, że nasz słuch zaczyna się pogarszać, że prosimy o to powtórzenie, kto do nas coś powiedział?
2: Rzeczywiście to jest jedna z pierwszych wskazówek, jakie mogą już nam podsunąć taką myśl, aby sprawdzić słuch. I paradoksalnie nie należy się tego bać, bo najbardziej prozaiczną rzeczą może być zatkane ucho, które jesteśmy w stanie w dzisiejszych czasach bardzo prosto oczyścić i przywrócić sobie normalne słyszenie.
1: Często bagatelizujemy pierwsze problemy ze słuchem?
2: Oj, patrząc na Polskę i na dorosłe osoby, jest to wręcz za często. Patrząc na osoby w wieku 50 do 70 lat, około 60% osób mając pierwsze objawy problemów ze słuchem nie idzie do specjalisty. Trwa ten czas takiego chodzenia, czekania, aż przejdzie samo, do 10 nawet lat.
1: 10 lat czekamy, aż samo przejdzie i się męczymy?
2: Statystyka jest nieubłagana, tak, do 10 lat, zwłaszcza mężczyźni.
1: Oporni.
2: Kobiety to 6-7 lat od momentu problemu wystąpienia do przyjścia do specjaliści, mężczyźni nawet do 10.
1: O tej diagnostyce i o tym, jak tutaj sobie poradzić, za chwilę będziemy mówili, ale muszę zapytać pana jako specjalistę i osobę doświadczoną, czy ten niedosłuch dotyczy przede wszystkim osób starszych, bo tak się utarło, że problem ze słuchem to głównie mają osoby starsze.
2: Owszem, troszeczkę cofając się wstecz, bo moja praktyka i tutaj związki z osobami niesłyszącymi to już ponad 21 lat, więc faktycznie w latach początek lat 2000 taką najczęściej spotykaną grupą osób, które miały problem ze słuchem, były osoby starsze po 70 roku życia. Dzisiaj mamy 2026 rok, problemy zaczynają się znacznie wcześniej i dziś już nie mówimy o tym, że niedosłuch jest chorobą starszą, mówimy wręcz, że jest to choroba cywilizacyjna, która dotyczy coraz młodszych osób. Patrząc na moją praktykę protetyka słuchu, w 2005 roku najczęściej osobą, która przychodziła po aparat, była osoba około 70 roku życia. Dzisiaj są to osoby około 60-letnie. A WHO, patrząc na statystyki, mówi, że w 2050 roku moim pacjentem będzie osoba średnio 50-55 lat.
1: A młodszym zdarza się też problem ze słuchem?
2: Jeżeli chodzi o osoby młodsze, tutaj z racji tego, że jestem technikiem badań audiologicznych, mam tutaj akurat cały czas styczność z badaniami najmłodszych dzieci. I tutaj, jeżeli chodzi o wiek, no cóż, statystycznie w Polsce 3 dzieci na 1000 rodzi się już z ubytkiem słuchu. Więc tutaj nie możemy powiedzieć, że dopiero z czasem, tak?
1: To jest wrodzonym, ale nabyty?
2: Wrodzone i okołoporodowe również są przyczyny. Tutaj antybiotyki, różne przejścia w okresie prenatalnym bądź w trakcie porodu mogą wpłynąć na ten ubytek słuchu. Także tutaj w ten sposób od samego początku. Mój najmłodszy pacjent, który wymagał, u mnie, tak, są też młodsi, ale ja osobiście, najmłodszy pacjent, który był u mnie spadany i dostał u mnie protezy, to 3,5-miesięczne dziecko.
1: Panie Damianie, czy zdarzyło się panu w praktyce, że ktoś przyszedł, miał problemy ze słuchem, przez długi czas w ogóle go nie zauważył, że ma problem ze słuchem?
2: Tutaj słuch jest taką, takim naszym narządem, gdzie problem z tym słuchem zazwyczaj osoba zainteresowana dostrzega na końcu. Pierwszymi osobami, które dostrzegają niedosłuch,
1: żona.
2: Są, tak, żona.
1: Że nie słyszymy, co do nas mówi.
2: Bliskie.
1: Ale właśnie, tak. Panie Damianie, to trzeba rozróżnić, czy specjalnie nie słyszymy, czy faktycznie nie słyszymy to, co żona mówi.
2: Ja tutaj zawsze, robiąc badania słuchu u nastoletnich dzieci zwłaszcza, podkreślam rodzicom, kiedy wychodzi wynik prawidłowy, że to, że dziecko słyszy, nie znaczy, że się będzie słuchać. I tutaj w dzisiejszych czasach trzeba powiedzieć też jedną bardzo ważną rzecz. Przy tym dowcipie, który zawsze się powtarza, prawda? Mhm. Słyszę, masz, a nie słyszę, daj, prawda? Dzisiaj jesteśmy rozkojarzeni, jesteśmy przemęczeni, jesteśmy przebodźcowani, więc nawet jeśli słyszymy prawidłowo, nie zawsze na to reagujemy.
1: Dobrze, no to kiedy na przykład powinienem się zgłosić na pierwsze badanie słuchu? No na przykład do pana.
2: Ja zalecam, będąc już osobą niedaleko 50, żeby profilaktycznie zacząć przed 50, tak dla własnej prywatnej ciekawości, czy wszystko jest w porządku. Po 50 roku życia na pewno raz na 5 lat jest to bardzo mądre, żeby przyjść na takie badanie słuchu, ale już po 60, 65 roku życia nie będzie błędem, jeśli przyjdziemy raz na 2-3 lata na takie badanie.
1: A jak ktoś nie był nigdy na takich badaniach, jak takie badanie wygląda słuchu?
2: Jeżeli chodzi o badanie słuchu, najważniejsza rzecz, która myślę na początku jest do powiedzenia, nie boli.
1: No właśnie, bo czy to jest bolesne i uciążliwe dla
2: nie
1: słuchu?
2: Jest to bolesne, nie jest to uciążliwe. Najbardziej miarodajne badanie słuchu, które cały czas od już, można powiedzieć, pewnie setki lat funkcjonuje, to audiometria tonalna, która polega na tym, że zakładamy na uszy słuchawki, puszczamy ze specjalnie dopasowanego sprzętu dźwięki, na które trzeba po prostu zareagować, bądź podnosząc dłoń, bądź przyciskając jakiś przycisk. Także jest to krótkie, a bezbolesne i dające naprawdę bardzo miarodajne wyniki.
1: Okiem fachowca, jak pan oceni, bo znalazłem taką aplikację w telefonie, no ściągnięcia, można sobie ściągnąć taką aplikację, gdzie właśnie ta częstotliwość tam od wysokich do niskich jest podawana i jest podawane są te częstotliwości i one schodzą coraz niżej, tak. I tam jest podany wiek, że 80, 70, 60, 50 i czy słyszę i wtedy mogę sobie ocenić ten mój wiek, dopasować do tej częstotliwości. Czy to jest miarodajne?
2: Dzisiaj te aplikacje są coraz bardziej miarodajne. Niestety trzeba brać poprawkę na swój sprzęt, jaki posiadamy, ale porównując to, co ja obserwowałem 10-15 lat temu, pierwsze tego typu aplikacje, to dzisiaj naprawdę możemy im zaufać. Mam kilka osób, które używając tego typu właśnie aplikacji, przychodzi, pokazując mi po badaniu to, co wychodzi i naprawdę jest to bardzo zbliżone.
1: Czyli co, ta aplikacja może być takim pierwszym testem, a później idziemy do specjalisty?
2: Myślę, że tak. Może to być na pewno pierwszy taki krok i na pewno, jeżeli cokolwiek wyjdzie nie w porządku, to obowiązkowo kolejnym krokiem powinna być już wizyta u specjalisty.
1: Dobrze, przejdźmy do dzieci teraz, bo o ile z dorosłymi tutaj nie ma problemu, bo dorosły powie, czy słyszy, nie słyszy, jak słyszy, o tyle z dziećmi jest problem, jak rozpoznać u takich maluchów, u małego dziecka na przykład niedosłuch, który nie potrafi jeszcze powiedzieć, że gorzej słyszy. Jak to ocenić?
2: I tutaj trzeba troszeczkę, że tak powiem, zejść z takiego właśnie sposobu patrzenia, że jak coś zauważę, to wtedy pójdę. Absolutnie nie. Mówimy tutaj w tym momencie o najmłodszych dzieciach, tak? Czyli tych między, powiedzmy sobie, okresem narodzin, a pierwszym do półtorej roku życia. Patrząc na swoją praktykę i dzieciaki, które w tym momencie badam, w mojej ocenie powinno być obowiązkowo takie badanie przeznaczone dla każdego dziecka w okolicach pierwszego roku życia. Bez względu na to, czy obserwujemy, że ono się rozwija, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy rok życia jest taką graniczną datą, granicznym momentem rozwoju, gdzie jeśli wykryjemy jakikolwiek niedosłuch, możemy go bardzo szybko rehabilitować i uniknąć problemów rozwojowych.
1: Czyli co, może być problem z mową dziecka?
2: Wrócę jeszcze do tego właśnie rozwojowego momentu, prawda, że tutaj do roku życia, jeśli znajdziemy problem, możemy go rozwiązać. Chodzi o takie rzeczy, które związane są na przykład tylko z jednym uchem, bo tutaj niedosłuch bardzo często nam się kojarzy, że nie słyszę wszystkimi uszami, jakie posiadam. Nieprawda. Czasem zdarza się niedosłuch jednostronny, który też niesie deficyty rozwojowe u dzieci, a w zasadzie nie da się go zauważyć w pierwszych latach w żaden sposób, dopiero później w przedszkolu. Także tutaj uważam, że małe dzieciaki powinniśmy badać obowiązkowo przed pierwszym rokiem życia, nieważne jakie ma wyniki. A jeżeli chodzi o starsze dzieciaki, to tutaj już paleta objawów może być bardzo duża. I tutaj jeśli przeskoczę do takich przedszkolaków, to troszeczkę patrząc na statystykę. W Polsce 30-40% dzieci w wieku przedszkolnym, 30-40% ma problemy ze słuchem. Często są to problemy przejściowe, związane z infekcjami niedoleczonymi, jakimiś zapaleniami uszów, bądź przerośniętymi migdałkami. I z tego kilka procent, około 6-8% nieleczonych zostaje. I tutaj jakie są objawy? Najbardziej taki objaw, który nie jest taki intuicyjny. Niedosłuch powoduje, że dziecko staje się bardziej ruchliwe. Bardzo często w dzisiejszych czasach takie dziecko dostaje łatkę ADHD, nadpobudliwego, nieuważnego. Tymczasem jaki jest mechanizm? Dziecko, które nie słyszy, musi zastąpić obserwację świata oczami. Takie dziecko będzie się rozglądało. Takie dziecko będzie niepewne, co się dzieje z tyłu. Będzie nagle reagowało na wszystko. Zdarza mi się niejednokrotnie takie dzieciaki po leczeniu obserwować, jak nawet w gabinecie się zachowują już z wyleczonymi uszami inne dzieci.
1: Ale może mieć też problemy z wymową?
2: Jeżeli to jest okres rozwojowy, pierwszy, drugi rok życia i choroby uszne, tak, są te problemy z mową na pewno. Dlatego, że jeśli dziecko nie usłyszy wzorca mowy, nie będzie w stanie go odtworzyć. Bądź jeśli ten niedosłuch jest nieduży, będzie tą mowę bardzo mocno deformować, będzie bardzo mocno seplenić, nie będzie wszystkich literek wypowiadać. Dlatego jeśli dziecko dwuletnie nie jest w stanie zrealizować prawidłowo kilku prostych słów, to na pewno jest to czas, żeby bardzo dokładnie zbadać.
1: I jak często z takim dzieciakiem na takie badania na słuchu przychodzić?
2: Jak często? Na pewno po infekcjach obowiązkowo. Dla własnego spokoju, tak mówię, myślę, że to jest pierwszy rok życia przed pójściem do przedszkola. No i tu w zależności od tego, w jakim wieku dziecko idzie, czy 3, czy 4 lata koniecznie. Mhm. I później na pewno przed szkołą też dla własnej pewności powtórzyłbym.
1: Pan mówi o infekcjach, a czy są jakieś inne przyczyny niedosłuchu, co mogą uszkodzić ten nasz słuch?
2: Dzieci zwłaszcza to są infekcje, ale są to również lekarstwa, które na te infekcje spożywamy. Tutaj niektóre antybiotyki wykazują taką ototoksyczność, która niestety niszczy słuch. Antybiotyki ratujące życie wiemy, że też mają bardzo niekorzystny wpływ. Dzisiaj owszem, te lekarstwa są już bardzo dobrze przebadane i podaje się je tylko wyjątkowo, ale jednak po takich antybiotykoterapiach też myślę, że dla własnego spokoju.
1: No dobrze, a często mama powtarza, nie słuchaj głośno muzyki, bo ogłuchniesz.
2: Tutaj już przechodzimy w troszeczkę starsze dzieciaki. Tak, jak najbardziej tutaj patrząc na badania przeprowadzone przez Światowe Centrum Słuchu, obejmujące w poprzednich latach prawie 1 000 000 dzieci i młodzieży, widzimy bardzo wyraźnie, że właśnie ta technologia, którą mamy wciąż przy sobie na stałe, bardzo mocno wpływa niekorzystnie na słuch. Wśród młodzieży nawet 15% młodzieży ma małe ubytki słuchu spowodowane właśnie zbyt głośnym słuchaniem muzyki. Tutaj trzeba też powiedzieć od razu w tym momencie, bo to nie dotyczy tylko młodzieży, ale i dorosłych. Samo słuchanie muzyki nie jest złe. Nawet jeśli słuchamy cały dzień. Przykładowo, nie wyobrażam sobie nie słuchać przez cały dzień RDN-u, prawda? Warunek tylko jest taki, nie przekraczać głośności. Jest taka fajna zasada, którą ostatnio część producentów nawet gdzieś tam przy sprzęcie grającym wrzuca. 60% głośności, 60% czasu. Tak, żeby nie przekraczać tego progu.
1: I muszę to pana zapytać, też jako osoby, które cały czas na tych słuchawkach pracuje. A propos tego słuchu, żebym się na przykład nie pogłębiała ta utrata tego słuchu, żeby się nie pogłębiał ten niedosłuch. Słuchawki douszne czy nauszne?
2: No tutaj niestety statystyka jest nieubłagana, jeśli to słuchawki nauszne. Słuchawki wewnątrzuszne dzisiaj mają ten problem, że są bardzo szczelne. Mhm. I dźwięk, który podajemy w tych słuchawkach, jeśli nagle stanie się za głośny, nie ma drogi ucieczki. Powoduje zbyt duże ciśnienie w uszach i to uszkadza przy słuchawkach naucznych. Zawsze jest szansa, że jakaś jest nieszczelność i nawet przy nagłym głośnym dźwięku nie jest to aż tak mocne uderzenie jak w przypadku tych
1: wewnątrz. A możemy zahamować pogłębianie się niedosłuchu?
2: Jeżeli chodzi o zahamowanie niedosłuchu, niestety to znaczy tak, zahamować, jeżeli przykładowo, prawda, żyjemy cały czas w hałasie, słucham nadmiernie muzyki, jeżeli to sobie ustabilizujemy, wyciszymy, to jak najbardziej to zahamujemy. Ale niedosłuchu, który już powstał, nie jesteśmy w stanie cofnąć. Dlatego, że wiąże się to niedosłuch wiąże się ze zniszczeniem komórek w uchu środkowym i te komórki niestety się nie regenerują. Dlatego niedosłuch jest tak poważną sprawą.
1: To jak możemy sobie pomóc? Nie wiem, jakieś rady, są jakieś takie urządzenia, aparaty słuchowe, które nam pomogą lepiej słyszeć?
2: Tutaj jeszcze zahaczę w tym momencie, jeśli już jesteśmy na etapie takim, że mamy ten niedosłuch, co dalej zrobić, zahaczę jeszcze troszeczkę o neurologię, która dzisiaj bardzo dokładnie zbadała problemy niedosłuchu. I okazuje się, że niedosłuch to nie jest tylko niesłyszenie dźwięków, tak? Czy słyszenie ciszy. Mhm. Niedosłuch bardzo niekorzystnie wpływa na cały nasz organizm. Dość dodać w tym miejscu, że osoby z niedosłuchem średnim 3 razy częściej przewracają się niż osoby słyszące.
1: Czy są problemy z koncentracją, mamy problemy z nauką, problemy z ruchem?
2: Nie tylko z koncentracją. Tutaj jesteśmy wciąż, że tak powiem, przesileni, dlatego że jeżeli nie słyszymy dobrze dźwięków, cała, tak powiem bardzo obrazowa, moc przerobowa mózgu idzie w to, żeby to, co słyszymy, jakoś rozkodować. Więc po pierwsze jesteśmy cały czas przemęczeni, brakuje nam wtedy koncentracji i paradoksalnie to, że my się wysilamy, powoduje, że coraz mniej słyszymy i rozumiemy, bo nie mamy już na to siły.
1: Czyli wpływa na takie relacje z rodziną i w pracy też?
2: Wpływa na relacje z rodziną. Osoby niesłyszące o 45%, jeśli dobrze pamiętam, częściej mają depresję. Osoby z niedosłuchem są najczęściej odizolowanymi społecznie osobami. A tutaj należy dodać, że badania nad średnią wieku, które wyłoniły, że tak powiem, zwycięzców, czyli najdłużej żyjące populacje, jako populacje śródziemnomorskie i hiszpańskie, jako główny czynnik przedłużający życie, to były kontakty społeczne. Więc niedosłuch wpływa bezpośrednio na długość naszego życia.
1: Panie Damianie, mamy dosłownie 2 minuty jeszcze. Temat rzeka. Ja wiem, że na ten temat to by można było rozmawiać. Godzinami. No, ale godzinami, tak. Ja wrócę do tych aparatów słuchowych. Te aparaty słuchowe poprawiają nam komfort?
2: Tak. Dzisiaj możemy też powiedzieć, że nie tylko komfort, relacje społeczne, czyli wydłużają życie, ale chronią nasz mózg. Badania Achieve, które były przeprowadzone 2 lata temu w Stanach, wyraźnie nam to w końcu pokazały. Prawidłowo stosowany aparat słuchowy chroni nasz mózg przed zbyt szybkim starzeniem.
1: Prawidłowo, co to znaczy, że dobranym do osoby, konkretnej osoby, do konkretnego niedosłuchu?
2: Do konkretnego niedosłuchu, do konkretnej osoby i używany cały dzień.
1: Moi kochani, no to na koniec, na zakończenie muszę jeszcze zapytać o to, co powiedziałby pan osobie, która od dawna gorzej słyszy, ale wciąż odkłada wizytę u specjalisty?
2: Zapraszam serdecznie do naszych gabinetów, ponieważ dokładamy wszelkich starań, żeby właśnie ten pierwszy kontakt, pierwsza wizyta, badanie słuchu pokazało osobie, jak słyszy i jak może słyszeć. Bardzo często słyszę po takiej wizycie, czego ja tyle czasu to odkładałem.
1: A są jakieś takie zasady, czy złote zasady, które my powinniśmy stosować, żeby jak najdłużej zachować dobry słuch?
2: Tak. Odpoczywać od głośnych dźwięków. Dawać sobie w ciągu dnia zawsze troszkę ciszy. I kontrolować systematycznie słuch.
1: A jest jakiś mit dotyczący niedosłuchu, który trzeba obalić?
2: Myślę, że największym mitem, jaki trzeba obalić, to wszyscy w tym wieku tak mają. Owszem, z wiekiem tracimy słuch, ale dzisiaj możemy ten słuch leczyć. I myślę, że jeśli miałoby po naszej rozmowie zostać w głowie naszych słuchaczy coś, to nie czekam, jeśli widzę problem, idę to sprawdzić.
1: Czyli idę sprawdzić ze specjalisty. Na nim jest Damian Budziak, właściciel firmy Więcej Słyszeć z gabinetami protetyki słuchu i klinicznymi badaniami słuchu. Protetyk słuchu. A tak zapytam, bo zawsze się mówi, że szef w dziurawych butach chodzi. Kiedy ostatni raz pan badał sobie słuch?
2: 2 tygodnie temu.
1: Proszę pana. No i bardzo ładnie, i bardzo ładnie. Jak wyszło?
2: Wyszło wszystko w porządku. badałem, dlatego że miałem infekcję. No i właśnie po infekcji musiałem zrobić sobie cały komplet badań.
1: A, czyli to jest też taki sposób, jeżeli mam jakąś infekcję, to lepiej od razu zbadać i sprawdzić, jak to
2: tak,
1: wygląda.
2: Tak, tutaj też, no, z racji bardzo ograniczonego czasu nie mogliśmy się rozwinąć, jeżeli chodzi o badania, ale mamy dzisiaj bardzo dużo badań. Badania o emisji akustycznych, badania tympanometrii, które pokazują i zdrowie ucha, i jak ucho słyszy, w jakim stanie są komórki w uchu środkowym. Jest tego bardzo dużo i u nas w gabinetach wszelkie badania, również takie, jakie wykonuje się na największych światowych klinikach, są dostępne.
1: Ale myślę, że ten temat jeszcze będziemy kontynuowali na antenie Radia Ardent Małopolska. No to co, życzymy naszym radiosłuchaczom dobrego słuchu chyba, tak?
2: I do usłyszenia.
1: I do usłyszenia. Damian Budziak, dziękuję serdecznie jeszcze raz za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Wiadomości kulturalne.
4: Jolanta Moździerz, zapraszam. Dziś kolejna odsłona festiwalu Talia. W ramach projekcji konkursowych będzie można zobaczyć spektakl w reżyserii Cezarego Żaka. Pułapka to trzymający w napięciu kryminał Edwarda Taylora. Dwaj pisarze przyjaciele od 10 lat wspólnie piszą scenariusze kryminałów telewizyjnych. W momencie, gdy jeden z nich chce się uniezależnić, ujawnia się istota łącząca ich związki. Dla osiągnięcia swoich celów obaj są gotowi na wszystko. Następuje lawina trzymających w napięciu wydarzeń i zwrotów akcji oraz zaskakujący finał. Spektakl odbędzie się dziś w Centrum Sztuki Mościce dwa razy o 17 i 19. Są jeszcze pojedyncze bilety. Jutro kolejny spektakl konkursowy będzie można obejrzeć na deskach Tarnowskiego Teatru. Grupa Krwi Teatru Ateneum w reżyserii Wojciecha Urbańskiego będzie o 17 i 20. A gala finałowa i spektakl Komediant z Teatru Narodowego z Warszawy odbędzie się w niedzielę 27 września o 18 na dużej scenie Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, oficjalnie rozpoczęty. Uroczystość odbyła się w Teatrze Muzycznym przy wypełnionej po brzegi widowni złożonej z filmowców i ludzi kultury. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów, a w sekcji perspektywy pokazanych zostanie 8 produkcji.
5: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uważamy za otwarty.
6: Brawo!
4: Uroczystość otwarcia festiwalu uświetniła projekcja najnowszego filmu Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód, który znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Złote Lwy. Miejsko-gminny ośrodek kultury w Piwnicznej Zdroju przechodzi modernizację. Budynek, który znajduje się w centrum miasta, stanie się bardziej bezpieczny, ale też poszerzy swoją ofertę, zapewnia burmistrz Tomasz Michałowski. Główne roboty trwają teraz na sali widowiskowej, gdzie m.in. wymieniane jest nagłośnienie i oświetlenie. Włodarz gminy podkreśla, że w uzdrowisku brakowało miejsca do profesjonalnej organizacji wydarzeń kulturalnych.
7: Często, żeby te imprezy po prostu godnie wyglądały, musieliśmy wypożyczać, czy to właśnie oświetlenie, czy to nagłośnienie. Teraz po tym remoncie ta sala oczywiście będzie nie tylko właśnie odświeżona, tylko będzie wyposażona w te wszystkie niezbędne sprzęty, które powodują, że jak idziemy na jakiś spektakl, na jakiś występ, to jest to wszystko godnie oprawione.
4: W ośrodku kultury pojawi się też mini sala kinowa na 50 osób, a cały budynek zostanie dostosowany do wymogów przeciwpożarowych. W podziemiu powstaje natomiast sala ekspozycyjna, w której uruchomiona zostanie Izba Pamięci imienia Danuty Szaflarskiej. Finisz robót zaplanowany jest na początek 2027 roku. Zdjęcia morza, gór i słowa, które dodają nadziei. Taki jest tomik wierszy Jeszcze przed świtem. Na antenie Radia RDN Małopolska autor Andrzej Kaput opowiadał o tym, jak one powstają.
8: Pierwsze pojawia się myśl. Ona się pojawia tak nagle, obserwując ludzi. Patrzę na ich życie, widzę ich cierpienie, radość, nadzieję. Widzę tych, którzy tracą nadzieję i w ten sposób pragnę im coś przekazać ciepłym, dobrym słowem. Chciałbym pomóc w jakiś sposób, a ponieważ to jest najlepszy, jeżeli chodzi o mnie, taki przekaz, więc piszę, wysyłając SMS-y nieraz. Ja pisząc wiersz, staram się, żeby ktoś, kto czyta ten wiersz, brał do siebie pewne rzeczy i żeby to jemu było lżej przez parę ciepłych słów, może o odpowiedzi o Bogu, żeby zrozumiał sens życia.
4: To już 21. tomik Andrzeja Kaputa, organisty parafii świętej Jadwigi w Dębicy. Znajdują się w nim m.in. utwory o sumieniu, strapieniu, ale także uśmiechu i przede wszystkim zaufaniu Panu Bogu. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza na wernisaż wystawy Oni, malarstwo, rzeźba i fotografia prezentującej pracę limanowskich twórców. Wernisaż odbędzie się w najbliższy czwartek, 24 września w Miejskiej Galerii Sztuki. Swoje prace zaprezentują Marek Dudek, Grzegorz Janczy, Bogusław Juszkiewicz, Jan Kurek, Wiesław Mamak, Jacek Stanisz oraz Marian Wójtowicz. Wystawa łączy trzy różne dziedziny sztuki, malarstwo, rzeźbę i fotografię, pokazując różnorodność artystycznych zainteresowań i sposobów wypowiedzi twórców związanych z Limanową. Warszawą. Prezentowane prace pozwalają spojrzeć na lokalną sztukę z różnych perspektyw i odkryć indywidualny charakter twórczości każdego z artystów. Wernisaż będzie okazją do spotkania z artystami, rozmowy o ich twórczości oraz wspólnego obejrzenia prezentowanych prac. To także możliwość bliższego poznania dorobku twórców, którzy swoją działalnością artystyczną współtworzą kulturalny obraz regionu. Wernisaż rozpocznie się w czwartek o 17. Kocha Tarnów i historię, swoją przyszłość wiąże z miastem. 19-letni Kacper Szymański, który jest laureatem tytułu Młodego Tarnowianina Roku, opowiadał w Pulsie Regionu o swoich pasjach. Absolwent pierwszego liceum ogólnokształcącego jest administratorem polskojęzycznej Wikipedii i wolontariuszem Wikimedia Polska. Od 13 roku życia pod pseudonimem Jamnik z Tarnowa tworzy artykuły poświęcone historii i zabytkom miasta. Jest przewodnikiem w Muzeum Diecezjalnym, oprowadza także turystów po Tarnowie.
6: Wszystko zaczęło się od tego, że Tarnów w internecie był mocno niedoceniony, czy też brakowało wiarygodnych informacji na temat naszych zabytków czy innych punktów na terenie miasta. Były to informacje szczątkowe albo niepotwierdzone i stwierdziłem, że przydałoby się tutaj to wszystko wzbogacić, żeby internetom pokazać piękno naszego miasta. Zacząłem pisać, pojawiły się Park Piaskówka, później kolejne zabytki, w tym na przykład najstarsze domy w Tarnowie wraz z domem Mikołajowskim. Pojawiło się Muzeum Dezjalne, a wraz z rozwojem, wraz z pisaniem kolejnych tekstów, zacząłem się interesować historią Tarnowa coraz bardziej. Zostałem przewodnikiem w Muzeum Decyzjalnym w Tarnowie. Następnie rozszerzyło się to także na cały Tarnów i okoliczny region.
4: Młody tarnowianin już za kilka dni rozpocznie studia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Tytuł i statuetkę Młodego Tarnowianina Roku wręczono po raz pierwszy podczas festiwalu Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce.
0: To były wiadomości kulturalne.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Pochmurno, deszczowo, zimno i śnieżnie, ale śnieżnie tylko wysoko, bo w górach powyżej 1600 metrów, od 5 do 10 centymetrów, tak więc smarujemy już narty, przygotowujemy sprzęt. Ja wiem, że jeszcze się nie da może jeździć na tych nartach, ale już ci, którzy kochają zimowe sporty, mogą być gotowi. 11 stopni teraz, maksymalnie dziś 13, opady deszczu jeszcze by jutro, w czwartek, a nawet i w piątek.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Kwadrans przed godziną 11, teraz przenosimy się na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, czerwiec 1979 rok i piosenka, która została po raz pierwszy zaprezentowana przez Zdzisławę Sośnicką. No i właśnie utwór odniósł ogromny sukces, zdobył prestiżową nagrodę w kategorii premiery właśnie na Opolskim Festiwalu w 1979. Kompozytor utworu Ryszard Poznakowski początkowo nie był przekonany do tej kompozycji. Uważał, że ją za zbyt wykalkulował, by wpadło po prostu w ucho, ale stała się jednak jednym z największych szlagierów w historii polskiej muzyki rozrywkowej, tym bardziej, że mówi piosenka o porze roku, którą kochamy. No ale niestety tą porę roku musimy pożegnać. Dziś oficjalnie żegnamy lato. Zdzisława Sośnicka.

Stoimy. Jesień i puka już do naszych drzwi ta jesień, bo czeka. A powitamy tą jesień w nocy, dokładnie o godzinie 2:05. Żegnaj lato na rok, Zdzisława Sośnicka. Tytułowym wyrażaniem stało się obiektem analiz językoznawców, się okazuje właśnie to żegnaj lato na rok, między innymi w poradniku językowym PWN, ponieważ potocznie użyciem konstrukcji na rok w odniesieniu do pożegnania pory roku okazuje się, że świetnie ukazuje elastyczność i poetyckość polszczyzny. Tak więc proszę bardzo, żegnaj lato na rok. No to czekamy cały rok, ale wiemy, że przed latem jeszcze jest wiosna, a wiosna to też ukochana pora roku, bo po zimie, no to czekamy i szukamy tego słońca i ciepła. Ale proszę pamiętać, że jesień bywa ładna, słoneczna, złota polska jesień. Może na razie ta jesień troszeczkę będzie deszczowa, pochmurna i zimna, ale za to w weekend synoptycy zapowiadają sporo słońca i temperatura powyżej 20 stopni, tak więc jest szansa na to, że i również jesień będzie ciepła i wynagrodzi nam te ostatnie dni pochmurne i deszczowe. 7 minut nam zostało do godziny 11. A propos słońca, a propos ciepła, no to teraz Rivers of Babylon, retro wtorek.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autolink. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Genialne lokalne. Piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarski.
0: Po reklamie.
7: Są zarzuty dla dwóch mężczyzn zamieszanych w kradzież u jubilera w Limanowej. Będzie też atak w szkole podstawowej na Podlasiu.
8: 11-latek w

0: Szedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
1: A w Krynicy ruszają prace pod budowę nowej gondoli. Gdzie będzie kursować? O tym za moment. Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn zamieszanych w kradzież u jubilera w Limanowej. Jak już informowaliśmy, do zdarzenia doszło w piątek. Łupem sprawców padło ponad 130 złotych łańcuszków o łącznej wartości około 550 tysięcy złotych. Policjanci po dwóch dniach postępowania zatrzymali w Krakowie w sumie 4 osoby, które miały związek z kradzieżą biżuterii. Teraz postawione zostały pierwsze zarzuty w sprawie, mówi rzecznik limanowskiej policji Jolanta Batko.
2: Wczoraj zarzuty dotyczące kradzieży zuchwałej w związku z mieniem znacznej wartości usłyszeli dwaj mężczyźni w wieku 39 i 20 lat. Sąd rejonowy w Limanowej zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wśród zatrzymanych była również 26-letnia kobieta, która po wykonanych czynnościach została zwolniona. Czwarty zatrzymany, 20-letni mężczyzna, zostanie dzisiaj doprowadzony do prokuratury.
1: Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Policja nadal wyjaśnia wszelkie okoliczności sprawy, a za kradzież tego rodzaju grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: A teraz tragiczne zdarzenie na Podlasiu. 11-letni uczeń ciężko ranił 10-letnią dziewczynkę w szkole podstawowej w powiecie kolneńskim. Jak relacjonuje Marta Rodzik z podlaskiej policji, chłopiec kilka razy uderzył uczennicę ostrym narzędziem.
0: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z dzieci. W tej chwili na miejscu pracują policjanci. Wezwana załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania.
1: Na razie nie są znane motywy ataku.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Nie mamy obecnie stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa, mówi pułkownik Tomasz Łysek, dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W ostatnim czasie dużo mówi się o bezpieczeństwie i potencjalnych zagrożeniach. Dowódca Małopolskich Terytorialsów podkreślał na antenie RDN Małopolska, że bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa. Chodzi o to, aby każdy wiedział, jak się zachować na wypadek ewentualnego kryzysu.
4: Musimy ciągle pamiętać, że nie mamy stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Każdy z obywateli ma swoje prywatne i służbowe działania i nieraz nie ma po prostu na to czasu. Dlatego też wychodzimy z szeregu inicjatyw mających na celu dotarcie bezpośrednio do obywateli. Tutaj też szeroko pojęta edukacja w zakresie działań wspierających obronę cywilną, gdzie staramy się edukować w kierunku właśnie poznania konkretnych sygnałów, konkretnych działań, zabezpieczenia i wsparcia służb odpowiednich do działania w ramach odpowiedniej sytuacji kryzysowej.
1: Pułkownik Tomasz Łysek podkreśla, że istotne jest jednak przygotowanie mieszkańców na różne sytuacje kryzysowe i znajomość podstawowych zasad reagowania. Wojska Obrony Terytorialnej uczestniczą też w ćwiczeniach i działaniach związanych z reagowaniem kryzysowym.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Coraz bliżej nowej kolei gondolowej w Krynicy, która połączy centrum miasta z Czarnym Potokiem z Dolną Stacją Jaworzyny Krynickiej. Polskie Koleje Linowe informują, że rozpoczyna się przygotowanie terenu pod przyszłą kolejkę.
5: Polskie Koleje Linowe informują, że zakończyły się prace projektowe i spółka ma już pozwolenie na budowę. Krynica Ekspres, bo tak będzie nazywała się nowa kolej gondolowa na odcinku ponad 2 km, będzie pokonywać przełęcz krzyżową, aby połączyć się z Dolną Stacją Kolei Gondolowej na Jaworzynę. Każdy z wagoników pomieścić będzie mógł 8 osób, a będzie ich 35. Planową trasę mają pokonywać w ciągu 8 minut, co da przepustowość minimum 1000 osób na godzinę. Turyści i narciarze w najwyższym punkcie przejazdu znajdą się prawie 30 metrów nad ziemią. Jak informuje inwestor projekt, czyli spółka PKL, to da nie tylko możliwość szybkiego dostania się na szczyt Jaworzyny prosto z hotelu, ale też alternatywę dostania się do Czarnego Potoku inaczej niż samochodem, a to zdecydowanie pomoże też w rozładowaniu ruchu turystycznego. Według władz Krynicy Zdroju budowa nowej kolei może zakończyć się jeszcze w 2027 roku. W najbliższych tygodniach Polskie Koleje Linowe mają podać więcej szczegółów na temat tej inwestycji.
1: Relacją Łukasza Raczkowskiego kończymy to wydanie wiadomości. Kolejne w samopołudnie. Zapraszam.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Deszcz w godzinach przedpołudniowych, ale również i deszcz w godzinach popołudniowych. I to opady deszczu, przelotne opady deszczu również w nocy. Jutro spodziewamy się opadów deszczu również w czwartek i piątek. Sobota, niedziela ma być słoneczna i dużo, dużo cieplejsza, bo te temperatury od dziś do piątku to między 13 a 15 stopni, ale w niedzielę to już powyżej 20 stopni. Obecnie 11 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Boiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Rada Gminy Chełmiec jednogłośnie ustanowiła rok 2027 rokiem księdza profesora Bolesława Kumora. To pochodzący z Niskowej znany kapłan, historyk kościoła, nauczyciel akademicki związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Jak mówił podczas sesji Rady Gminy Chełmiec ksiądz Krzysztof Prokop, proboszcz parafii w Niskowej, ksiądz profesor Kumor napisał 37 książek, w tym historię kościoła, z której uczą się klerycy w seminariach duchownych. Ponadto dzięki księdzu profesorowi mamy kościół w Niskowej, dodał proboszcz.
2: Kiedyś to była kaplica parafii w Czeczewinie, ale to głównie staraniem księdza profesora Bolesława Kumora. On w czasie tej pracy swojej naukowej kilkanaście razy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i tam pracował w różnych parafiach, robił historię tych parafii z wykładami. No w tamtym czasie, kiedy przywoził dolary do Polski, wiele przeznaczał właśnie na budowę kościoła w Niskowej. To jest jego wielki wkład. Także wielu kapłanów, dzisiaj już na emeryturze, mówi, jak wspierał ksiądz profesor ich inwestycje w swoich parafiach.
1: Ksiądz profesor Bolesław Kumor zmarł w 2002 roku w Lublinie. Został pochowany w Niskowej. Jego grób znajduje się na dziedzińcu kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Niskowej. Honorowe wyróżnienie Polonia Minor dla szczucińskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest ono przyznawane przez Samorząd Województwa Małopolskiego dla osób, instytucji, organizacji za wybitne zasługi, a także działalność na rzecz kultury, tradycji i społeczności regionu. W parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Szczucinie świętowano 30-lecie działalności parafialnego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Mszy świętej przewodniczył ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej i diecezjalny asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Na mszy świętej i uroczystej gali jubileuszowej obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych oraz Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego, która za szczególne zasługi we wspieraniu rodziny wręczyła parafialnemu oddziałowi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczucinie odznaczenie Polonia Minor. Parafialny oddział Stowarzyszenia w Szczucinie otrzymał także okolicznościowe papieskie błogosławieństwo, które zostało przekazane na ręce proboszcza księdza Zygmunta Warzecha. Podczas uroczystości także kapituła odznaczeń stowarzyszenia przyznała medale w służbie rodzinie dla księży asystentów parafialnych i członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jubileuszowa 25. diecezjalna pielgrzymka nauczycieli i wychowawców odbędzie się w sobotę o 10. Miejscem spotkania będzie Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Konferencję wygłosi ksiądz dr Tomasz Rąpała, rekolekcjonista i dyrektor Arki. Mszy świętej o 11.00 przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Zdjęcia morza, gór i słowa, które dodają nadziei. Taki jest tomik wierszy jeszcze przed świtem. Na antenie Radia RDN Małopolska autor Andrzej Kapu dopowiadał o tym, jak one powstają.
3: Pierwsze pojawia się myśl. Ona się pojawia tak nagle, obserwując ludzi. Patrzę na ich życie, widzę ich cierpienie, radość, nadzieję. Widzę tych, którzy tracą nadzieję i w ten sposób pragnę im coś przekazać ciepłym, dobrym słowem. Chciałbym pomóc w jakiś sposób, a ponieważ to jest najlepszy, jeżeli chodzi o mnie, taki przekaz, więc piszę, wysyłając SMS-y nieraz. Ja pisząc wiersz, staram się, żeby ktoś, kto czyta ten wiersz, brał do siebie pewne rzeczy i żeby to jemu było lżej przez parę ciepłych słów, może o odpowiedzi o Bogu, żeby zrozumiał sens życia.
1: To już 21. tomik Andrzeja Kaputa. Organisty parafii świętej Jadwigi w Dębicy. Znajdują się w nim m.in. utwory o sumieniu, strapieniu, także uśmiechu i przede wszystkim zaufaniu Panu Bogu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

Piszę w milczeniu, które słyszę. Będziesz ty. W każdej stronie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało,

zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Susza nie odpuszcza, mimo że w niektórych miejscach regionu pada deszcz, to jest to jednak kropla w morzu potrzeb.
2: Te dopływy, które są w tej chwili do zbiornika Różnowskiego są dużo, dużo mniejsze niż w analogicznych okresach lat wcześniejszych.
1: Sprawdzimy też, dlaczego nie działa nowa świetlica w Chełmcu.
3: Jest to sytuacja bardzo przykra i smutna i przede wszystkim uderza w rodziców i ich dzieci.
1: Minęła 12:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mimo opadów deszczu, susza nie odpuszcza. Na Sądecczyźnie większość rzek objęta jest ostrzeżeniem, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi tu o suszę hydrologiczną, czyli zjawisko, w ramach którego woda powoli znika z głębszych warstw ziemi, ale przede wszystkim odbija się to na poziomie wody w rzekach i jeziorach. Jak mówi wójt gminy Łososina Dolna, Adam Wolak, zmienia się przez to również jezioro Różnowskie.
2: Te dopływy, które są w tej chwili do zbiornika Różnowskiego, są dużo, dużo mniejsze niż w analogii okresach lat wcześniejszych, także ta susza na pewno jest odczuwalna. Zresztą widzimy to też po Klimkówce, co się dzieje. Mam nadzieję, że na zbiorniku Różnowskim do takiej sytuacji nie dojdzie. Natomiast gdzieś tam jednym czasem rolnicy zaczynali sygnalizować, że po tej sytuacji wiosennej, gdzie były gradobicia, również brak opadów wpływał na obniżenie plonów.
1: Mieszkańcy gminy Łososina Dolna są jednak zabezpieczeni pod kątem dostępu do wody pitnej, jeśli chodzi o wodociąg gminny. A w ostatnim czasie zdarzały się tylko pojedyncze przypadki, gdy właściciele prywatnych studni zgłaszali się do urzędu w związku z suszą. Tej sytuacji przyjrzymy się dzisiaj w Pulsie Regionu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Po paru dniach funkcjonowania działalność nowej świetlicy wiejskiej w Chełmcu została zawieszona z powodu nieprzyjęcia statutu gminnego ośrodka kultury. Na ostatniej sesji radni gminy Chełmiec odrzucili uchwałę w tej sprawie. 8 osób było za, 10 przeciw. Część radnych argumentowała swoją decyzję m.in. brakiem zapisu, który mówiłby o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania GOKU przez Radę Gminy. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu, Mariola Pękala-Piekarska, tłumaczy, że taki bezpośredni zapis nie jest potrzebny, bo jest to jasno określone w prawie, ale większość radnych nie przyjęła tej argumentacji. Nie rozumiem tego i nie jestem w stanie się z tym zgodzić, mówi Mariola Pękala-Piekarska.
3: Statut miał uregulować tylko kwestie formalne. Został pozytywnie zaakceptowany na komisji statutowej, na komisji oświaty, zaakceptowany przez radcę prawnego, natomiast część radnych zagłosowała przeciw jego uchwaleniu. Jest to sytuacja bardzo przykra i smutna i przede wszystkim uderza w rodziców i ich dzieci.
1: Po głosowaniu swojego oburzenia nie krył wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak. Jak powiedział, po braku przyjęcia statutu, teraz jedyną możliwością na wznowienie działalności świetlicy będzie społeczna zbiórka podpisów pod takim wnioskiem. Do Chełmca wrócimy także w Pulsie Regionu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Jesień to czas, kiedy tarnowianie coraz częściej wybierają górskie wędrówki. Poza sezonem tłok na szlakach jest mniejszy, jednak warunki potrafią zmieniać się o tej porze roku bardzo szybko. Dodatkowe utrudnienia to mokre skały, krótsze dzienia wysoko w górach, także pierwszy śnieg. To wszystko sprawia, że przed wyjściem warto dobrze przygotować się do trasy. Aspirant Marcin Wantuch, który prywatnie jest doświadczonym miłośnikiem gór, zwraca uwagę, żeby prognozę pogody sprawdzać zawsze w dniu wyjścia na szlak, ponieważ wcześniejsze przewidywania mogą nie być już aktualne.
4: Przede wszystkim sprawdzajmy pogodę. Pogoda jest takim wyznacznikiem, czy dojdziemy dany cel, zdobędziemy tą górę. W górach pogoda się szybko zmienia. Do południa może być słoneczko, po południu może być burza. Przez to w Alpach, jak zdobywamy szczyt, to śniadanie mamy 2:30 w nocy, bo zazwyczaj w górach pogoda do południa jest stabilna. Najlepiej w dniu wyjścia na szczyt dany trzeba sobie sprawdzić pogodę.
1: Marcin Wantuch podkreśla, że na bezpieczeństwo w górach wpływ ma również nasz ekwipunek. Na liście wyposażenia nie powinny znaleźć się tylko dobre buty i odpowiednia odzież. Policjant zwraca uwagę także na kask, szczególnie podczas wędrówek w skalistym terenie. W Tatrach zagrożeniem mogą być m.in. spadające kamienie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Zbiórka dla Tomasza Zwojnicza nadal trwa, ale do potrzebnej kwoty wciąż brakuje pieniędzy. 48-latek od wielu miesięcy walczy z nowotworem, a jego leczenie i codzienne funkcjonowanie wymagają kosztownego wsparcia. Tomasz zachorował w maju ubiegłego roku. Zdiagnozowano u niego drogę. drobnokomórkowego raka lewego płuca. Przeszedł chemioterapię i radioterapię. Kiedy wydawało się, że sytuacja zaczyna się stabilizować, w marcu tego roku pojawiła się informacja o wznowie choroby. Tym razem nowotwór zaatakował też węzły chłonne i kości. Tomasz zmaga się z silnym bólem, ma problemy z jedzeniem i bardzo schudł. Obecnie ponownie jest leczony chemioterapią. Rodzina prosi o dalsze wsparcie. Każda wpłata przybliża Tomasza do kwoty, która pozwoli pokryć koszty potrzebnej mu opieki i leczenia. Zbiórka dla Tomasza prowadzona jest na portalu Się Pomaga.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Kolejny pochmurny dzień i deszczowy, tak, pada i może jeszcze dzisiaj popadać, no już popadało w wielu miejscach i jeszcze przelotne opady deszczu czekają nas w nocy. I niestety chmury deszczowe przesunęły nam się też na czwartek, bo czwartek miał być już w tym tygodniu, tym dniem bardziej pogodnym, jednak okazuje się, że i czwartek może jeszcze delikatnie popadać, ale już niezbyt intensywnie. Także jeszcze jutro przed południem przelotne opady, potem słońce. No musimy to jakoś wytrzymać.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ostatni dzień lata, wierzycie nie chcę, że to właśnie dziś już tak to szybko nam minęło. Jutro jesień i to już od godziny 2:05 dokładnie. Przyjdzie do nas niczym zmiana czasu. Zje się z letniego na zimowy, czy z zimowy na czas letni.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Ja przychodzę do Państwa we wtorek, 22 września 2026 roku. Damy radę sobie z tą jesienią, z tą aurą, która towarzyszy i towarzyszyć nam będzie przez całą jesień. Rocznik 1984 na pewno sobie poradzi, prawda? Kora na dobry początek z zespołem Mana 1984. Jerzy Olszówka, dzień dobry! Pokazuj.

0: Reklama.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

Justyna Straczkowska i dziewczyna szamana w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To już 22 dzień września, 265 dzień 2026 roku. Do końca roku nam zostało dokładnie 100 dni. Słońce dzisiaj wstało, jak zawsze, na wschodzie, ale często jednak gęsto chowa się za chmurami. O 6.22 zajdzie o 18.34. W ciągu dnia są szanse na niewielkie przejaśnienia, ale generalnie dzień pochmurny. Do zachodu słońca 6 godzin 14 minut, dzień liczy sobie 12 godzin 11 minut i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny 29 minut 18 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny 35 minut 9 sekund. Tak już jutro, a właściwie w nocy, zaraz po północy, dokładnie 2 godziny i 5 minut przyjdzie do nas astronomiczna jesień. Więc co, żegnamy lato na rok? No nie, kochani, Zdzisława Sośnicka tak śpiewa co roku, żegnam lato na rok, ale z tym się nie możemy zgodzić, bo gdyby lato miało przyjść za rok dokładnie, no to byłoby już po ptakach, jak to mówią. Czyli musztarda po obiedzie, byłoby już po lecie. Do lata nam zostało nie 365 czy 366 dni, czyli nie czekamy cały rok, tylko jedyne 272 dni. Wtedy będziemy mieli początek lata 2027 roku, 21 czerwca. Więc Zdzisława Sośnicka troszeczkę tutaj przekłamuje. Chyba że ona chce się jesienią obudzić.

Nie na rok, tylko na 272 dni, bo za rok to już znowu będziemy w tym samym miejscu, co jesteśmy. Witać będziemy jesień. 26 minut po godzinie 12, co przygotowała nam jesień na pierwsze dni. O tym za chwilę w wiadomościach pogodowych. Teraz Suzy Quattro.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: W Polsce południowo-wschodniej, w całym regionie i w całej właśnie Polsce. Podobny typ pogody. Na termometrach teraz w Tarnowie 11-12 stopni, maksymalnie może termometry pokażą 14. Co jutro, w pierwszy dzień jesieni, 16 kresek na termometrach, nadal zachmurzenie podobne jak dzisiaj i nadal opady deszczu. W czwartek również podobna sytuacja, nie wypogodzi się do czwartku, w piątek więcej słońca dopiero.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Co nie oznacza, że tak w środę, jak i w czwartek nie zobaczymy promieni słonecznych. Gdzieś tam to słońce będzie się przebijać nieśmiało, ale jednak jeszcze opady też się pojawią. Natomiast piątek już bez opadów, z zachmurzeniem umiarkowanym. W sobotę podobne zachmurzenie i na niedzielę zachmurzenie małe i wyższa temperatura też w związku z tym, bo 20 stopni zapowiadają nam meteorolodzy, czyli pierwszy weekend jesienny zapowiada się jak na razie bardzo obiecująco. I początek przyszłego tygodnia również w okolicach 22 kreski, tak w poniedziałek, we wtorek, jak i w środę, czyli zapowiadam na przyszły tydzień babie lato i prawdziwą złotą polską jesień. Chris Rea i Road to Hell.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
6: Dzień dobry wszystkim zmotoryzowanym. Deszczowe popołudnie sprawia, że jednak korzystamy z samochodu. Nie chcemy moknąć, a dzisiaj jest dzień bez samochodu. No może jeszcze to gdzieniegdzie widać, jakby ten dzień miał być, ale to chyba nie fakt, że dzień bez samochodu, zostawiamy go na parkingu, tylko fakt, że deszcz pada i raczej wolimy korzystać z tego środka transportu. Jak wyglądają ulice o tej porze Tarnowa? Na Narutowicza, na ulicy Tuchowskiej teraz jest więcej samochodów. Na Dąbrowskiego nawet jest w miarę spokojnie, ale już na Konarskiego właśnie do Tuchowskiej zrobiło się nam ciasno. Gumniska Bratisaków Okrężna tutaj płynnie. Podobnie wygląda sytuacja na ulicy Lwowskiej, na ulicy Mickiewicza. Na Placu Sobieskiego w Tarnowie, z Placu Sobieskiego w Tarnowie trzeba powiedzieć, przy tramwaju, tam wzdłuż parkowały samochody, bo ulica Batorego była zamknięta. No teraz już ich tam nie ma, bo Batorego jest otwarta, ale z kolei nie wjedziemy teraz na Plac Kazimierza Wielkiego. Tutaj jest zakaz ruchu. Konstrukcja metalowa pojawiła się i tam teraz nie wjedziemy. No i Dąbrowskiego, ten krótki odcinek ulicy Dąbrowskiego jest zamknięty do ulicy Kołłątaja, także tutaj wolniej poruszamy się i tym samym na ulicy Kołłątaja ruch jest nieco większy w kierunku ulicy Narutowicza do ulicy Dąbrowskiego, tutaj ulicą Dąbrowskiego do ulicy Gumniskiej, do tego skrzyżowania. No i tutaj zrobiło nam się ciasno. Jak wyglądają sytuacje? Wygląda sytuacja w Nowym Sączu. No Węgierska na razie jest płynnie, bez większych kłopotów. Na ulicy Piłsudskiego pod Białym Klasztorem ruch umiarkowany. Królowej Jadwigi. Lwowska, tutaj jest więcej samochodów. Lwowska Barskie, ciaśniej. Na Pieczkowskiego, na Witosa ruch umiarkowany, na Tarnowskiej również. Także wszystkiego bezpiecznego, szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. No i teraz wyjątkowy utwór, piosenka numer 1 z roku 1991. Najbardziej dochodowa, najlepiej sprzedający się singiel w historii repertuaru Adama Bryansa. Brian Adams.

Everything I do it for you i Bayer Adams popołudniałem w wtorkowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I tak właśnie podróżujemy po przebojach wszechczasów. No, nie ma jak teraz ta podróż wehikułem. 22 dzień września świętują dzisiaj Bazyla, Exuperius, także Felix, Ignacy, Innocenty, Joachim, Jonasz, Józefa, Maurycy, Tomasz, Wiktor i Witalis. Wszystkiego dobrego od nas, dla Was.

0: maluch. I już wszyscy wiedzieli, o który rower z zadaszeniem chodzi. Doczekał się wielu nazw potocznych i zwyczajowych. Najpopularniejsza to oczywiście maluch i stała się jego oficjalną nazwą. W Polsce Fiacik Zapalniczka produkowany był od 6 czerwca 1973 roku. Nazywany był także wózkiem.
1: Projektanci z Turynu opracowali już każdy szczegół fabryki w Bielsku-Tychach, gdzie będzie wytwarzany na włoskiej licencji malolitrażowy Fiat 126P. Jeśli zalety tego wózka uda się rozsądnie skrzyżować z ceną, to będziemy bardzo do przodu w motoryzacji indywidualnej.
0: Zalety? Uwaga, kierowca nie słyszał hałasu silnika, bo ma kolana na uszach. W luksusowych wersjach ogrzewanie tylnej szyby w zimie zapobiegało zamarzaniu rąk pchających go osób. Automatyczne otwierane szyby, gdy trzęsło się drzwiami. Strefa zgniotu kończyła się na silniku, co stawia Fiata 126P obok takich luksusowych aut jak na przykład Ferrari. I niestety nie udało się skrzyżować ceny z zaletami. Miał to być samochód dla każdego, tak jak King Size. Tymczasem na samochód składała się niejednokrotnie cała rodzina.
2: Teściu mi trochę dołożył, wie pan. Także no niestety nie da się, żeby tak człowiek sam sobie uszkładał. Ale dzięki pomocy jednego, drugiego człowiek się dorobił.
0: Tak, ta fenomenalna imitacja auta terenowego, jednoosobowego, dwudrzwiowego, sześciokrotnie przepłaconego została wyprodukowana w ilości sztuk 3 318 674. Śmiał się z niego cały świat, ale na nas był jak brat. I przetrwa jeszcze

0: wiele wspomnień małego Fiata 126P. Za chwilę aktualne wiadomości radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz przedstawi Marta Jadłowska.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
8: Już za chwilę wrócimy do sprawy cofniętych praw jazdy.
9: 34 osoby odwołały się do SKO, które w chwili obecnej nie zostały jeszcze rozpatrzone.
8: Będzie też niebezpieczna sytuacja na lotnisku we Wrocławiu. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Kolejne wnioski z prokuratury o cofnięcie praw jazdy wpływają do tarnowskiego starostwa. Dotychczas jedna osoba zdecydowała, że będzie od nowa robiła kurs prawa jazdy. To pokłosie nieprawidłowości, do których dochodziło w jednym z ośrodków szkolenia kierowców, gdzie właściciel fałszował dokumentację. Nawet kilkaset osób może być zagrożonych utratą prawa jazdy kategorii B. To trudna sytuacja, ale to nie jest wina urzędników, mówił w programie Słowo ze Słowo starosta tarnowski Jacek Chudyma. Jak dodał, to szkoła nauki jazdy popełniła ogromne błędy. Dotychczas wydano 44 decyzje o cofnięcie praw jazdy. Większość osób odwołuje się do samorządowego kolegium odwoławczego.
9: 34 osoby odwołały się do SKO, które w chwili obecnej nie zostały jeszcze rozpatrzone. 13 odwołań SKO poprosiło o przedłużenie terminu rozpatrzenia tych spraw. W kolejnych dwóch przypadkach strony

0: wniosły o uzasadnienie od pozostałych 8 decyzji. Strony się nie odwołały, w wyniku czego stały się one prawomocne. Jedna z tych osób pobrała już u nas profil kandydata na kierowcę, no i rozpoczęła szkolenie. Informacja z 16 września, gdzie prokuratora do wydziału wniosła o 9 kolejnych sprzeciwów.
1: Sprawa dotyczy ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez Dariusza Ben. Jak ustalił sąd, szkoła miała podpisaną umowę z ratownikiem medycznym uprawnionym do prowadzenia tego typu szkoleń, jednak w praktyce zajęcia z jego udziałem nie odbywały się. Podpisy ratownika były w dokumentacji fałszowane przez właściciela ośrodka. Jak tłumaczyła prokuratura, 350 osób, które odbyły tam kurs, nie powinno w ogóle zostać dopuszczonych do egzaminu na prawo jazdy.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: A teraz niebezpieczna sytuacja na wrocławskim lotnisku. Rano 23-latek sforsował ogrodzenie, wmieszał się w grupę pasażerów i wszedł do samolotu lecącego do Palermo. Mężczyzna nie miał karty pokładowej i nie chciał opuścić maszyny. Rzecznik nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej, kapitan Paweł Biskupik, mówi, że na pokład skierowano funkcjonariuszy zespołu interwencji specjalnych.
3: Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy zespołu interwencji specjalnych Straży Granicznej, którzy wyprowadzili mężczyznę ze statku powietrznego. Po przeanalizowaniu monitoringu portu lotniczego ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
1: Samolot odleciał z Wrocławia z dwugodzinnym opóźnieniem.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Na początku przyszłego roku mają rozpocząć się pierwsze utrudnienia dla kierowców w gminie Tymbark w związku z budową linii kolejowej Podłęże Piekiełko. Zamknięte zostaną odcinki dróg powiatowych z Tymbarku do Podłopienia i Piekiełka. Ruch skierowany zostanie na drogi gminne, do czego potrzebne będzie porozumienie między samorządem gminnym, powiatowym a wykonawcą. Jak mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek, w najbliższych latach będą prowadzone liczne prace na linii kolejowej.
4: Przede wszystkim będą drążone dwa tunele, czyli ze Stróży w kierunku Podłopienia, bo taki będzie kierunek wiercenia tunelu. I drugi tunel to jest Koszary Piekiełko, więc tutaj przez teren gminy będą przebiegały dwa te tunele. Budowa oczywiście nowych torów, nowej linii kolejowej i w tym barku polony z przystankiem.
1: Jak dodał Paweł Ptaszek, gmina Tymbark przygotowuje się też na wzmożony ruch samochodów ciężarowych, co może powodować uszkodzenia i zanieczyszczenia dróg. To będzie wymagało już interwencji również przy pomocy policji.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Kiedy bliska osoba coraz bardziej potrzebuje pomocy w codziennym życiu, rodzina często zostaje sama z trudnym pytaniem, czy jesteśmy jeszcze w stanie zapewnić jej odpowiednią opiekę w domu, a jeśli nie, gdzie szukać pomocy i jak wybrać właściwe miejsce. ZOL czy hospicjum. To nie są pojęcia, które można stosować zamiennie. Inne są zasady przyjęcia, zakres opieki i potrzeby pacjenta. Czy pobyt w ZOL-u zawsze oznacza, że pacjent nie wróci już do domu, kiedy możliwe jest przyjęcie z ZOL-u do hospicjum i że skierowanie bliskiego do hospicjum oznacza rezygnację z leczenia? O tym, kiedy rodzina powinna szukać profesjonalnej opieki i czym w praktyce różni się ZOL od hospicjum, w dzisiejszej audycji Bez Skierowania opowie Bogumiła Nowak, pielęgniarka oddziałowa ZOL i hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej. Audycja Anety Mleczko o 17:10.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Teraz pada w Nowym Sączu, w Tarnowie bez opadów, w Lubczy mokre jezdnie, podobnie Ryglice wyglądają za kliczeń i tu, i w Ciężkowicach też popadało, także wszędzie trzeba mieć dzisiaj ze sobą parasole i trzeba będzie mieć je również jutro i niewykluczone, że w czwartek mogą się nam jeszcze przydać. No i na termometrach niewiele, zaledwie 12 stopni w Tarnowie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: hektopaskali na barometrach. Co się dzieje z ciśnieniem? No, jest w miarę stabilne w tej chwili. Sytuacja biometeorologiczna, no niestety korzystna nie jest, ale też nie jest niekorzystna. Biometr jest obojętny, czyli pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie. Tak czy inaczej, jeżeli jest źle, to musi być lepiej.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
10: Retro wtorek. Przeboje wszechczasów.

0: Wow, i Talk Show, i Pod Budą, i Andrzej Sikorowski napisali ten utwór w latach 90. i proszę bardzo, nadal aktualny jest ten tekst. Co to się dzieje? No, dużo kabaretu w tym wszystkim. Tak dziś, jak i w Tarnowie, w Centrum Sztuki Mościce i na deskach Tarnowskiego Teatru, bo trwa 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia. I oczywiście, zgodnie z obietnicą, mam dla Państwa zaproszenia. I dzisiaj zadanie na początek jest takie, drodzy Państwo, że wręczam zaproszenie dwuosobowe dla tej osoby, która zadzwoni i poda tytuł spektaklu, na które to zaproszenie jest, na który to spektakl zaproszenie jest aktualne, ważne. Czy ktoś wstrzeli się, czy ktoś zgadnie? No, próbujemy zgadywać. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Halo? Dzień dobry. Do wyboru nie jest wiele. Jeżeli ktoś śledzi uważnie Talię, to wie doskonale, które spektakle już zobaczyliśmy, a które dopiero będą w programie są. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
1: Teresa.
0: Witam panią. Pani Teresa, no to co, błyskawicznie się uda odpowiedzieć na pytanie, na który spektakl mam zaproszenie dla państwa dzisiaj?
1: Na pułapkę.
0: Na pułapkę? No niestety, nie, no to już kolejny spektakl wyeliminowaliśmy, to nie pułapka. Taką pułapkę zostawiłem dzisiaj na Państwa. Czyli spektakl o tytule. Halo, dzień dobry.
1: Halo.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Na który spektakl dzisiaj zapraszam?
1: Na Grupę Krwi.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam gorąco. No to już mamy niewielki naprawdę wybór. 14, 6, 200, 500. To dziwo, nikt nie podał jeszcze tytułu, który już był. No, czyli cieszę się bardzo, że śledzicie Państwo uważnie to, co dzieje się na deskach Tarnowskiego Teatru, a także w Centrum Sztuki Mościce. 14, 6, 200, 500. Wystarczy podać tytuł spektaklu, na który chciałbym wręczyć dzisiaj zaproszenie. To zaproszenie przede mną. No i nie zgadza nam się na razie tytuł z tym, co ten tytuł, który mam, z tymi tytułami, które zostały podane. Dzień dobry, witam, halo.
1: Dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
1: Jeszcze raz Teresa.
0: Jeszcze raz Teresa, udało się zadzwonić. No to dobrze, gratulacje. No to już powinny być brawa, owacje.
1: Ale nie wiem, czy dobra ta odpowiedź będzie. No to... Na koncert nie dokazuj.
0: Jeszcze raz?
1: Na koncert nie dokazuj?
0: No nie, no mówiłem spektakl. No to nie, nie koncert. Także nie. No, ale rozumiem. No chodzi o wydarzenie, które odbywa się w ramach 30. Festiwalu Komedii Talia. No drugi raz się nie udało. No może jeszcze raz uda się zadzwonić. No próbujcie, drodzy Państwo. 14, 6, 200, 500. Na początek właśnie taka zabawa. No nie uda się przy tym podejściu, to może przy kolejnym. Bo mogę powiedzieć, że to nie będzie jedyne zaproszenie, które chciałbym dać Państwu dzisiaj na ten właśnie spektakl, ale konkretnie, dokładnie ten, nie inny. Także 14, 6, 200, 500. Tutaj ktoś jest z nami. Halo. O, tutaj nie ma nikogo. Dzień dobry. Tutaj. Kłaniam się. Halo. Tak, wraca mi głos. Także chyba za głośno tam radio jest, albo za blisko jesteśmy głośników. Proszę się oddalić, albo przyciszyć radio. Halo. Halo. Teraz? No, chyba się nie dogadamy w tej chwili, bo rozmawiam sam ze sobą. 14, 6, 200, 500. Proszę przyciszyć radioodbiornik, kiedy Państwo dzwonicie do nas, albo odejść od głośnika radia. Wtedy będziemy mogli ze sobą rozmawiać. W przeciwnym razie właśnie dochodzi do takich sytuacji, jak słyszeliśmy przed momentem. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, może to Grupa Krwi?
0: Czy to Grupa Krwi? No sprawdzam, czy to jest Grupa Krwi. Ta odpowiedź już padła, niestety to nie Grupa Krwi. 14, 6, 200, 500. Kolejne podejście. Nie słuchają już siebie Państwo nawzajem, bo już ten tytuł został podany. Tutaj nie ma nikogo, może tutaj. Halo, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
3: Wiesława.
0: Wiesława, dobrze zrozumiałem? Wiesława. Halo.
3: Tak,
0: pani Wiesławo.
3: Halo, Wiesława, tak.
0: Dobrze. To proszę podać tytuł. Błyskawicznie, żebyśmy...
3: Komedian.
0: Jeszcze raz?
3: Komedian.
0: Wow, ciężko dzisiaj jest coś odpowiedzieć na pytanie. Bardzo nieskomplikowane. Tytuł spektaklu, na który to spektakl mam dwuosobowe zaproszenie dla Państwa. Nie jedno nawet. Będę więcej ich wręczał, ale najpierw musimy odpowiedzieć, na który to spektakl może chcielibyśmy pójść. Spektakl odbywa się podczas 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo. Ktoś się poddał. Halo, dzień dobry. tytuł spektaklu wystarczy podać i ja zaproszenie dokładnie na ten spektakl, który państwo wymienią, jeżeli się będzie zgadzał z tym, który ja mam. Wręczam. Halo? Halo, dzień dobry. Halo? A tutaj nie ma nikogo? Ktoś się nie chce odezwać, boi się albo sprawdza dopiero teraz, jaki spektakl jeszcze może wchodzić w grę, mówiąc o festiwalu Talia. Dzień dobry. Halo, tutaj. Kłaniam się.
2: Dzień dobry.
0: Może tym razem usłyszymy poprawną odpowiedź. Jak pani ma na imię?
2: Bernadeta.
0: Witam i słucham.
2: Była sobie Polska.
0: Była sobie Polska. Czy to jest poprawna odpowiedź? No sprawdzę zaraz. O, mam potwierdzenie z komputera. I właśnie, droga pani Bernadetto, tak, proszę sobie podziękować, że wstrzeliła się pani idealnie. Była sobie Polska.
2: To nie miałam wyboru, bo to już było ostatnie.
0: dokładnie tak, także dużo osób miało szansę, ale nie słuchały, że już na przykład tytuł pod tytułem Zew krwi był już podany i no
2: tak,
0: i
2: jest, tak.
0: Także to była szansa, była duża szansa. No, ale gratuluję Bernadecie.
2: Dziękuję bardzo panu dziękuję.
0: Ja również dziękuję za telefon, dziękuję, że się udało odpowiedzieć. Kogo pani za sobą zabierze?
2: Siostrę.
0: Siostra ma na imię?
2: Anna.
0: Anna, siostra Anna i Bernadetta. Siostry obejrzą spektakl Była sobie Polska. Proszę się nie rozłączać, za chwilę powiem, w jaki sposób to zaproszenie będzie można odebrać, dobrze?
2: Tak, dziękuję.
0: Dziękuję również, miłych wrażeń życzę.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia.
2: Do widzenia.
0: Albano i Romina Paweł. 22 po 13.

0: kochani, dzisiaj pułapka, jutro grupa krwi, ja powiedziałem zew krwi z tego wszystkiego, już tutaj Jacka Londona przywołałem, no ale on nie miał nic wspólnego z komedią, natomiast grupa krwi jak najbardziej i tak. A w czwartek była sobie Polska i ten spektakl będzie ostatnim spektaklem konkursowym podczas 30. Festiwalu Ogólnopolskiego Talia. Ja będę miał jeszcze dzisiaj ostatnie zaproszenia na tenże spektakl. Zostańcie z nami, naprawdę warto.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo Więcej Słyszeć to lepiej żyć.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18:00. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
5: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Pół godziny temu mówiłem, że w Nowym Sączu potrzebne są parasole i mieszkańcy regionu korzystali z tych urządzeń. Teraz potrzebne są w Tarnowie. W Tarnowie rozpadało się, więcej pogodnego nieba teraz z kolei jest w Nowym Sączu. No, w Jodłowej troszeczkę się rozpogodziło, w Rydlicach i w Lubczy. No, są jeszcze takie chwile, że na słońce możemy liczyć. Będą takie momenty. 12 stopni na termometrach, no tutaj jest niewiele, a sytuacja biometeorologiczna obojętna.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: A co nam przyniosą kolejne dni w pogodzie? No nie będzie tak źle, no jeszcze trzeba wytrzymać środę deszczową i pochmurny czwartek. Piątek już będzie słoneczny, ale niższa temperatura 13 stopni. Tutaj będzie już sytuacja biometeorologiczna korzystna, pewnie dlatego, że już zobaczymy dużo błękitnego nieba. Podobnie w sobotę biometr korzystny 17 stopni. Niedziela, czyli pierwszy weekend jesieni, bardzo słoneczny, pogodny, w miarę ciepły. A ciepło na pewno będzie na początku przyszłego tygodnia, bo 22 stopnie od poniedziałku i taka temperatura na poziomie 20 kilku stopni utrzymywać się będzie przez cały tydzień. I kolejny weekend jesieni, no będzie pod znakiem słońca jeszcze nam upływał. Dopiero następny po 5 października znowu wzrost zachmurzenia i tylko 15 stopni. Walk of Life.

0: Reklama.
1: Anioły bieszczadzkie anioły.
0: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz. Po reklamie.
2: Teraz od Gorlic zaczniemy naszą podróż. Tutaj na ulicy Kościuszki w kierunku Węgierskiej. Więcej jest samochodów do ulicy Parkowej, na Sienkiewicza, na Legionów. Tutaj jest teraz ciasno. W Brzesku w miarę spokojnie, bez większych problemów. W Limanowej też, na Piłsudskiego zwykle o tej porze jest więcej samochodów, ale teraz w miarę spokojnie. W Nowym Sączu jeszcze spokojnie na ulicy Węgierskiej, nadal płynnie. Przybyło samochodów teraz na skrzyżowaniu Pieczkowskiego, Lwowska. Tutaj jest więcej z aut i ruch na Lwowska-Barskie też jest wzmożony w tej chwili. Na Tarnowskiej ruch niewielki, a w Tarnowie też ruch umiarkowany, można powiedzieć, bez większych problemów. No, problemy są tutaj na ulicy Kołłątaja Dąbrowskiego. Od czasu do czasu w zagęszczenie pojazdów zamknięty fragment ulicy Dąbrowskiego jadąc w kierunku ulicy Gumińskiej, Konarskiego. Na Konarskiego do ulicy Tuchowskiej jest więcej samochodów, na Krakowskiej jedynie przy Narutowicza, a Lwowska płynnie, Słoneczna, Śliwki, Słowackiego także płynnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierowców. Jest 19 minut do godziny 4.

0: George Harrison w popołudniowym wtorkowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 22 dzień września 2026 roku. Na półmetku jest 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia. Mam dla Państwa zaproszenia na ostatni spektakl konkursowy pod tytułem Była sobie Polska. Numer telefonu 14 6 200 500. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
1: Marta.
0: Witam Panią, Pani Marto. Pani skąd dzwoni do nas?
1: Wojnicz.
0: Była Pani już na którymś ze spektakli odbywających się podczas 30.
1: No, ostatnio byłam w niedzielę na zakończenie festiwalu Ludzie Stąd.
0: Ludzie Stąd. Zakończenie którego festiwalu?
1: O Boże, którego już by Pan teraz...
0: Nie, bo myślę, że Pani myli festiwal Tarnowianie, który się odbywał.
1: Tak,
0: Tarnowianie, z festiwalem Komedii Talia, który się odbywa w Tarnowianie.
1: No, ale to dlatego mówię, że ostatnio byłam.
0: Ale nie na zakończenie, bo zakończenie festiwalu Komedii to jeszcze przed nami.
1: No nie Komedii, nie, właśnie teraz chciałabym się pośmiać.
0: Pośmiać się będzie chciała Pani, dobrze. To proszę mi powiedzieć, wie Pani, na który spektakl mam zaproszenia dzisiaj, tak? To już nie
1: oczywiście.
0: Ma. Była po sobie Polska. Taki tytuł.
1: Tak, oczywiście.
0: To pytanie skomplikowane, może sprawić troszeczkę trudności, ale wierzę Pani, bardzo głęboko w to wierzę, że odpowie Pani poprawnie na to pytanie. Gdzie rozgrywa się akcja tego spektaklu?
1: Myślę, że w Polsce.
0: No, na pewno w Polsce. Gratulacje, dobrze. Wystarczy w Polsce. Okej, jesteśmy mówieni. Jest zaproszenie. Dobrze.
1: Dziękuję,
0: była sobie pięknie. Polska. Oczywiście, że akcja rozgrywa się w Polsce. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać to zaproszenie. Dobrze? Gratulacje.
1: Dobrze, dziękuję.
0: Dziękuję również. Cudownie. 14 6 200 500. To co? Jeszcze jedno zaproszenie chciałbym wręczyć. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
2: Sabina.
0: Witam Panią, Pani Sabino. No to już wiemy, że w Polsce, a teraz spróbujmy bardziej uściślić. Miasto może. W którym mieście?
2: Warszawa.
0: Warszawa Pani mówi. To jest Pani ostateczna odpowiedź, tak? Zapytam jak w milionerach. Tak, Warszawa, oczywiście. Warszawa. Była sobie Polska, to wyprawa do czasów, gdy nie było internetu, Pałacu Kultury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Galerii Wileńskiej, a tereny stolicy porastała puszcza i tam to jest miejsce akcji. Gratulacje serdeczne. Kogo Pani zabierze ze sobą?
2: Męża Pawła.
0: Mąż Paweł i Sabina będą klaskiwać artystów Teatru Rampa na Targówku w Warszawie. Sceno Warszawie, teraz Czesław Niemen. Gratulacje i wszystkiego dobrego.

0: I Czesław Niemen i Sen o Warszawie. Jeszcze raz gorąco polecamy spektakle biorące udział w konkursie 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia. Jesteśmy na półmetku, jak wspomniałem, i także 3 spektakle za nami i jeszcze 3 spektakle przed nami. Ostatni spektakl to właśnie spektakl zatytułowany Była sobie Polska. Oczywiście mamy jeszcze grupę krwi po drodze i dzisiaj Pułapkę w Centrum Sztuki Mościce. Pytajcie jeszcze o bilety, być może znajdziecie. A na pewno warto się wybrać na ten ostatni konkursowy spektakl w reżyserii Michała Walczaka. Była sobie Polska. Dziki, łosie i tury żyły w zgodzie z ludźmi, którzy nie chodzili na terapię, kąpali się nago w Wiśle, a Nowy Rok witali karnawałem ku czci słowiańskich bogów, który odbywał się w prawarszawskiej osadzie na Brudnie. Lalki, kostiumy i maski znalezione na budowie metra wskazują na rozwiniętą kulturę teatralno-musicalową, wyrosłą z radości życia i legendarnej słowiańskiej rozwiązłości, która sprowadziła nad Wisłę zgubę. A badania archeologiczne profesora Maxa Hardkora w parku Wiecha wskazują, że słowiański Złoty Wiek przerwała inwazja misjonarzy, którzy nie mogąc ochrzcić Słowianek, zbezcześcili ich świątynie wraz z wikingami, których obóz znajdował się tam, gdzie dziś Ikea. Wielka bitwa wikingów z armią rusałek dała początek wojnie plemion, która trwa do dzisiaj. Czy zapusty 2026 roku? Czy w tym dniu uda się zdjąć klątwę z historii i połączyć zwaśnione plemiona wspólnym świętowaniem? Dzisiaj, nie dzisiaj, w czwartek podczas spektaklu Była sobie Polska dowiedzą się Państwo wszystkiego. A ja chciałbym w tej chwili zarekomendować jutrojszy program popołudniowy Radia RDN Małopolska. Jutro gościć będziemy muzyków wielkich. Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak, czyli fundamenty zespołu Lombard, a Lombard w Centrum Sztuki Mościce pojawi się już w październiku, dokładnie 17, i na ten koncert i o 45-leciu grupy będziemy jutro rozmawiać.
1: Cześć, tu Marta Cugier
2: i Grzegorz Stróżniak,
1: zespół Lombard.
2: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli się z Wami spotkać.

0: Cerzy to Sam Lombardo, 45 lat historii, dziesiątki ponadczasowych przebojów i tysiące koncertów. Jeden zespół, który po kolei łączy ludzi muzyką. Jubileuszowa trasa Lombardo, 45 lat. Wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo największe hity. I te hity wybrzmią także w Tarnowie 17 października, a już jutro Marta Cugier i Grzegorz Stróżniak, gościem popołudniowego programu radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie.
5: Są zarzuty dla dwóch mężczyzn zamieszanych w kradzież u jubilera w Limanowej. Będzie też 16-latek, który jechał na hulajnodze 75 km na godzinę. Na zegarze 14:00 Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn zamieszanych w kradzież u jubilera w Limanowej. Jak już informowaliśmy, do zdarzenia doszło w piątek. Łupem sprawców padło ponad 130 złotych łańcuszków o łącznej wartości około 550 tysięcy złotych. Policjanci po dwóch dniach postępowania zatrzymali w Krakowie w sumie 4 osoby, które miały związek z kradzieżą biżuterii. Teraz postawione zostały pierwsze zarzuty w sprawie, mówi rzecznik limanowskiej policji Jolanta Batko.
6: Wczoraj zarzuty dotyczące kradzieży zuchwałej w związku z mieniem znacznej wartości usłyszeli dwaj mężczyźni w wieku 39 i 20 lat. Sąd rejonowy w Limanowej zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wśród zatrzymanych była również 26-letnia kobieta, która po wykonanych czynnościach została zwolniona. Czwarty zatrzymany, 20-letni mężczyzna, zostanie dzisiaj doprowadzony do prokuratury.
5: Policjanci nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności sprawy, a za kradzież tego rodzaju grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
5: 75 km na godzinę osiągnęła hulajnoga, którą 16-latek jechał po drodze dla pieszych i rowerów w Bolesławcu. Nastolatka zatrzymali policjanci podczas porannego patrolu. Chłopak nie miał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną. Podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji mówi, że funkcjonariusze sprawdzili możliwości pojazdu.
8: Policjanci sprawdzili również możliwości techniczne jednośladu. Podczas próby prędkości na zamontowanym w hulajnodze liczniku odczytano prędkość aż 75 km na

0: godzinę. Przypominamy, że zgodnie z przepisami dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km na godzinę.
1: Na miejsce wezwano rodzica 16-latka. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Rozpoczął się okres godowy jeleni, czyli rykowisko. Zwierzęta są teraz znacznie bardziej aktywne, przemieszczają się i mogą pojawiać się także w pobliżu dróg. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność, zwłaszcza po zmroku i o świcie. Jak tłumaczyła w audycji Pomagamy i Chronimy, Joanna Dychtoń, jeśli kierowca zobaczy jedno zwierzę, powinien zwolnić, bo za nim mogą pojawić się kolejne. Policjantka dodaje, że jeśli jednak dojdzie do potrącenia, nie wolno zostawiać zwierzęcia na drodze, ani próbować mu samodzielnie pomagać.
3: Przede wszystkim najpierw należy zadbać o bezpieczeństwo swoje. Należy włączyć światła, zabezpieczyć miejsce, tak, powiadomić służby i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, nie należy podchodzić do potrąconego dzikiego zwierzęcia. Zachowanie takiego zwierzęcia może być nieprzewidywalne. Bardzo często jest tak, że jeżeli pojawi się jakiś jeleń przed naszymi oczami, one często poruszają się w stadzie. Przede wszystkim należy powiadomić służby, nie należy lekceważyć takiego zdarzenia, nie należy pozostawiać takiego zwierzęcia, odjeżdżać, ponieważ jest to przeszkoda na drodze i to może być zagrożeniem również dla innych, kolejnych uczestników tego ruchu.
1: Rykowisko to okres godowy jeleni. Byki rywalizują wówczas o łanie, wydając charakterystyczne, donośne odgłosy, stąd nazwa tego okresu.
2: Z życia Kościoła.
1: Misjonarz z Boliwii, ksiądz Jan Baran, opowiedział o wyzwaniach związanych z pracą duszpasterską w tym kraju. Kapłan pochodzący z Wielogłów w diecezji tarnowskiej był gościem spotkania Sądeckiego Klubu Dobrze Nastawionych, czyli sympatyków radia RDN Nowy Sącz. W rozmowie z naszą redakcją podkreślił, że pracuje w parafii, która obejmuje teren wielkości Małopolski.
4: Teren jest duży, jestem sam na tej placówce. Dojazdy do kaplic, czasami to nawet do 3 godzin trzeba poświęcić, żeby dojechać do jednej wioski, tylko żeby odprawić mszę świętą. Te msze święte w takich dalszych wioskach są w zasadzie 4 razy w roku, 5 razy w roku, więc brak dostępności do mszy świętej, do sakramentów, też dla tych ludzi, powoduje to, że ta katecheza i przygotowanie do sakramentów jest słabe. No na tyle robimy, na ile możemy, ale to jest brak kapłanów na tym terenie misyjnym. Powoduje to, że ci ludzie przyjdą na mszę świętą, ale ta msza święta jest bardzo rzadko, więc oni nie wszyscy dobrze też umieją nawet uczestniczyć w tym mszy świętej.
1: Kapłan o swojej służbie na misjach opowie więcej w dzisiejszym Pulsie Regionu. Rozmowa kilka minut po godzinie 16. Honorowe wyróżnienie Polonia Minor dla Szczucińskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji tarnowskiej. W parafii świętej Marii Magdaleny w Szczucinie świętowano 30-lecie działalności parafialnego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Na mszy świętej i uroczystej gali jubileuszowej obecni byli też przedstawiciele władz samorządowych oraz Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego, która za szczególne zasługi we wspieraniu rodziny wręczyła parafialnemu oddziałowi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczucinie odznaczenie Polonia Minor. Parafialny oddział w Szczucinie otrzymał też okolicznościowe papieskie błogosławieństwo, które zostało przekazane na ręce proboszcza, księdza Zygmunta Warzechy.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: W Ciążkowicach potrzebne parasole, w Zakliczynie, w Nowym Sączu, teraz też w Tarnowie. Trochę więcej przejaśnień mamy teraz chociaż w Zakliczynie, ale mokro i jeszcze będzie dzisiaj padać. Niestety tak meteorolodzy zapowiadają nam nie tylko dziś, ale kolejne dni. 12 stopni na termometrach, jest chłodno, skutecznie obniża temperaturę wiatr, który wieje w porywach w tej chwili nawet do 50 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Wiatr północno-zachodni teraz wieje z prędkością 50 km na godzinę. To porywy wiatru i rzeczywiście jest chłodno, żeby nie powiedzieć zimno, no bo co powiemy, jak już temperatura spadnie poniżej zera, no co wtedy powiemy?
0: Retro wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.
2: No bardzo zimno i mroźno. 7%.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
2: Genialne lokalne. Piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z Funduszy Szwajcarski.
3: Po reklamie.
4: 13,5 minuty po 14. Tomasz, Maurycy i Józefa dzisiaj świętują. Po pełnym programie. Och, Please Stay By Me, Diana i Paul Anka.

Now please stay by me, Diana. Wszystkie panie noszące to zacne imię pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj przed godziną 14 to za sprawą spektaklu A to Polska. Właśnie, o tak, na spektakl zapraszaliśmy, ten w ramach festiwalu Była sobie Polska, festiwalu komedii. Odwiedziliśmy stolicę, to teraz przeniesiemy się do Krakowa. Ale nie stolicę, tylko po prostu przeniesiemy się do Krakowa. 22 września w 1952 roku urodziła się Anna Szałapak. Piosenkarka, artystka krakowskiego kabaretu Piwnica pod Baranami, znana jako wykonawczyni poezji śpiewanej. Z wykształcenia była etnografką i antropologiem kultury. Miała tytuł doktora nauk humanistycznych. Zmarła w 2017 roku w wieku 65 lat. Anna Szałapak wykonywała utwory wybitnych polskich poetów i kompozytorów, m.in. Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecznego, Jana Kantego-Pawluśkiewicza, Grzegorza Turnała i Zbigniewa Preissnera. Teksty piosenek pisały dla niej m.in. Agnieszka Osiecka, Ewa Lipska, z którymi prywatnie się przyjaźniła. Agnieszka Osiecka nazywała ją Białym Aniołem Piwnicy. Artystka wydała kilka albumów, jak Anna Szałapak z Piwnicy pod Baranami, Anna Szałapak w Trójce, czyli Z czego składa się świat, oraz Serca na rowerach, piosenki do wierszy Ewy Lipskiej. Dużym powodzeniem cieszyły się także przygotowywane przez nią programy, wśród nich wykonywany w języku angielskim koncert kolęd z szopką krakowską w tle. Była ceniona za niezrównane i niepowtarzalne interpretacje, jak i w wykonywanym przez siebie utworze Grajmy Panu.

0: piwnicą pod Baranami Anna Szałapak związała się w 1979 roku. W jednym z wywiadów mówiła o dużym znaczeniu prób przed występem.
1: Występy oczywiście były wielkim przeżyciem i do dzisiaj podziwiam siebie, że wytrzymywałam to psychicznie, to napięcie. A teraz wielką przyjemnością, wielką radością, wielką wspaniałą szkołą to były te przygotowywania. Ja do dzisiaj uwielbiam próby, bo próby to jest taki moment właśnie twórczy, bo to, co się już pokaże przed publicznością, to człowiek jest i obciążony, i bardzo zestresowany.
0: Anna Szałapak była znawczynią tradycji krakowskich, a specjalizowała się w tematyce szopek krakowskich. Pełniła funkcję opiekunki dorocznego pochodu laikonika i konkursów szopek. Pod jej kuratelą odbyło się kilkadziesiąt wystaw szopek ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, prezentowanych w kraju i za granicą. 10 lat temu, w 2016 roku w radiowej jedynce artystka opowiadała o zamiłowaniu do szopek krakowskich.
2: Urodziłam się przy ulicy Mazowieckiej w zagłębiu szopkarskim. No, miałam do czynienia i widziałam tych szopkarzy i szopki, także to było dla mnie coś tak naturalnego. No a później tak się jakoś moje losy potoczyły, że zawsze interesowały mnie i rozmaite kultury, nasza kultura, folklor.
0: Anna Szałapak zmarła 14 października w 2017 roku. Wspominając ją, piosenkarz i aktor Michał Bajor powiedział, że była ostoją poetyckiego spokoju.
3: Nie bez kozery mówiło się Biały Anioł w piwnicy pod Baranami. No i w ogóle polskiej piosenki poetyckiej bardzo mocno wystrzeliła jej kariera, kiedy zaśpiewała w Opolu sensowną piosenkę. Myślę, że dla jej wielbicieli, do których ja też zresztą należę, te piosenki były taką ostoją spokoju, a jednocześnie ogromnej dozy poezji. Ona była taką ostatnią ostoją właśnie tego poetyckiego spokoju.
0: Kompozytor Jan Kanty-Pawluśkiewicz, wspominając Annę Szałapak, powiedział: w showbiznesie Ania była wyjątkową osobą, bo zawsze wszystkich bez wyjątku obdarowywała uśmiechem. W 60. rocznicę powstania piwnicy pod Baranami w 2016 roku Anna Szałapak została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowano ją za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury i osiągnięcia w pracy artystycznej. Artystka otrzymała wiele wyróżnień, w tym przyznawaną przez Polskie Radio za osiągnięcia artystyczne oryginalną interpretację piosenek literackich i niepowtarzalny styl. Nagrodę Mateusz 97. W 2008 roku Fundacja Kultury Polskiej przyznała jej statuetkę Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce piosenki literackiej. Z ulicy Mazowieckiej, przy której urodziła się Anna Szałapak, przenosimy się na Piwną 7. Andrzej Sikorowski pod budą Kraków, Piwna 7. Jestem 20,5 minuty po 14.
4: Byłem u wróżki, Piwna 7. Wysokie kręte

Pięknie dziękujemy. Pod budą Andrzej Sikorowski, Kraków, Piwna 7. 24,5 minuty po 14, 14.30 wiadomości. Przed 15 informacje dla zmotoryzowanych. Do tego czasu, do 14.30 Ramaja.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
12: To dopiero początek. My nie odpuścimy, zapowiadają pracownicy Grupy Azoty, którzy skrzyknęli się i zorganizowali pikietę przed budynkiem dyrekcji w Tarnowie Mościcach. Były transparenty, gwizdki i głośne okrzyki. Domagają się wyższych zarobków, mówią o ciągłej rotacji prezesów i milionowych odprawach dla menadżerów. Jak mówią, czara goryczy już się przelała.
13: Chodzi o pieniądze i jeszcze i o te wszystkie odprawy prezesów, nie prezesów, kierowników, ludzi, którzy odchodzą. To są pieniądze naprawdę duże, a ludzie odchodzą, biorą te pieniądze, którzy nic nie zrobili tak naprawdę dla tego zakładu.
14: No ja po 40 latach pracy już mam blisko najniższej krajowej.
15: Na stanowisku?
14: Aparatowy. Nas doprowadzili do dziadostwa, po prostu do dziadostwa.
16: Ta karuzela tych prezesów wszystkich odchodzących, którzy sobie oczywiście odprawy potem pobierają, no to jaka jest oszczędność?
12: To oddolna inicjatywa pracowników. Pikietę nie poparł żaden związek zawodowy. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy biuro prasowe Grupy Azoty. Temat wróci dziś w Pulsie Regionu o 15.30.
17: Słuchacie wiadomości RDN.
12: Część radnych gminy Chełmiec zagłosowała przeciwko przyjęciu statutu Gminnego Ośrodka Kultury, co skutkuje zawieszeniem świetlicy wiejskiej w Chełmcu. Ich zdaniem w projekcie uchwały zabrakło informacji o tym, kto kontroluje działania GOK-u. Jak mówił radny Wiesław Szołdrowski, chodzi m.in. o brak kontroli nad rocznym sprawozdaniem finansowym instytucji. Podczas sesji radny wszedł w polemikę z władzami Gminnego Ośrodka Kultury.
18: Roczne sprawozdanie finansowe GOK sporządza się i zatwierdza na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. A kto zatwierdza ten roczne sprawozdanie?
19: Rada Gminy.
18: A tu nie wpisane jest.
19: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18: No ale ja myślę, że trzeba wpisać to, no, bo to tak rada jest tu w ogóle pominięta.
12: Tym tematem także zajmiemy się w Pulsie Regionu.
17: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
12: Susza cały czas jest dużym problemem na Sądecczyźnie, mówi Michał Sikora, synoptyk i hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tym momencie jedynie Nowy Sącz nie jest objęty ostrzeżeniem przed suszą hydrologiczną. Inaczej jest w przypadku okolicznych miejscowości, gdzie wody w rzekach jest mniej. To oznacza, że tam stany wód wciąż układają się w strefie wody niskiej. Ekspert IMGW liczy, że najbliższe dni przyniosą polepszenie sytuacji.
20: Okres jesienny, który jest przed nami, to jest okres, gdzie po pierwsze może być więcej opadów, po drugie zmieni się ich charakter, dlatego że będą to głównie opady ciągłe, a niekoniecznie opady burzowe, a po trzecie oczywiście temperatury będą już niższe. Nie będzie tak dużego parowania i usłonecznienia. To są wszystko czynniki, które wpływają na sprawę sytuacji hydrologicznej.
12: W tym tygodniu czekają nas deszczowe dni. To nie tylko prognoza dla regionu sądeckiego, ale też innych części Małopolski.
17: Na górskim szlaku.
12: A teraz atak zimy w Tatrach. Ratownicy TOPR apelują do turystów o powstrzymanie się od wycieczek w wyższe partie gór. Od wysokości 1600 metrów na szlakach zalega kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Porywy wiatru mogą przekraczać natomiast 50 km na godzinę. Temperatura spadła do 0 stopni. Dodatkowo niski pułap chmur ogranicza widoczność. Wylicza Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
0: Tutaj tak naprawdę ten zdrowy rozsądek, żeby wziął górę, a nie własne ambicje. Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
12: Opady śniegu w Tatrach będą się utrzymywać do czwartku. Od soboty prognozowane jest nieznaczne ocieplenie. W niedzielę na szczycie Kasprowego Wierchu termometry wskażą 7 stopni.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: W dolinach teraz 12 stopni, ale temperatura odczuwalna jest niższa, a to przez wiatr, który skutecznie obniża temperaturę odczuwalną, także czujemy rzeczywiście, że jest zimno dzisiaj. No ale przejaśnienia obserwujemy także, tak w Nowym Sączu, jak i w Tarnowie, gdzieś tutaj wygląda nam słońce zza chmur, podobnie w Ryglicach czy w Lubczy, widać już tutaj promienie słoneczne, także chwile ze słońcem jeszcze dzisiaj będą.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Jeszcze dzisiaj będą potrzebne parasole. W nocy stopniowo opady będą zanikać. Jutro w godzinach popołudniowych znowu mogą pojawić się deszczowe chmury, ale to już będą śladowe ilości deszczu. W czwartek z kolei z czwartku na piątek też może gdzieś jeszcze symbolicznie popadać. Dopiero piątek zapowiada się w pełni taki bezchmurny i słoneczny, ale na termometrach będzie mniej, bo tylko 13 stopni.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

The Cars. Na kwadrans przed 15 w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Sprawdzamy, jak jeździ się po ulicach Tarnowa, po regionie, jak upływa dzień pod względem bezpieczeństwa. I apeluję do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach. Tym bardziej, że mamy wypadkowy dzień. W Rożnowie, w powiecie nowosądeckim, samochód osobowy wypadł z drogi. Nikt nie został poszkodowany. Do szpitala trafiła jednak rowerzystka, która przewróciła się w miejscowości Podole Górowa. Służby interweniowały dziś także w Gorlicach na ulicy Zagórzańskiej, gdzie dwa auta osobowe zderzyły się ze sobą. To zdarzenie było najpoważniejsze w skutkach, bo dwie osoby zostały poszkodowane. Kobieta prowadząca auto i 8-letnie dziecko. Obydwoje trafili do szpitala. Zachowajcie czujność. Jezdnie są mokre od deszczu, przez co droga hamowania się wydłuża. I tak w Brzesku odnotowano jedną kolizję drogową, w Dębicy także jedna kolizja, w Dąbrowie Tarnowskiej zostało zatrzymane jedno prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 52 km na godzinę w miejscowości Kuzie. 45-latek stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Tarnowcy policjanci odnotowali na szczęście niegroźne 4 kolizje, chociaż w zawadzie Landskorońskiej doszło do zdarzenia z udziałem 3 lub 4 samochodów. Szczegóły jeszcze nie są znane. Policja jest w drodze na miejsce tego wypadku, czy też kolizji, bo nie wiadomo jeszcze, co się wydarzyło do końca, ale prawdopodobnie kolizja 3 lub 4 samochodów. W każdym razie, jak informuje oficer dyżurny, utrudnień nie ma w zawadzie Landskorońskiej. Utrudnienia natomiast w Tarnowie. Teraz na ulicy Gumnickiej, na ulicy Konarskiego, na ulicy Narutowicza przy Krakowskiej. Chociaż bywało gorzej. Na Krakowskiej przy Warsztatowej teraz tworzy się korek i wzmożony ruch na ulicy Starodąbrowskiej w kierunku ulicy Słonecznej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. It's my life.

0: Is My Life. Czas zarekomendować drugie wydanie w tym tygodniu Pulsu Regionu. To informacyjne podsumowanie dnia od 15.30 do 17.00. Zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz własnym. Było głośno dzisiaj w Tarnowie Mościcach. Transparenty były gwizdki, no i głośna manifestacja. W ten sposób swoje niezadowolenie przedstawiali pracownicy grupy Azoty. Pikietowali przed budynkiem dyrekcji w Tarnowie Mościcach i reporterzy Radia RDN Małopolska też tam byli, wszystkiemu przysłuchiwali się. Relacja dzisiaj w magazynie informacyjnym. Będzie o prawach jazdy. Kursanci z powiatu tarnowskiego w większości odwołują się do SKO. Jedna osoba rozpoczęła nowe szkolenie. Chodzi o cofnięte prawa jazdy. Gościem Pulsu Regionu dzisiaj po godzinie 16 będzie ksiądz Jan Baran, pochodzący z Wielogłów, misjonarz, który od lat pracuje na misjach w Ameryce Południowej, a ostatnio Boliwii. Zostańcie z Radiem RDN, naprawdę warto.
1: RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Piskala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Krzyża znak. Powiedziałem, co chciałem sam. Słyszał? Chyba tak. Myślę, chyba tak. Gdzie to weszło, czy przeszło, myślałem sam.

kim jestem, gdzie zmierzam w szaleństwie tym. Jeśli dzisiaj nie przyjdę, co zrobisz mi? Resztką sił chwytam ciepły

0: karmić głodnych. Być może to cię zaskoczy, ale przeciętna zachodnioeuropejska rodzina wydaje na karmę dla zwierząt domowych więcej niż na pomoc potrzebującym. A codziennie z powodu nędzy umiera na świecie 25 tysięcy dzieci. Codziennie. Co minuta. Proszę, posłuchaj tego. Mimo że nie masz na to ochoty, życie traci 17 dzieci. Wiem, że nikt z nas nie zmieni tego, jaki jest świat, z jego niesprawiedliwością i nędzą. Ale możemy zrobić coś, by uratować choćby kilka osób. Ale. Tak wiele organizacji charytatywnych marnuje pieniądze. Może to i prawda. Jednak ludzie są gotowi na największe poświęcenia, by dobrze inwestować. Kupują akcje, grunty, śledzą wyniki finansowe firm, stopy zwrotu, ruchy na rynku. A gdybyśmy dokładali tyle samo starań, by zadbać o nasz fundusz na wydatki charytatywne? I nie mam na myśli drobniaków ze świnki skarbonki. Poczujmy, że nas to coś kosztuje. Jezus powiedział, kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Co z tym zrobimy? Jak wygląda nasz fundusz na cele charytatywne?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego

0: bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: I to już 22 dzień września, czyli październik coraz bliżej. A miesiąc październik w sposób szczególny, no miesiąc październik to miesiąc maryjny. No dlaczego? Do 7 października przypada wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, Najświętszej Maryi, Panny Różańcowej. No i kochani, właśnie czy ten dzień, czy ten czas nie warto spędzić właśnie w Medjugorje? Zwolniły się dwa miejsca i jeszcze rzutem na taśmę. Można zapisać się na pielgrzymkę do Medjugorje, która potrwa od 3 do 10 października i w tym wyjątkowym miejscu można spędzić ten niezwykły czas. Co trzeba zrobić? Zadzwonić pod numer 691-147-893. 691-147-893. Wyjazd do Medjugorje od 3 do 10 października.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
0: Po reklamie.
2: Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

W zawadzie landkorońskiej doszło do zdarzenia z udziałem 4 samochodów, najechanie na tył pojazdu i wszystko ruszyło jak klocki. Nic na szczęście nikomu się nie stało. Nie ma żadnych utrudnień. Jak wyglądają o tej porze ulice Nowego Sącza? Na Węgierskiej przybyło samochodów na pewno w stronę Starego Sącza. Jedziemy już zdecydowanie wolniej niż jeszcze przed pół godziną. Na ulicy Królowej Jadwigi także przybyło samochodów. Na Piłsudskiego, Lwowska, Barskie również zrobiło się ciasno. Ciasno jest też na Klińskiego i na Nawojowskiej. Ruch jest wzmożony. Na Tarnowskiej także przybyło samochodów w tej chwili i na Pieczkowskiego, chociaż tu nawet w miarę spokojnie. Teraz ulicę Tarnowa. Więcej samochodów na wysokości Warsztatowej, na Krakowskiej przy ulicy Narutowicza. Tutaj jest ruch wzmożony. No i generalnie przybywa samochodów na Narutowicza, podobnie rondo Lwowska, Orkana, także Starodąbrowska, Słoneczna, Mickiewicza i Aleja Solidarności. Zrobiło się nam ciasno. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. 21 minut po 15. Vaya con Dios.

Zaglądam teraz na karty kalendarza muzycznego. W 1964 roku na Broadwayu odbyła się premiera musicalu Skrzypek na dachu. W roku 1958 przyszedł na świat włoski tenor Andrea Bocelli, który światową popularność zdobył dzięki duetom z Celine Dion, Sarah Brightman czy Erosem Ramazzottim. A w 1951 roku w Anglii urodził się wokalista rockowy David Coverdale. Zasłynął przede wszystkim jako frontman zespołu Deep Purple, a następnie jako wokalista swojego zespołu Whitesnake. Is this love? Whitesnake.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno. Koc? Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
0: Po reklamie.
7: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
8: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
7: Interwencje.
9: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
7: Opinie.
10: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
7: Fakty.
11: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
12: Transparentami, gwizdkami, głośno manifestując swoje niezadowolenie, pracownicy grupy Azoty pikietowali przed budynkiem dyrekcji w Tarnowie Mościcach.
13: Chodzi o pieniądze i jeszcze i o te wszystkie odprawy prezesów, nie prezesów, kierowników, ludzi, którzy odchodzą. To są pieniądze naprawdę duże, a ludzie odchodzą, biorą te pieniądze, którzy nic nie zrobili tak naprawdę dla tego zakładu.
12: Świetlica wiejska w Chełmcu zawieszona po kilku tygodniach działalności. To skutek nieuchwalenia przez radnych statutu Gminnego Ośrodka Kultury, który placówką zarządza.
14: Jest to sytuacja bardzo przykra i smutna i przede wszystkim uderza w rodziców i ich dzieci.
12: Kilkadziesiąt cofniętych praw jazdy. Kursanci z powiatu tarnowskiego w większości odwołują się do SKO. Jedna osoba rozpoczęła nowe szkolenie.
15: Prokuratora do wydziału wniosła o 9 kolejnych sprzeciwów.
12: W rzekach na Sądecczyźnie jest mało wody.
16: Te dopływy, które są w tej chwili do zbiornika różnowskiego są dużo, dużo mniejsze niż w analogicznych okresach lat wcześniejszych.
17: Gdybyśmy zobaczyli na Smolnik, to ciężko jest tam nabrać sobie wody. Jedynie nam został Dunajec.
12: Mówią samorządowcy o stanie wód. W Pulsie Regionu sprawdzimy, czy jesienne opady deszczu mogą poprawić sytuację. A gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie ksiądz Jan Baran, pochodzący z Wielogłów, misjonarz, który od lat pracuje na misjach w Ameryce Południowej, a ostatnio w Boliwii. Wtorek, 22 dzień września 2026 roku. Jerzy Olszówka, witam. Dzień dobry. Zapraszam do 17 w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Baby, baby.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie.
3: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
4: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
3: Zapraszam, Szlendi.
0: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z transparentami, gwizdkami, głośno manifestując swoje niezadowolenie, pracownicy grupy Azoty wyszli przed budynek dyrekcji w Tarnowie Mościcach. Domagają się wyższych zarobków, mówią o ciągłej rotacji prezesów i milionowych odprawach dla menadżerów. Przed siedzibą grupy Azoty w Mościcach z mikrofonem była Jolanta Moździerz.
6: To dopiero początek. My nie odpuścimy, zapowiadają pracownicy grupy Azoty, którzy skrzyknęli się i zorganizowali pikietę przed budynkiem dyrekcji w Tarnowie Mościcach. Były transparenty, gwizdki i głośne okrzyki. Domagają się wyższych zarobków, mówią o ciągłej rotacji prezesów i milionowych odprawach dla menedżerów. Jak przyznają, czara goryczy już się przelała.
7: Chodzi o pieniądze i jeszcze i o te wszystkie odprawy prezesów, nie prezesów, kierowników, ludzi, którzy odchodzą. To są pieniądze naprawdę duże, a ludzie odchodzą, biorą te pieniądze, którzy nic nie zrobili tak naprawdę dla tego zakładu.
8: Ta karuzela tych prezesów wszystkich odchodzących, którzy sobie oczywiście odprawy potem pobierają, no to jaka jest oszczędność?
9: No ja po 40 latach pracy już mam blisko najniższej krajowej.
10: Na stanowisku?
9: Aparatowym. Nas doprowadzili do dziadostwa, po prostu do dziadostwa.
7: Porównując do poprzednich zarobków, myśmy przez ostatnie 2,5 roku nie dostaliśmy żadnych podwyżek. Musimy o swoje walczyć.
6: Przed budynkiem zgromadziło się około 50 osób. To oddolna inicjatywa pracowników. Pikiety nie poparł żaden związek zawodowy. Protestujący pracownicy mówią, że związki się od nich odcięły.
11: Związki zawodowe nie poparły nas. Odcięły się, że to jest niszowe, że to jest niepotrzebne i z tego nic nie wyniknie.
7: Związki po prostu nic nie osiągnęły. My teraz nie odpuścimy, to jest dopiero początek.
8: Przez 3 lata nie dostaliśmy nic, wręcz zostały nam obniżone, bo mieliśmy wcześniej tak zwane te 13 pensje, premie były, to nam wszystko zabrali. Zarabiamy w tej chwili mniej niż tam te 3-4 lata temu.
6: Związki zawodowe grupy Azoty już wcześniej ogłosiły pogotowie strajkowe i wszczęto spór zbiorowy. Do pikiety, która dziś odbyła się przed budynkiem grupy Azoty w Mościcach, odniosło się biuro prasowe chemicznego giganta. W przesłanym do mediów oświadczeniu rzecznik prasowy Grzegorz Kulik zwraca uwagę na złą sytuację finansową spółki.
12: Rozumiemy i szanujemy frustrację pracowników, szczególnie że obecna trudna sytuacja w grupie Azoty trwa już długo i jest konsekwencją decyzji z przeszłości. Ich skutki finansowe ponosimy i będziemy jeszcze długo ponosić. W ramach trwającego sporu zbiorowego pozostajemy w dialogu ze stroną społeczną. Na piątek jesteśmy umówieni na kolejne rozmowy i liczymy na ich konstruktywny przebieg. Mamy nadzieję, że uda nam się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które będzie odpowiadało na oczekiwanie pracowników, a jednocześnie będzie możliwe do udźwignięcia przez spółkę i bezpieczne dla dalszego funkcjonowania. Jednocześnie obecnie naszym wspólnym zadaniem jest odbudowa stabilności grupy i stworzenie warunków do jej dalszego rozwoju.
6: Grzegorz Kulik jednocześnie zwraca uwagę na dzisiejsze nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które, jak czytamy w komunikacie, decyduje o emisji akcji skierowanej do Skarbu Państwa. Dzięki tym środkom będziemy mogli zmodernizować instalacje produkcyjne i tym samym poprawić działalność biznesową, dodaje rzecznik prasowy Grupy Azoty. Pracownicy spółki domagają się rozmów i negocjacji, przekonują, że to dopiero początek ich działań.
5: Relacjonowała Jolanta Moździerz. Jest 19 minut do 16.

0: Świetlica wiejska w Chełmcu czynna była tylko kilka tygodni. Tylko kilka dni nawet. Po ostatniej sesji Rady Gminy Chełmiec jej działalność została zawieszona, bo radni nie uchwalili statutu Gminnego Ośrodka Kultury, a od tego zależy jej dalszy los. Czy teraz jedyną alternatywą na ponowne uruchomienie gotowej świetlicy będzie reakcja mieszkańców? Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
1: Świetlica była otwarta od 7 września i miała już przygotowany budżet. Oficjalnym zatwierdzeniem jej działalności miało być przyjęcie statutu Gminnego Ośrodka Kultury, czyli zwykła formalność. Okazało się jednak, że na ostatniej sesji Rady Gminy Chełmiec część radnych miała wątpliwości, które nie pozwoliły na uzyskanie wymaganej większości.
2: Roczne sprawozdanie finansowe GOK sporządza się i zatwierdza na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. A kto zatwierdza ten roczne sprawozdanie?
3: Rada Gminy.
2: A tu nie wpisane jest.
3: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2: No
3: ale
2: ja myślę, że trzeba wpisać to, bo to tak rada jest tu w ogóle pominięta.
1: Mówił radny Wiesław Szołdrowski, a podobne wątpliwości miał radny Marek Poręba.
4: Proszę o wskazanie prawdziwych przyczyn zmiany statutu GOK i zmian prawnych w ostatnim okresie, które regulowałyby likwidację organu doradczego, czyli Komisji Rady Gminy Chełmiec, chodzi tutaj o Komisję Kultury. Uzasadnienie podjęcia uchwały nie wskazuje żadnych zmian istotnych i tak zostało to przedstawione na komisji. Dlaczego Rada Gminy Chełmiec zostaje pozbawiona dotychczasowych kompetencji?
1: Statut został dostosowany do ustawy o działalności kulturalnej, mówiła na sesji Mariola Pękala-Piekarska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu.
3: Ta ustawa jasno wskazuje, że Komisja Rady Gminy nie może być organem doradczym w Gminnym Ośrodku Kultury. Nie odebrałam kompetencji Komisji Rewizyjnej i kontrolowania tego, co dzieje się w GOK-u, tylko zgodnie z ustawą takie zapisy nie mogą być wpisane w statucie GOK-u. To, że nie są wpisane, nie oznacza, że wy jako Rada nie możecie mnie kontrolować przez Komisję Rewizyjną, a nie Komisję Oświaty.
1: Ostatecznie większości radnych nie przekonały te argumenty i głosami 10 przeciw, 8 za uchwała została odrzucona. To wywołało nerwową reakcję wójta gminy Chełmiec Stanisława Kuzaka. Zwrócił się on bezpośrednio do mieszkańców, a jego wypowiedź była przerywana przez przewodniczącą Rady Gminy Agnieszkę Grzegorzek.
5: Szanowni mieszkańcy gminy Chełmca, chciałbym was serdecznie poinformować, w związku nieprzyjęcia uchwały zostaje od dnia dzisiejszego zawieszona świetlica wiejska w gminie Chełmiec ze względu na to, że radni, którzy nie współpracują, nie chcą rozwoju na terenie gminy Chełmca, gratuluję wam panowie serdecznie.
6: Panie Wójcie, wydaje mi się, że ja prowadzę obrady.
5: Nie będzie. Jedyny wniosek, co można zrobić, 2300 podpisów i więcej nic.
1: Jak tłumaczyła już po sesji dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu Mariola Pękala-Piekarska, nieprzyjęcie uchwały jest nieporozumieniem i paraliżuje pracę nowej, ważnej jej zdaniem świetlicy.
3: Statut miał uregulować tylko kwestie formalne. Został pozytywnie zaakceptowany na komisji statutowej, na komisji oświaty, zaakceptowany przez radcę prawnego, natomiast część radnych zagłosowała przeciw jego uchwaleniu. Jest to sytuacja bardzo przykra i smutna i przede wszystkim uderza w rodziców i ich dzieci.
1: Co dalej ze świetlicą? Jak stwierdził w mediach społecznościowych wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak, dzieci nie mogą ponosić konsekwencji sporów politycznych czy samorządowych. Planuje on zrobić wszystko, aby jak najszybciej ponownie uruchomić świetlicę, nawet jeśli będą mu za to groziły konsekwencje prawne. Na razie wójt nie zdradził szczegółów swoich planów.
0: A tym tematem zainteresował się dzisiaj Łukasz Raczkowski.

0: Kolejne wnioski z prokuratury o cofnięcie praw jazdy wpływają do tarnowskiego starostwa. Dotychczas jedna osoba zdecydowała, że będzie od nowa robiła kurs prawa jazdy. To pokłosie nieprawidłowości, do których dochodziło w jednym z ośrodków szkolenia kierowców, gdzie właściciel fałszował dokumentację. Nawet kilkaset osób może być zagrożonych utratą prawa jazdy kategorii B. Relacja Ewy Biedroń.
1: To trudna sytuacja, ale to nie jest wina urzędników, mówił w programie Słowo za Słowo starosta tarnowski Jacek Chudyma. Jak dodał, to Szkoła Nauki Jazdy popełniła ogromne błędy. Dotychczas wydano 44 decyzje o cofnięciu praw jazdy. Większość osób się odwołuje do samorządowego kolegium odwoławczego.
2: 34 osoby odwołały się do SKO, które w chwili obecnej nie zostały jeszcze rozpatrzone. 13 odwołań SKO poprosiło o przedłużenie terminu rozpatrzenia tych spraw. W kolejnych dwóch przypadkach strony wniosły o uzasadnienie. Od pozostałych 8 decyzji strony się nie odwołały, w wyniku czego stały się one prawomocne. Jedna z tych osób pobrała już u nas profil kandydata na kierowcę, no i rozpoczęła szkolenie. Informacja z 16 września, gdzie prokuratura do wydziału wniosła o 9 kolejnych sprzeciwów.
1: Starosta Jacek Chudyma apelował do ministerstwa w sprawie cofanych dokumentów.
2: Myśmy też w tym temacie napisali dwa pisma do ministerstwa infrastruktury o podjęcie działań legislacyjnych dotyczące zmiany ewentualnie, no w tym przypadku, bo tu jest jednoznaczne, w tej chwili prawo jest jednoznaczne i do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości odpisało, że przekazało dokumenty do Ministerstwa Infrastruktury. Na razie nie mam informacji, czy podjęto tam jakieś decyzje.
1: Sprawa dotyczy ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez Dariusza B. Jak ustalił sąd, szkoła miała podpisaną umowę z ratownikiem medycznym uprawnionym do prowadzenia tego typu szkoleń. Jednak w praktyce zajęcia z jego udziałem nie odbywały się. Podpisy ratownika były w dokumentacji fałszowane przez właściciela ośrodka. Jak tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie, prokurator Mieczysław Sienicki, 350 osób, które odbywały tam kurs, nie powinno w ogóle zostać dopuszczone do egzaminu.
3: To postępowanie zostało zainicjowane przez jednego z kursantów, który złożył zawiadomienie o przestępstwie, twierdząc, że został źle przygotowany właśnie w tej szkole i w związku z tym oblał egzamin państwowy na prawo jazdy. Ruszyło więc postępowanie przygotowawcze i w trakcie dochodzenia ustalono, że w latach 2018-2026 Dariusz B. fałszował dokumenty związane właśnie z prowadzeniem tego ośrodka. Ustalono, że nie były prowadzone zajęcia z bloku tematycznego udzielania pierwszej pomocy.
1: Dariuszowi B. postawiono 359 zarzutów, przyznał się do nich i został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
3: W tej sytuacji, no skoro prawomocny wyrok skazujący już potwierdził, że doszło do fałszowania dokumentów, prokurator nie mógł przejść do porządku dziennego nad tym faktem, tym bardziej, że artykuł 145 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowi, że jeżeli decyzja ostateczna zapadła w oparciu o fałszywe dokumenty, to wówczas wznawia się postępowanie administracyjne. W związku z powyższym prokurator rejonowy w Tarnowie wystosował sprzeciw od ostatecznej decyzji dotyczącej prawa jazdy danego kursanta, który już zdał egzamin państwowy i zażądał wznowienia postępowania zgodnie właśnie z artykułem 145.
1: Szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowym elementem kursu na prawo jazdy i zgodnie z prawem osoby, które go nie odbyły, nie mogą zostać dopuszczone do egzaminu państwowego. Jak tłumaczy prokurator, starostwo powiatowe w Tarnowie w momencie podejmowania decyzji o wydaniu prawa jazdy nie miało świadomości, że te osoby nie powinny w ogóle przystępować do egzaminu.
0: Materiał przygotowała Ewa Biedroń. Tu Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz we wtorek 22 września na zegarach 5 minut do godziny 16. O 16 połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska, a po godzinie 16 spotkanie z gościem popołudniowego programu będzie nim ksiądz Jan Baran, misjonarz pracujący w Ameryce Południowej, a ostatnio także w Boliwii.

0: Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
1: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
2: Hyundai.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Żabno czeka na swoją obwodnicę.
5: Trwają prace projektowe. Można spotkać inżynierów, którzy chodzą po naszych polach na trasie planowanej obwodnicy.
4: Będzie też niewybuch z czasów II wojny światowej. Znaleziono go w Nowym Sączu. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jeszcze przez półtora roku trwać będą prace projektowe i pozyskiwanie zezwoleń na budowę obwodnicy Żabna. Jak szacuje burmistrz Tomasz Kijowski, kierowcy skorzystają z nowej drogi w 2029, a najpóźniej w 30 roku. Na antenie Radia RDN przekazał, że prace projektowe są w toku, a inżynierów można zauważyć na terenach, przez które ma w przyszłości przebiegać obwodnica.
5: Wojewódzki Zarząd Dróg rozstrzygnął już przetarg na wykonawcę tego projektu. Wygrała firma z Zamościa. My symbolicznie przekazaliśmy ten plac budowy w maju. Trwają prace projektowe. Można spotkać inżynierów, którzy chodzą po naszych polach na trasie planowanej obwodnicy. Mają czas na wykonanie nie tylko projektu, ale wszystkich pozwoleń i uzgodnień, które są potrzebne potem do wykonania tej inwestycji. Mają oni czas do maja 2028 roku.
4: Celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu głównie ciężarowego poza centrum Żabna. Po wykonaniu dokumentacji projektowej konieczne będzie przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Budowa może pochłonąć około 100 milionów złotych i potrwa co najmniej kilkanaście miesięcy.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Niewybuch w Nowym Sączu. Pocisk artyleryjski prawdopodobnie z czasów II wojny światowej znaleziono w przewożonym gruzie i żwirze. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
7: O znalezieniu niewybuchu poinformował sądeckich policjantów właściciel jednej z posesji, na którą przewieziono gruz i żwir. Właśnie w załadunku miał się znajdować pocisk mający około 70 cm. Jak ustalili, przybyli na miejsce funkcjonariusze z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Pochodził on z czasów II wojny światowej. Mundurowi powiadomili o znalezieniu Centralny Ośrodek Koordynacji Rozminowywania we Wrocławiu i zabezpieczali pocisk do czasu przybycia saperów. Jego neutralizacją ostatecznie zajęła się przybyła z Krakowa załoga 16 Batalionu Powietrzno-Desantowego. Sądecka policja przypomina, że niewybuchy mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Nie należy się do nich zbliżać, a o znalezisku zawsze niezwłocznie trzeba powiadomić policję.
4: Na Sądecczyźnie trwa szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie. Coroczna akcja obejmuje całe województwo małopolskie, a szczególnie jego zalesione tereny. Preparaty w postaci brązowo-zielonych krążków lub kostek są zrzucane z samolotów lub wykładane ręcznie w lasach, na polach i łąkach. Włodzimierz Janczy, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Sączu, przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakie należy teraz zachować.
8: Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Przy ewentualnym kontakcie ze tą szczepionką należy natychmiast umyć to miejsce wodą z mydłą oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierzęcia domowego czy gospodarskiego z tą szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii lub do powiatowego inspektoratu weterynarii.
4: Akcja szczepienia lisów potrwa do 30 września. Na Sądecczyźnie zrzuconych z samolotów zostanie 420 sztuk szczepionek, a około 200 rozłożonych zostanie ręcznie.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Jesień to czas, który tarnowianie coraz częściej wybierają na górskie wędrówki.

0: deszczówki. Poza sezonem tłok na szlakach jest mniejszy, jednak warunki potrafią zmieniać się o tej porze roku bardzo szybko. Dodatkowe utrudnienia to mokre skały, krótszy dzień, a wysoko w górach także pierwszy śnieg. To wszystko sprawia, że przed wyjściem warto dobrze przygotować się do trasy. Aspirant Marcin Wantuch, który prywatnie jest doświadczonym miłośnikiem gór, zwraca uwagę, żeby prognozę pogody sprawdzać zawsze w dniu wyjścia na szlak, ponieważ wcześniejsze przewidywania mogą już nie być aktualne.
1: Przede wszystkim sprawdzajmy pogodę. Pogoda jest takim wyznacznikiem, czy dojdziemy dany cel, zdobędziemy tą górę. W górach pogoda się szybko zmienia. Do południa może być słoneczko, po południu może być burza. Przez to w Alpach, jak zdobywamy szczyt, to śniadanie mamy 2:30 w nocy, bo zazwyczaj w górach pogoda do południa jest stabilna. Najlepiej w dniu wyjścia na szczyt dany trzeba sobie sprawdzić pogodę.
0: Marcin Wantuch podkreśla, że na bezpieczeństwo w górach wpływ ma również nasz ekwipunek. Na liście wyposażenia nie tylko powinny znaleźć się dobre buty i odpowiednia odzież. Policjant zwraca także uwagę na kask, szczególnie podczas wędrówek w skalistym terenie.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: O tej porze doświadczamy więcej przejaśnień, więcej promieni słonecznych do nas dociera i też jest wyższa temperatura, bo termometry pokazują już w wielu miejscach nawet 15 stopni. W Tarnowie 14-15 kresek powyżej zera. No jest chłodno, ale to dlatego, że wieje od czasu do czasu mocniejszy wiatr północno-zachodni. Teraz z prędkością około 25 km na godzinę w porywach do 50. Ale jeszcze do końca dnia i w nocy możliwe opady deszczu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie. W Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jeszcze może padać jutro i w czwartek także. Synoptycy przewidują jeszcze symboliczne opady, ale jednak opady deszczu. Dopiero w piątek niebo bezchmurne, ale też w piątek będzie mniej na termometrach, bo tylko 13 stopni.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Jest 6 minut po 16:00.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Genialne lokalne. Piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
0: Po reklamie.
6: Pochodzi z Wielogów, a od lat pracuje na misjach w Ameryce Południowej, a ostatnio w Boliwii. Ksiądz Jan Baran opowiedział o wyzwaniach związanych z pracą duszpasterską w tym kraju podczas spotkania z nowosądeckim klubem Dobrze Nastawionych oraz w studiu RDN Nowy Sącz. Z księdzem misjonarzem rozmawia Krzysztof Niedzielan.
7: Od jakiego czasu jest ksiądz już w Boliwii?
8: W Boliwii jestem od roku 2021.
7: A czy wcześniej jeszcze inne kraje na misjach? Czy
8: wcześniej właśnie? Też, wcześniej. W 2009 roku Ekwador, 2 miesiące jako diakon, taka praktyka. I potem w Peru od 2017 roku do 2021 i właśnie z Peru bezpośrednio do Boliwii. Już nie wracałem do Polski, tylko z Peru do Boliwii.
7: Czyli tutaj kawał tego życia kapłańskiego właśnie spędzony na misjach, tak?
8: Tak, już więcej czasu jako ksiądz spędziłem poza diecezją niż pracując w diecezji.
7: To dlaczego misje?
8: Dlaczego misje? W zasadzie od jak byłem ministrantem, to pierwszy kontakt z misjonarzami. Bardzo mi się podobały ich historie, opowieści. Potem w seminarium, byłem też jako dziecko w kole misyjnym, parafialnym, ale potem też w seminarium właśnie w ognisku misyjnym i zawsze lubiłem słuchać historii misjonarzy i to jakoś tak chyba wpłynęło, że powoli to powołanie misyjne też jakby wzrastało, odkrywało i ostatecznie po 6 latach właśnie posługi tutaj w diecezji wyjechałem na misję.
7: Mhm. I dlaczego właśnie kraje południowoamerykańskie?
8: Zawsze jakoś Ameryka Południowa mnie interesowała, szczególnie jakoś Peru, tam czytałem różne książki o Machu Picchu, góry, to mnie interesowało, chociaż pierwszy pomysł był, żeby wyjechać na Kubę, ale tak się złożyła sytuacja, że pewien kapłan zachorował w Peru i biskup skierował mnie zamiast na Kubę do Peru i tak znalazłem się w Peru.
7: Z naszej diecezji misjonarzy jest, albo było w tamtych okolicach więcej, tak? Nie jest ksiądz jedynym tutaj z naszej diecezji?
8: W Boliwii?
7: Czy ogólnie, czy w krajach Ameryki Południowej?
8: Misjonarzy z naszej diecezji jest chyba, jeśli też się nie mylę, około 50, ale i wśród świeckich sióstr i księży. I tam w Peru, gdzie pracowałem, było kilku księży z naszej diecezji i w Boliwii jest nas obecnie 5 z diecezji tarnowskiej.
7: Mhm. Czyli naprawdę jest tych powołań misyjnych również w tamte strony dużo. To proszę opowiedzieć właśnie o specyfice tych misji, jacy są Boliwijczycy i nad czym trzeba się skupiać, szczególnie podczas misji.
8: Przede wszystkim to trzeba jakby przyjąć taką mentalność tych ludzi, zaakceptować i zgodzić się na to, że no nie mamy wielkiego wpływu, żeby zmienić pewne zachowania. Szczególnie mają takie powiedzenie ora Boliviana. Zawsze mają czas, zawsze przyjdą spóźnieni. To nie tylko na jakieś nabożeństwa przy kościele, ale również do pracy codziennej. No właśnie oni mają ten czas. I to myślałem, że jakoś przez moją punktualność jakoś płynę na ich zmianę, ale no taka natura chyba tego kraju i tych ludzi. Takim trudnością na misji misjach jest praca, myślę, że z rodzinami, bo jest bardzo dużo rozbitych rodzin, niekompletnych rodzin i to jest takie wyzwanie też i w katechezie, i w ogólnym życiu z tymi ludźmi. I dojazdy. Ja jestem na terenie, parafia jest wielkości Małopolski, nawet większa, więc teren jest duży, jestem sam na tej placówce. Więc dojazdy do kaplic, czasami to nawet do 3 godzin trzeba poświęcić, żeby dojechać do jednej wioski, tylko żeby odprawić mszę świętą. Więc te msze święte w takich dalszych wioskach są w zasadzie 4 razy w roku, 5 razy w roku. Więc brak dostępności do mszy świętej, do sakramentów też dla tych ludzi powoduje to, że ta katecheza i przygotowanie do sakramentów jest słabe. Na tyle robimy, na ile możemy, ale to jest brak kapłanów. Brak kapłanów na tym terenie misyjnym powoduje to, że ci ludzie przyjdą do kościoła, przyjdą na mszę świętą, ale ta msza święta jest bardzo rzadko, więc oni nie wszyscy dobrze też umieją nawet uczestniczyć w tym mszy świętej, czy taka katecheza jest słaba, bo jest po prostu rzadko. We wiosce są katechiści, liderzy, którzy też pomagają, bo bez nich ta misja byłaby w zasadzie niemożliwa, ale ich przygotowanie też wymaga jeszcze wiele, wiele poprawy.
7: Ale skoro są misje, skoro tutaj co prawda parafia, tak, w wielkości województwa małopolskiego, czyli dużo wyzwań, dużo trudności, ale jednak skoro to jest, to ci ludzie potrzebują, tak? Ci ludzie chcą się spotkać z Chrystusem poprzez Kościół katolicki.
8: Tak, jest chęć tych ludzi i uczestnictwa w Eucharystii, szczególnie sakramentów. Oni wiarę też przeżywają na swój sposób, bo jeszcze jest takie dużo naleciałości, tak zwany synkretyzm, gdzie mieszają, przyjdą do protestantów, przyjdą do katolików, przyjdą do jakiegoś czarownika tam swojego, żeby w razie czego jakby Kościół katolicki, jak używają, bardzo, bardzo lubią wodę święconą. I jak ktoś jest chory, jak coś potrzebują, właśnie jakąś modlitwę, wstawiennictwo, proszą o coś ze strony Kościoła, w tym znaczeniu jakąś modlitwę, o to, żeby ktoś jest chory i ta modlitwa, widzą, że dalej ktoś jest chory, nie pójdą do lekarza, a modlitwa tutaj od razu nie zadziałała, więc pójdą jeszcze na przykład do czarownika, to pójdą jeszcze do protestantów, żeby lubią mieć taki namacalny od razu znak, więc to jest takie jeszcze, nie ma tego zakorzenienia, że jeżeli jestem ochrzczony w kościele katolickim, to w tym kościele pozostaje i to też ta modlitwa właśnie, że to trwanie, zaufanie Panu Bogu, tylko szukamy różnych rozwiązań, a to widocznie to może nie ten Kościół. Czasami ludzie właśnie też, nawet niedawno taki Pan zadał mi pytanie właśnie, dlaczego ksiądz jest w Kościele katolickim? I ja wcześniej też nawet tak o tym nie myślałem, bo tutaj się rodzimy w Kościele katolickim i wyrastamy w tej kulturze, natomiast tam na każdym rogu jest jakaś sekta, jakiś inny kościół, w tej parafii tylko, gdzie posługuję, jest blisko 18 różnych kościołów, wyznań, więc
7: stricte chrześcijańskich, tak?
8: Tak, więc ludzie mogą się faktycznie zastanawiać, gdzie, w którym tym kościele jest ten prawdziwy Bóg.
7: To faktycznie ciekawa sprawa, skoro tyle wspólnot chrześcijańskich, a tutaj wspomniał ksiądz, że i takie zabobony mocno tam jeszcze są zakorzenione, magia, tak?
8: Tak, są tak zwani bruchos, czarownicy, więc do nich szczególnie ludzie jeszcze udają się w chorobie, bo służba zdrowia, leczenie jest na bardzo też niskim poziomie, dużo ludzi nie jest w ogóle ubezpieczonych, więc jak przychodzi taka próba właśnie jakiegoś cierpienia, jakiejś choroby, to każdy szuka jakiejkolwiek możliwości, więc żeby leczyć, żeby nie wiem, tam dla ratowania, nie wiem, dziecka, to szukają też tych metod właśnie nawet u tych czarowników, jakieś rytuały, modlitwy, jakieś zioła i w taki sposób też próbują. Bardziej jest to pod kątem właśnie zdrowia, szukania nie jakiejś tej wiary, żeby nie wiem, odejść od Boga, ale szukanie lekarstwa w takim znaczeniu. Mhm.
7: Czyli ta ewangelizacja w takich warunkach nie jest pewnie łatwym zadaniem, tak? Nie jest łatwo przekonać, żeby nie korzystali na przykład z innych źródeł, żeby skupili się na Panu Bogu.
8: Jest to dosyć trudne, bo pierwsze, co trzeba właśnie, zdobyć zaufanie tych ludzi, a też jeżeli w samym centrum parafii, w miasteczku w Concepcion, gdzie żyję, ludzie już mnie znają, już jest to troszkę łatwiej, natomiast kiedy się zna tych ludzi, oni bardziej ufają i rozumieją coraz więcej, natomiast taka katecheza właśnie w wioskach, gdzie ja w zasadzie sprawuję mszę świętą w każdej z wiosek raz na miesiąc, czasami raz na 2 miesiące, a takie najdalsze, jak mówiłem, właśnie 4-5 razy w roku, więc to musi trwać długi czas, żeby wejść w taką lepszą, głębszą relację z tymi ludźmi, to zaufanie, więc oni rzadko widzą kapłana na tych wioskach, kiedy przyjadą właśnie inne sekty, czy właśnie jakiś jeszcze czarownik się pokaże, bruchos, to oni szukają właśnie rozwiązania, gdzie mogą, gdzie ktoś im zaoferuje jakąś pomoc, kto pierwszy, można powiedzieć, tak, kiedy mamy Właśnie wiemy, że jakaś grupa ewangelików się organizuje, żeby jakoś zrobić też swoją ewangelizację w wiosce. No to jeżeli oni tam dotrą wcześniej niż my, czy przywiozą tym ludziom jakieś podarunki, jakieś jedzenie, no to często ich w taki sposób też przekupią na swoją stronę.
7: Okej, kwestia tutaj wiary to jest jedna sprawa, a jak takie kwestie bytowe? Czy tutaj ksiądz jeszcze musi dbać, czy starać się o inne właśnie rzeczy, żeby jakoś tym ludziom pomagać? Jaka pomoc jest im potrzebna? Czego oni potrzebują oprócz tego, żeby próbować ich tutaj zachęcić do relacji z Chrystusem?
8: To znaczy, no życie takie materialne jest bardzo, bardzo ubogie, bo Lwia jest krajem najbiedniejszym w Ameryce Południowej, nie ma dostępu do morza. Ja to nawet porównuję, jak przyjeżdżają ludzie też tam właśnie do Concepcion, jest piękna katedra, muzeum, ludzie mogą widzieć, jak 200 lat temu, czy 300 lat temu ludzie żyli. Ja jadę na wioskę i ci ludzie dalej tak żyją, bez prądu, bez wody, w lepiankach, domy z drzewa i szczaką pokryte i nawet wody nie ma, tylko właśnie z jakieś studnie albo do rzeki idą, więc te warunki życia są trudne nawet w mieście, w którym ja mieszkam, w stolicy województwa i nie ma drogi asfaltowej, więc są to takie biedne rejony i tak naprawdę no, każdy jest potrzebujący. Podstawowo właśnie to potrzebą jest woda i teraz też z roku na rok jest więcej tego czasu posuchy, można powiedzieć, suszy i też ludzie widzą, że będzie brakować wody, więc, bo to też oni zajmują się dużo gospodarstwem, mają krowy, więc i dla zwierząt, no woda jest tym podstawowym źródłem, taką potrzebą, ale jak ktoś przychodzi też właśnie o pomoc, szczególnie jeżeli ludzie zwracają się o pomoc, przychodzą do kościoła, to proszą o pomoc w zakupie lekarstw. Jeżeli ktoś jest chory, to przynoszą recepty, przynoszą jakiś dokument, ale ja i tak zawsze staram się jakąkolwiek pracę dać tym ludziom, jakieś zajęcie, żeby nie uczyć takiego rozdawnictwa i zupełnie za darmo, żeby cokolwiek tam popracował, nawet godzinę, dwie, wtedy też otrzyma, bo zdarzają się takie osoby, które no tylko szukają, powiedzmy, łatwego pieniądza, ale to każda sytuacja jest indywidualna też.
7: A kwestia edukacji, czy tu też jest potrzeba?
8: Edukacja w Boliwii to też jest, nie pamiętam dokładnie tych statystyk, ale chyba w dziesiątce ostatnich krajów na świecie, jeżeli chodzi o edukację, więc bardzo słaba jest edukacja w Boliwii. Dzieci nawet jak kończą tą szkołę podstawową, jest taka primaria i sekundaria, szkoła jakby podstawowa, średnia, to ta szkoła podstawowa, to no bardzo często po tej szkole nawet nie umiał czytać i pisać, więc ja kiedy tam przyjechałem, to też dla mnie była taka nowość, kiedy używają do komunikacji między sobą WhatsAppa. Po pandemii szczególnie ta infrastruktura sieci internetowych, ludzie mają też i telefony, w większości już i używają właśnie WhatsAppa, żeby do siebie przesyłać wiadomości, ale te wiadomości są zawsze audio. I dlatego tak, ja nawet w rodzinie, ktoś mi tak pytał, że dlaczego nie piszę tych wiadomości, tylko wysyłam takie wiadomości głosowe. No bo ci ludzie wysyłają wiadomości głosowe, bo nie umieją czytać i pisać. Więc dla niego jest łatwo nagrać wiadomość i prześle to wiadomość od słucha, ale no jest jeszcze duże braki są właśnie w edukacji. No to też wpływa potem na ewangelizację, na katechezę, bo ta edukacja jest bardzo, bardzo słaba.
7: Czy w ramach działalności księdza też jakieś szkoły, czy bardziej kwestia samej ewangelizacji, ewentualnie pomocy materialnej tym ludziom?
8: Mieliśmy też właśnie tutaj z działem miejscowego diecezji tarnowskiej, miałem też taki projekt na kurs komputerowy, udało się zakupić kilka komputerów, też tym ludziom dać możliwość takiej nauki i z kontaktu z technologią, z pracą na komputerze, kursy takie muzyczne. Były przez pewien czas taki pomysł na douczanie tych dzieci, mamy taką małą świetlicę i kawiarenkę, ale to przez pewien czas dzieci szybko się zaczynają, zachęcą się do przyjdą parę razy, ale potem jakoś w ciągu roku odchodzą.
7: Zapał spada.
8: Nie są, zapał spada, nie są stałe w tym.
7: To może ktoś usłyszy naszą rozmowę i pomyśli, no okej, są tam trudności i może warto to wspierać. Czy jest jakaś możliwość, jak można wspierać tę misję w Boliwii, czy stricte w przypadku tutaj tych okolic, gdzie działa ksiądz?
8: To myślę, że każdy w tych czasach z misjonarzy ma gdzieś jakieś konto na Facebooku, jakieś konto czy na Instagramie, w tych mediach. Ja też prowadzę taki kanał na YouTubie, mam tam kilka filmów z tych krajów, gdzie pracowałem, z tych miejsc, parafii. No więc jest ta możliwość zawsze też wspierania, szczególnie kiedy teraz jestem na urlopie, też głosimy kazania w różnych parafiach, różne ulotki też, które za sobą też takie rozwożę, więc kontakt no, najlepszy taki bezpośredni albo przez Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej.
7: Dziękuję za rozmowę. Pewnie też słuchacze naszego radia z Klubu Dobrze Nastawionych mogli wysłuchać bardzo ciekawych opowieści, ciekawych historii, jak to właśnie na misjach w Boliwii jest. No i pozostaje życzyć błogosławieństwa Bożego na te wszelkie działania.
8: Bóg zapłać za rozmowę i proszę też o modlitwę za mnie i za moich parafian.
6: Z księdzem Janem Baranem rozmawiał Krzysztof Niedzielan. Jest 24 minuty po godzinie 16.
9: Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
3: Anioły, bieszczadzkie anioły.
2: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
4: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Przetarło się niebo, w Polsce południowo-wschodniej nie pada. W Grudku więcej promieni słonecznych, wiwkowej, w Łososinie, w Tęgoborzy, nad Tarnowem też słońce, podobnie nad Nowym Sączem. Na termometrach od 14 do 15 stopni, ale jest chłodno, bo taki przeszywający wiatr wieje od czasu do czasu w porywach do 50 km na godzinę. W nocy jeszcze może popadać, temperatura spadnie do 9 stopni.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Idzie jesień, to wielkimi krokami do nas się zbliża. Przyjdzie właśnie dzisiaj w nocy, dokładnie 5 minut po godzinie 2. I z każdym dniem, z każdą nocą też może być troszkę chłodniej, bo na przykład z piątku na czwartek, z piątku na sobotę może to być tylko 4 stopnie w nocy. Kolejna noc 7.

0: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
2: Po reklamie.
3: To już prawie 16:37 w Pulsie Regionu. Czas na sport.
4: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze przygotowują się do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, który dziś w bułgarskiej Sofii rozegrają z Niemcami. Broniący tytułu biało-czerwoni awansowali do tej fazy po pokonaniu w 1/8 finału Łotwy 3-0, a Niemcy znaleźli się w czołowej ósemce po zwycięstwie 3-2 nad Bułgarami. Nasi najbliżsi rywale prezentują ofensywny styl siatkówki, mówi statystyk kadry Mateusz Nykiel.
6: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę. Naszej drużyny nie jest łatwo złamać zagrywką. Myślę, że tym drużynom, które dysponują dużą ofensywą i bardzo groźną zagrywką, nie gra się z nami łatwo. Nie jest łatwo nas złamać w przyjęciu, a nawet jeśli te piłki są przyjęte daleko od siatki, jesteśmy niebezpieczną drużyną w ataku, również będzie potrzebna cierpliwość z naszej strony.
5: Mecz Polska-Niemcy rozpocznie się o 18:00. Jeszcze tydzień temu tarnowscy futsaliści przygotowywali się do startu w drugiej lidze, a w ten weekend zaliczyli zwycięstwo, ale w rozgrywkach pierwszoligowych. Ten niespodziewany awans ma związek z tym, że drużyna z Opola wycofała się z rozgrywek. Zatem władze pierwszej ligi zaproponowały start w rozgrywkach spadkowiczom i w ten sposób futsal klub Tarnów ponownie znalazł się na zapleczu ekstraklasy. Na inaugurację sezonu tarnowianie pokonali 3-1 Gwiazdę Ruda Śląska. Gole zdobyli Dawid Lizak, Adrian Kochniarczyk i Dominik Wardzała. Mecze drugiej kolejki zostały zaplanowane na ostatni weekend września, jednak tarnowianie w drugiej serii spotkań zagrają dopiero pod koniec października, a wcześniej czeka ich mecz trzeciej kolejki, ponownie u siebie, z Sośnicą Gliwice. To spotkanie ma się odbyć w pierwszy weekend października. Polski Związek Alpinizmu i Akademia Tarnowska łączą siły. Podpisano list intencyjny o współpracy przy tworzeniu w Tarnowie Centralnego Ośrodka Szkoleniowego dla Wspinaczki Sportowej na Czas. Ma to być miejsce, w którym zawodnicy będą mieli do dyspozycji dobrą infrastrukturę treningową i zaplecze naukowe do analizowania swoich wyników. Jednym z elementów ma być program komputerowy do dokładnego śledzenia biegów po ściance. Prezes Polskiego Związku Alpinizmu Marek Wierzbowski wyjaśnia, że to narzędzie ma pozwalać trenerom dokładniej pracować nad niedociągnięciami sportowców.
7: To jest jakby rozszerzenie narzędzi dla trenera o coś, czego do tej pory w ogóle nie było. Że może trener dokładnie zobaczyć, gdzie ten wspinacz zwalnia, gdzie przyspiesza, gdzie dobrze się porusza, a nad którym odcinkiem trzeba popracować, żeby ten czas ulepszyć. W tej chwili jest taka konkurencja na świecie, takie oprogramowanie, które zostało przygotowane przez Akademię Tarnowską, no pomaga konkretnie zobaczyć, gdzie są jakieś deficyty, co trzeba poprawić, żeby on biegł.
5: Według inicjatorów Tarnów ma dobrą infrastrukturę i pozycję sportową, by to właśnie w tym mieście rozwijała się baza szkoleniowa. Właśnie z Tarnowa pochodzą zawodnicy, którzy należą do światowej czołówki we wspinaczce sportowej na czas. Między innymi Edyta Ropek, Marcin Dzieński, Anna Brożek czy siostry Aleksandra i Natalia Kałuckie. 4 złote medale, 2 srebrne i brązowy. To dorobek młodzików startu Nowy Sącz w Mistrzostwach Polski w zjeździe kajakowym w Leśnej na Dolnym Śląsku. Nikodem Prusak zdobył złoto w K1 oraz C2, czyli w Kanadyjkach, w duecie z Artemem Holowachem. Artem był też najlepszy w C1, a brąz w tej konkurencji wywalczył Maciej Bednarek. Złoty medal w Kanadyjkach wywalczyła Lena Hedwig. Emilia Hedwig natomiast zdobyła srebrne medale w K1 oraz w mikście kanadyjkowym z Dominikiem Czopkiem. Start Nowy Sącz wygrał też konkurencję K1 razy 3 i C1 razy 3 wśród chłopców.
4: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Sportowe wiadomości przygotował i przedstawił Krzysztof Niedziela, a już za chwilę wiadomości kulturalne przedstawi Jolanta Moździerz. Będzie o teatrze, będzie o filmie, będzie o poezji, o malarstwie. Zostańcie z nami. 19 minut do godziny 17:00.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Dziś kolejna odsłona festiwalu Talia. W ramach projekcji konkursowych będzie można zobaczyć spektakl w reżyserii Cezarego Żaka. Pułapka to trzymający w napięciu kryminał Edwarda Taylora. Dwaj pisarze przyjaciele od 10 lat wspólnie piszą scenariusze kryminałów telewizyjnych. W momencie, gdy jeden z nich chce się uniezależnić, ujawnia się istota łącząca ich związki. Dla osiągnięcia swoich celów obaj są gotowi na wszystko. Następuje lawina trzymających w napięciu wydarzeń i zwrotów akcji oraz zaskakujący finał. Spektakl odbędzie się dziś w Centrum Sztuki Mościce dwa razy o 17 i 19. Są jeszcze pojedyncze bilety. Jutro kolejny spektakl konkursowy będzie można obejrzeć na deskach Tarnowskiego Teatru. Grupa Krwi Teatru Ateneum w reżyserii Wojciecha Urbańskiego będzie o 17 i 20. A gala finałowa i spektakl Komediant z Teatru Narodowego z Warszawy odbędzie się w niedzielę 27 września o 18 na dużej scenie Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, oficjalnie rozpoczęty. Uroczystość odbyła się w Teatrze Muzycznym przy wypełnionej po brzegi widowni złożonej z filmowców i ludzi kultury. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów, a w sekcji perspektywy pokazanych zostanie 8 produkcji.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uważamy za otwarty.
3: Brawo!
1: Uroczystość otwarcia festiwalu uświetniła projekcja najnowszego filmu Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód, który znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Złote Lwy. Miejsko-gminny ośrodek kultury w Piwnicznej Zdroju przechodzi modernizację. Budynek, który znajduje się w centrum miasta, stanie się bardziej bezpieczny, ale też poszerzy swoją ofertę, zapewnia burmistrz Tomasz Michałowski. Główne roboty trwają teraz na sali widowiskowej, gdzie m.in. wymieniane jest nagłośnienie i oświetlenie. Włodarz gminy podkreśla, że w uzdrowisku brakowało miejsca do profesjonalnej organizacji wydarzeń kulturalnych.
4: Często, żeby te imprezy po prostu godnie wyglądały, musieliśmy wypożyczać, czy to właśnie oświetlenie, czy to nagłośnienie. Teraz po tym remoncie ta sala oczywiście będzie nie tylko właśnie odświeżona, tylko będzie wyposażona w te wszystkie niezbędne sprzęty, które powodują, że jak idziemy na jakiś spektakl, na jakiś występ, to jest to wszystko godnie oprawione.
1: W ośrodku kultury pojawi się też mini sala kinowa na 50 osób, a cały budynek zostanie dostosowany do wymogów przeciwpożarowych. W podziemiu powstaje natomiast sala ekspozycyjna, w której uruchomiona zostanie Izba Pamięci imienia Danuty Szaflarskiej. Finisz robót zaplanowany jest na początek 2027 roku. Zdjęcia morza, gór i słowa, które dodają nadziei. Taki jest tomik wierszy Jeszcze przed świtem. Na antenie Radia RDN Małopolska autor Andrzej Kaput opowiadał o tym, jak one powstają.
5: Pierwsze pojawia się myśl. Ona się pojawia tak nagle, obserwując ludzi. Patrzę na ich życie, widzę ich cierpienie, radość, nadzieję. Widzę tych, którzy tracą nadzieję i w ten sposób pragnę im coś przekazać ciepłym, dobrym słowem. Chciałbym pomóc w jakiś sposób, a ponieważ to jest najlepszy, jeżeli chodzi o mnie, taki przekaz, więc piszę, wysyłając SMS-y nieraz. Ja pisząc wiersz staram się, żeby ktoś, kto czyta ten wiersz, brał do siebie pewne rzeczy i żeby to jemu było lżej przez parę ciepłych słów, może o odpowiedzi o Bogu, żeby zrozumiał sens życia.
1: To już 21. tomik Andrzeja Kaputa, organisty parafii świętej Jadwigi w Dębicy. Znajdują się w nim m.in. utwory o sumieniu, strapieniu, ale także uśmiechu i przede wszystkim zaufaniu Panu Bogu. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza na wernisaż wystawy Oni, malarstwo, rzeźba i fotografia prezentującej pracę limanowskich twórców. Wernisaż odbędzie się w najbliższy czwartek, 24 września w Miejskiej Galerii Sztuki. Swoje prace zaprezentują Marek Dudek, Grzegorz Janczy, Bogusław Piuszkiewicz, Jan Kurek, Wiesław Mamak, Jacek Stanisz oraz Marian Wójtowicz. Wystawa łączy trzy różne dziedziny sztuki, malarstwo, rzeźbę i fotografię, pokazując różnorodność artystycznych zainteresowań i sposobów wypowiedzi twórców związanych z Limanową. Prezentowane prace pozwalają spojrzeć na lokalną sztukę z różnych perspektyw i odkryć indywidualny charakter twórczości każdego z artystów. Wernisaż będzie okazją do spotkania z artystami, rozmowy o ich twórczości oraz wspólnego obejrzenia prezentowanych prac. To także możliwość bliższego poznania dorobku twórców, którzy swoją działalnością artystyczną współtworzą kulturalny obraz regionu. Wernisaż rozpocznie się w czwartek o 17.00. Kocha Tarnów i historię, swoją przyszłość wiąże z miastem. 19-letni Kacper Szymański, który jest laureatem tytułu Młodego Tarnowianina Roku, opowiadał w Pulsie Regionu o swoich pasjach. Absolwent pierwszego liceum ogólnokształcącego, jest administratorem polskojęzycznej Wikipedii i wolontariuszem Wikimedia Polska. Od 13 roku życia pod pseudonimem Jamnik z Tarnowa tworzy artykuły poświęcone historii i zabytkom miasta. Jest przewodnikiem w Muzeum Diecezjalnym, oprowadza także turystów po Tarnowie.
3: Wszystko zaczęło się od tego, że Tarnów w internecie był mocno niedoceniony, czy też brakowało wiarygodnych informacji na temat naszych zabytków czy innych punktów na terenie miasta. Były to informacje szczątkowe albo niepotwierdzone i stwierdziłem, że przydałoby się tutaj to wszystko wzbogacić, żeby internetom pokazać piękno naszego miasta. Zacząłem pisać, pojawił się Park Piaskówka, później kolejne zabytki, w tym na przykład najstarsze domy w Tarnowie wraz z domem Mikołajowskim. Pojawiło się Muzeum Diecezjalne, a wraz z rozwojem, wraz z pisaniem kolejnych tekstów, zacząłem się interesować historią Tarnowa coraz bardziej. Zostałem przewodnikiem w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, następnie rozszerzyło się to także na cały Tarnów i okoliczny region.
1: Młody tarnowianin już za kilka dni rozpocznie studia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Tytuł i statuetkę Młodego Tarnowianina Roku wręczono po raz pierwszy podczas festiwalu Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: Tu Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Susza nie odpuszcza, nawet mimo opadów deszczu, które przechodzą przez region. Na Sądecczyźnie większość rzek jest objęta ostrzeżeniem o zagrożeniu suszą hydrologiczną, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tym momencie nie dotyczy to jedynie Nowego Sącza. W okolicznych miejscowościach wody w rzekach też jest mniej. Temat pod lupę wzięła Maria Mołka.
1: Susza cały czas jest dużym problemem na Sądecczyźnie, mówi Michał Sikora, synoptyk i hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stany wód wciąż układają się w strefie wody niskiej. Ekspert IMGW liczy, że najbliższe dni przyniosą polepszenie sytuacji.
2: Okres jesienny, który jest przed nami, to jest okres, gdzie po pierwsze może być więcej opadów, po drugie zmieni się ich charakter, dlatego że będą to głównie opady ciągłe, a niekoniecznie opady burzowe. No, po trzecie oczywiście temperatury będą już niższe. Nie będzie tak dużego parowania i usłonecznienia. To są wszystko czynniki, które wpływają na sprawę sytuacji hydrologicznej.
1: Susza hydrologiczna to zjawisko, w ramach którego woda powoli znika z głębszych warstw ziemi, ale przede wszystkim odbija się to na poziomie wody w rzekach i jeziorach. Jak mówi wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak, zmienia się przez to również jezioro Rożnowskie.
3: Te dopływy, które są w tej chwili do zbiornika Rożnowskiego, są dużo, dużo mniejsze niż w analogicznych okresach lat wcześniejszych. Także ta susza na pewno jest odczuwalna. Zresztą widzimy to też po Klimkówce, co się dzieje. Mam nadzieję, że na zbiorniku Rożnowskim do takiej sytuacji nie dojdzie. Natomiast gdzieś tam jednym czasem rolnicy zaczynali sygnalizować, że po tej sytuacji wiosennej, gdzie były gradobicia, również brak opadów wpływał na obniżenie plonów.
1: Mieszkańcy gminy Łososina Dolna są jednak zabezpieczeni pod kątem dostępu do wody pitnej, jeśli chodzi o wodociąg gminny. W ostatnim czasie zdarzały się tylko pojedyncze przypadki, gdy właściciele prywatnych studni zgłaszali się do urzędu w związku z suszą. W takich sytuacjach samorząd stara się dostarczać wodę do mieszkańców beczkowozami. Podobnie sytuacja wygląda w gminie Chełmiec, szczególnie w lecie, gdy na przykład napełniane były przydomowe baseny, pojawiało się ryzyko wystąpienia problemów z ciągłym dostarczaniem wody.
4: Należy oszczędzać. Nawet teraz, gdybyśmy zobaczyli na Smolnie, to ciężko jest tam nabrać sobie wody, jedynie nam został Dunajec i też musimy doceniać i też musimy też inne źródła alternatywy sobie szerzej w domu szukać, ze względu na to, że jak są opady czy coś takiego, też że tutaj dużo mamy takich zbiorników, 1000-litrowych, także deszczowe, także na te podlewanie czy coś takiego moglibyśmy wziąć, bo dofinansowania z tego tytułu też bierzemy.
1: Zachęca wójt gminy Stanisław Kuzak do zgłaszania się do urzędu po zbiorniki na deszczówkę. A jak wygląda sytuacja w regionie limanowskim? Dane pokazują, że jest analogiczna do tej na Sądecczyźnie. Jak mówi nam jeden z tutejszych samorządowców, wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek, w wakacje brakowało dopływu wód na ujęciach z potoków.
5: Obniża się poziom wód gruntowych. Studnie głębinowe są coraz mniej wydajne. W pierwszej kolejności odczuwają to mieszkańcy, którzy mają płytsze studnie. W drugiej kolejności odczuwają to właśnie samorządy, które dysponujemy głębszymi studniami. Natomiast brak dopływu wody na ujęciach, susza spowodowała problemy z bilansowaniem wody. Na szczęście generalnie udało się utrzymać ciągłość dostaw wody.
1: W tym tygodniu czekają na nas deszczowe dni. To nie tylko prognoza dla regionu sądeckiego, ale też innych części Małopolski. Jest to więc szansa na chociaż lekkie polepszenie sytuacji hydrologicznej w naszym regionie.
0: I w sumie tym optymistycznym tematem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jest szansa na poprawę. Materiał przygotowała Maria Mułka. Może jeszcze dzisiaj popadać. Rzeczywiście meteorolodzy zapowiadają opady deszczu. Tak będzie jeszcze w czwartek, w piątek. Dopiero więcej rozpogodzeń, więcej słońca. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jesienią, czyli jutro. Kilka minut po 12:00.

0: proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Po reklamie.
5: Były transparenty, gwizdki i głośne okrzyki. Już za chwilę pikieta przed budynkiem Grupy Azoty w Mościcach.
6: No ja po 40 latach pracy już mam blisko najniższej krajowej. Nas doprowadzili do dziadostwa, po prostu do dziadostwa.
5: W Krynicy ruszają prace pod budowę nowej gondoli, gdzie będzie kursować. O tym za moment. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. To dopiero początek. My nie odpuścimy, zapowiadają pracownicy Grupy Azoty, którzy dzisiaj zorganizowali pikietę przed budynkiem dyrekcji w Tarnowie Mościcach. Domagają się wyższych zarobków, mówią o ciągłej rotacji prezesów i milionowych odprawach dla menadżerów. Jak mówią, czara goryczy już się przelała. Przed budynkiem zgromadziło się dzisiaj około 50 osób. Do pikiety, która odbyła się przed budynkiem Grupy Azoty w Mościcach, odniosło się biuro prasowe chemicznego giganta. W przesłanym do mediów oświadczeniu rzecznik prasowy Grzegorz Kulik zwraca uwagę na złą sytuację finansową spółki.
7: Rozumiemy i szanujemy frustrację pracowników, szczególnie, że obecna trudna sytuacja w Grupie Azoty trwa już długo i jest konsekwencją decyzji z przeszłości. Ich skutki finansowe ponosimy i będziemy jeszcze długo ponosić. W ramach trwającego sporu zbiorowego pozostajemy w dialogu ze stroną społeczną. Na piątek jesteśmy umówieni na kolejne rozmowy i liczymy na ich konstruktywny przebieg. Mamy nadzieję, że uda nam się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które będzie odpowiadało na oczekiwania pracowników, a jednocześnie będzie możliwe do udźwignięcia przez spółkę i bezpieczne dla dalszego funkcjonowania. Jednocześnie obecnie naszym wspólnym zadaniem jest odbudowa stabilności grupy i stworzenie warunków do jej dalszego rozwoju.
5: Pracownicy spółki domagają się rozmów i negocjacji i przekonują, że to dopiero początek ich działań.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Kolejne wnioski z prokuratury o cofnięcie praw jazdy wpływają do tarnowskiego starostwa. Dotychczas jedna osoba zdecydowała, że będzie od nowa robiła kurs prawa jazdy. To pokłosie nieprawidłowości, do których dochodziło w jednym z ośrodków szkolenia kierowców, gdzie właściciel fałszował dokumentację. Nawet kilkaset osób może być zagrożonych utratą prawa jazdy kategorii B. To trudna sytuacja, ale to nie jest wina urzędników, mówił w programie Słowo za Słowo starosta tarnowski Jacek Chudyma. Jak dodał, to Szkoła Nauki Jazdy popełniła ogromne błędy. Dotychczas wydano 44 decyzje o cofnięcie praw jazdy. Większość osób się odwołuje do samorządowego kolegium odwoławczego.
9: 34 osoby odwołały się do SKO, które w chwili obecnej nie zostały jeszcze rozpatrzone. 13 odwołań SKO poprosiło o przedłużenie terminu rozpatrzenia tych spraw. W kolejnych dwóch przypadkach strony wniosły o uzasadnienie. Od pozostałych 8 decyzji strony się nie odwołały, w wyniku czego stały się one prawomocne. Jedna z tych osób pobrała już u nas profil kandydata na kierowcę, no i rozpoczęła szkolenie. Informacja z 16 września, gdzie prokuratora do wydziału wniosła o 9 kolejnych sprzeciwów.
5: Sprawa dotyczy ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez Dariusza B. Jak ustalił sąd, szkoła miała podpisaną umowę z ratownikiem medycznym uprawnionym do prowadzenia tego typu szkoleń. Jednak w praktyce zajęcia z jego udziałem nie odbywały się. Podpisy ratownika były w dokumentacji fałszowane przez właściciela ośrodka.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Na początku przyszłego roku mają rozpocząć się pierwsze utrudnienia dla kierowców w gminie Tymbark w związku z budową linii kolejowej Podłęże Piekiełko. Zamknięte zostaną odcinki dróg powiatowych z Tymbarku do Podłopienia i Piekiełka. Ruch skierowany zostanie na drogi gminne, do czego potrzebne będzie porozumienie między samorządem gminnym, powiatowym i wykonawcą. Jak mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek, w najbliższych latach będą prowadzone liczne prace na linii kolejowej.
10: Przede wszystkim będą drążone dwa tunele, czyli ze Stróży w kierunku

0: Podłopienia, bo taki będzie kierunek wiercenia tunelu. I drugi tunel to jest Koszary-Piekiełko, więc tutaj przez teren gminy będą przebiegały dwa te tunele. Budowa oczywiście nowych torów, nowej linii kolejowej i w tym barku pełony z przystankiem.
1: Jak dodał Paweł Ptaszek, gmina Tymbark przygotowuje się też na wzmożony ruch samochodów ciężarowych, co może powodować uszkodzenia i zanieczyszczenia dróg. To będzie wymagało z kolei interwencji również policji.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Coraz bliżej nowej kolei gondolowej w Krynicy. Połączy ona centrum miasta z Dolną Stacją Jaworzyny Krynickiej w Czarnym Potoku. Polskie Koleje Linowe informują, że rozpoczyna się przygotowanie terenu pod przyszłą kolejkę.
3: Polskie Koleje Linowe informują, że zakończyły się prace projektowe i spółka ma już pozwolenie na budowę. Krynica Express, bo tak będzie nazywała się nowa kolej gondolowa na odcinku ponad 2 km, będzie pokonywać przełęcz krzyżową, aby połączyć się z Dolną Stacją Kolei Gondolowej na Jaworzynę. Każdy z wagoników pomieścić będzie mógł 8 osób, a będzie ich 35. Planową trasę mają pokonywać w ciągu 8 minut, co da przepustowość minimum 1000 osób na godzinę. Turyści i narciarze w najwyższym punkcie przejazdu znajdą się prawie 30 metrów nad ziemią. Jak informuje inwestor projektu, czyli spółka PKL, to da nie tylko możliwość szybkiego dostania się na szczyt Jaworzyny prosto z hotelu, ale też alternatywę dostania się do Czarnego Potoku inaczej niż samochodem, a to zdecydowanie pomoże też w rozładowaniu ruchu turystycznego. Według władz Krynicy Zdroju budowa nowej kolei może zakończyć się jeszcze w 2027 roku. W najbliższych tygodniach Polskie Koleje Linowe mają podać więcej szczegółów na temat tej inwestycji.
1: Relacjonował Łukasz Raczkowski.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Pakują mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
9: Kiedy opieka nad bliską osobą zaczyna przerastać rodzinę, pojawiają się problemy z poruszaniem, jedzeniem, higieną, przyjmowaniem leków czy zwykłym funkcjonowaniem w ciągu dnia. Rodzina często długo próbuje radzić sobie sama, a o profesjonalnej opiece zaczyna myśleć dopiero wtedy, gdy sytuacja staje się kryzysowa. Wtedy pojawia się kolejne pytanie: zakład opiekuńczo-leczniczy czy hospicjum? Czym właściwie różnią się te miejsca i dla kogo są przeznaczone? Czy pobyt w ZOL-u oznacza, że pacjent nie wróci już do domu i wreszcie czy hospicjum oznacza rezygnację z leczenia, czy może być po prostu kolejnym etapem profesjonalnej opieki nad ciężko chorym człowiekiem? O tym, kiedy warto szukać pomocy i jak wygląda ona w praktyce, porozmawiam z Bogumiłą Nowak, pielęgniarką oddziałową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zacznijmy od sytuacji, w której może znaleźć się dzisiaj wiele rodzin. Kiedy właściwie jest ten moment, żeby powiedzieć: sami już nie dajemy rady, potrzebujemy profesjonalnej opieki?
10: Do zakładów opiekuńczo-leczniczych najczęściej przychodzą już chorzy, gdy rodzina nie sprosta opiece całodobowej nad chorym. Czyli mówimy, że chory przestaje samodzielnie się zjeść, umyć, przewraca się w domu i to są takie najbardziej wiarygodne powody, dla których rodzina już nie jest w stanie opiekować się tym chorym.
9: No właśnie,
10: chorzy często są wtedy, opiekuje się rodzina, natomiast najczęściej to są ludzie, którzy nadal mieszkają sami i takie wypadki powodują to, że ta opieka całodobowa nie jest zagwarantowana przez rodzinę.
9: Jakie sygnały powinny być dla rodziny takim czerwonym światłem? Czy chodzi przede wszystkim o te problemy z poruszaniem się i samoobsługą, czy również są inne sytuacje?
10: Chorzy w pewnym wieku, po przejściu jednostek chorobowych, takich jak na przykład zawał mózgu, stają się niepełnosprawni, czyli samo ugotowanie obiadu i podanie, zostawienie tego obiadu, przy czym ten pacjent nie potrafi sobie sam się obsłużyć, zjeść, już są miarodajnym powodem, dla którego ta opieka nie jest spełniana. Opiekunki nawet medyczne, które często są zatrudniane przez rodziny w domu, przychodzą na 2-3 godziny. Natomiast ten pacjent zostaje sam tak naprawdę. Rodzina się zmienia. Raz, nie wiem, córka, syn czy opiekunowie. Natomiast to jest niewystarczające, bo ten chory nie jest bezpieczny u siebie we własnym środowisku.
9: Ale mówimy tylko o osobach samotnych. Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy przyjeżdżają z domu, gdzie ta rodzina jest i mieszka 24 godziny na dobę, ale nie jest w stanie tak profesjonalnie zaopiekować się tym chorym?
10: To wtedy mówimy już o tych pacjentach takich bardziej leżących, nawet nie, może nie obłożnie leżących, ale którzy wychodzą, ale z pomocą balkonika, czy nie korzystają z toalety. To są już ludzie, przy których tak naprawdę trzeba włączyć cały pakiet pielęgnacji, opieki, wiążący się nie tylko z toaletą, nie tylko z jedzeniem, ale także z podawaniem regularnym leków i kontrolą tak naprawdę nad tym pacjentem.
9: Czy ZOL jest przede wszystkim miejscem dla osób starszych, czy wiek nie jest tutaj najważniejszym kryterium?
10: Nie, wiek nie jest kryterium, bo często trafiają do zakładu opiekuńczo-leczniczego chorzy tak naprawdę po przechorowaniu albo po incydentach chorobowych, które unieruchomiają go w łóżku. Najczęściej to są, zdarzają się cukrzyce, wylewy krwi do mózgu, zawały mózgu, jednostki, które tak naprawdę tego chorego wyłączają z takiego codziennego życia.
9: Coraz częściej słyszymy to słowo ZOL. Nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Zakład opiekuńczo-leczniczy. Czym właściwie to miejsce różni się od zwykłego pobytu w szpitalu?
10: No właśnie, zakład opiekuńczo-leczniczy zajmuje się chorymi, u których tak naprawdę już jest postawiona diagnoza, który wymaga tej całodobowej opieki medycznej, pielęgniarskiej, lekarskiej ze względu na jego stan. W tym jest różnica taka, że kontynuujemy tak jakby leczenie poszpitalne najczęściej, ale wprowadzamy też na przykład leczenie żywieniowe czy rehabilitację. Oczywiście wszystko zależy odnośnie stanu tego pacjenta.
9: Pani Bogumiło, czy można powiedzieć tak, że ZOL to takie miejsce, gdzie trafia pacjent, który jest za zdrowy już na szpital, a za chory na dom?
10: Można. Można by było tak powiedzieć. I zdarza się bardzo często na przykład, że przychodzą pacjenci właśnie za zdrowi na szpital, a za chorzy na dom, ale po pewnym czasie, po licznych tak naprawdę procesach pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacyjnych, mamy terapię zajęciową, ten pacjent jeszcze warunkuje poprawę tego stanu zdrowia ogólnego. I jeżeli rodzina chciałaby go zabrać z powrotem lub przekroczy, i tu wejdziemy w skalę tak zwane oceny niepełnosprawności pacjenta, czyli skalę Bartel, do 40 punktów.
9: No właśnie, proszę coś więcej powiedzieć na temat tej skali Bartel. Czym ona jest, dlaczego ma tak duże znaczenie przy kwalifikowaniu pacjenta do ZOL-u?
10: Skala Bartel określa nam sprawność pacjenta. Wchodzi w nią takie podstawowe czynniki życia. Czyli mówimy, czy chory jest sam, czy wymaga karmienia, czy porusza się samodzielnie, czy porusza się z balkonikiem, czy potrafi się umyć, czy potrafi umyć zęby, czy korzysta z toalety, czy wymaga kontroli tej toalety. Na podstawie tych punktów, czyli od 0 do 40, pacjent kwalifikuje się do zakładu opiekuńczego.
9: Czyli nie wystarczy powiedzieć, nie radzimy sobie z tą bliską osobą w domu, proszę przyjąć ją na ZOL. Ta osoba, ten pacjent musi przejść jeszcze specjalną kwalifikację.
10: Tak, dajemy tak naprawdę na stronach zakładów opiekuńczych, ale też u nas w biurze są druki potrzebne do kwalifikacji tego pacjenta. Wchodzi w to właśnie skala Bartel jako podstawa przyjęcia oraz zaświadczenie lekarskie, skierowanie oczywiście od lekarza rodzinnego czy szpitalnego, w zależności gdzie ten pacjent jest, i na podstawie tej dokumentacji dopiero kwalifikujemy, czy pacjent się nadaje do ZOL-u.
9: Proszę w takim razie powiedzieć, jak wygląda codzienność pacjenta w ZOL-u. Co poza tą podstawową pielęgnacją zapewnia placówka? Mam na myśli rehabilitację, o której pani wspomniała, zresztą opiekę lekarską, pielęgniarską, czy pomoc w takim codziennym funkcjonowaniu?
10: W zakładzie opiekuńczym tak naprawdę zajmujemy się kompleksowo całym pacjentem. Podejście takie ogólne, holistyczne bardzo dużo tu daje, bo oprócz tej takiej stałej opieki pielęgniarskiej, opiekunów medycznych, czyli pielęgnacja, kompanie podstawowe, zaspokajanie podstawowych potrzeb, czy tam zmiana pampersa, czy nakarmienie tego chorego. Mamy jeszcze salę rehabilitacyjną, kilku rehabilitantów, którzy też przeprowadzają tych chorób, próbują usprawnić, ćwiczą ręce, nogi, żeby uzyskać jak najlepszy efekt w tej chorobie oczywiście. Mamy też prowadzoną terapię zajęciową, na której tak naprawdę ci chorzy spotykają się w salce terapii zajęciowej. Pani rehabilitantka daje im tam różne zadania typu malowanki. To jest wszystko, pomaga usprawnić tego pacjenta.
9: Chodzi o to właśnie, żeby ten stan jego się poprawiał, a nie pogarszał, bo jeżeli zaniedba się te sprawy pielęgnacyjne, czy zmiany opatrunków, czy żywienie, o którym pani mówi, to ten stan może się cofnąć. A tu chodzi o to, żeby pacjent był coraz lepszy i mógł wrócić do domu, bo taka szansa jest ciągle. I tu, pani Bogumiło, dochodzimy do ważnego rozróżnienia. W którym momencie mówimy o ZOL-u, a w którym o hospicjum? Czym te dwie formy opieki różnią się przede wszystkim? Czy można powiedzieć, że ZOL odpowiada głównie na potrzeby związane z niesamodzielnością pacjenta, a hospicjum już z taką zaawansowaną, nieuleczalną chorobą i potrzebą leczenia objawowego? Jak najprościej wytłumaczyć te różnice rodzinie?
10: Tak, do hospicjum przyjmowani są pacjenci, którzy tak naprawdę mają niepomyślne rokowanie, czyli przechorowali choroby przewlekłe i cały czas ta choroba postępuje. W tym momencie hospicjum przyjmuje pacjentów, u których tak naprawdę najbardziej ważne jest leczenie objawowe i leczenie bólu, żeby zapewnić komfort życia na ten moment, czyli mocny taki nacisk mamy na to, żeby ten chory był czysty, wypielęgnowany, mamy psychologów, mamy też leczenie żywieniowe, to jest leczenie, w którym wiadomo, że jednostka zawsze pogarsza się stan pacjenta, jeżeli jest niedożywieniony, wyniszczony. To są główne powody tego, że ten stan się pogarsza.
9: Na czym właśnie, proszę powiedzieć coś więcej na temat tej terapii żywieniowej? Co daje hospicjum, czego nie jesteśmy w stanie temu pacjentowi zapewnić w domu?
10: Pacjenci hospicyjni bardzo często nie mają utraty apetytu, nie chcą jeść. Przygotowywane są albo takie jedzenie miksowane, papkowate, w zależności od stanu. Jeżeli ten chory ma problemy z połykaniem, bardzo często nadal zakładamy PEGI, czyli te żywienie dojelitowe, z tego względu, żeby jednak dostarczać organizmowi potrzebne ilość kalorii i żeby po prostu nie wyniszczał nam się.
9: Czy hospicjum jest przeznaczone wyłącznie dla osób chorujących na nowotwory? Bo nad tym często rodziny się zastanawiają.
10: Nie, jest kilka rozpoznań, które kwalifikują. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, do hospicjum przyjmujemy ludzi, którzy chorują przewlekle i są już w pewnym momencie tak jakby wycofani z leczenia takiego systemowego, że więcej nic się nie da zrobić. Natomiast są to choroby przewlekłe typu powikłania po stanach zapalnych mózgu, właśnie nowotwory, pacjenci skrajnie wyniszczeni z dużymi odleżynami, na przykład ze stwardnieniem rozsianym. Jest kilka jednostek, które kwalifikują do hospicjum.
9: No właśnie samo słowo hospicjum wciąż budzi w wielu rodzinach lęk i strach. Czy rzeczywiście skierowanie pacjenta do hospicjum oznacza, że lekarze już nic więcej nie mogą zrobić?
10: Mogą zrobić, ale leczenie w hospicjum polega raczej na niwelowaniu objawów takich niekomfortowych, które ten chory ma. To jest leczenie objawowe. Mówię, przede wszystkim chodzi o komfort życia tego pacjenta, u którego rokowania są niepomyślne, natomiast możemy zlikwidować wiele objawów. Jak chory ma afazję, nie może przełykać, żywimy tego pacjenta. I odnośnie bólu ustawiamy leki przeciwbólowe na takich dawkach, żeby ten chory nie cierpiał.
9: Czyli nadal chodzi o komfort życia tego pacjenta.
10: Tak, o komfort życia. W domu rodziny bardzo źle odnoszą się do hasła hospicjum, natomiast wiele tych objawów właśnie takich pozachorobowych, wynikających z choroby, możemy im ułatwić to życie.
9: Ale też przedłużyć w wielu przypadkach.
10: Przedłużyć, mało tego, w hospicjum rodziny też nakłaniamy często, żeby poświęciły ten czas też temu swojemu choremu, że skoro są w jednostce, nie znaczy to, że rodzina może nie opiekować się tym chorym. Bardzo często wdrażamy rodzinę w to, żeby przebywali z tym człowiekiem, bo kontakt fizyczny i psychiczny bardzo dużo dla tego pacjenta znaczy.
9: No właśnie, pani bardzo blisko pracuje i przebywa z tymi osobami chorymi. Co one mówią, jak jest to dla nich ważne, oprócz tej opieki takiej medycznej, ten kontakt z najbliższą osobą i z drugim człowiekiem?
10: Tak, przede wszystkim hospicjum to ten kontakt, cierpliwość, wysłuchanie tego pacjenta, bo często nie możemy pomóc fizycznie, natomiast wystarczy wykazać się empatią, wysłuchać tego człowieka, jakie ma problemy, bo najczęściej jest, że pacjent jest pogodzony z tym, że jest bardzo chory, natomiast trudno mu się pogodzić z tym, że jak zostawi rodzinę, że ma niezałatwione sprawy i tego typu rzeczy. Dlatego rodzina, jeżeli tylko chce i uczestniczy w tym, to możemy pokierować, żeby ten czas w spokoju, w ciszy można było uregulować pewne rzeczy. Mówimy też o wsparciu oczywiście psychologa, jeżeli jest konieczne, ale o wsparciu duchowym. Mamy księdza kapelana, który przychodzi do nas 3 razy w tygodniu i zawsze poświęca ten czas, jeżeli ten człowiek tego potrzebuje.
9: No właśnie, i ta opieka medyczna też nie bez znaczenia. To ogromnie ważne, żeby ten pacjent miał bardzo profesjonalną opiekę, bo często, najczęściej są to pacjenci leżący, którzy narażeni są na przykład na odleżyny.
10: Tak, odleżyny właśnie powstają, dlatego mówię, ta kompleksowe leczenie odleżyn to nie tylko pielęgnacja, zmiana pampersów, natomiast wchodzi w to też natłuszczanie tego ciała. Odleżyny się też nie robią, jeżeli chory jest dożywiony odpowiednio, odpowiedniej ilości białka, suplementacji, czyli na podstawie tego tak naprawdę oceniamy całościowo tego chorego, bo nie wystarczy tylko go przebierać, zmieniać pozycję, bo to są czynniki takie zewnętrzne, które też wpływają na to, że się nie godzą. Z odleżynami w tej chwili w ogóle zmienia się rozporządzenie nawet ministra i kompleksowo zmieniamy, robimy standard we wszystkich jednostkach opieki długoterminowej.
9: Co to znaczy?
10: To znaczy, że bez względu na to, czy to jest ośrodek prywatny, czy ośrodek refundowany przez fundusz, wszyscy będą standardowo mieli właśnie leczenie odleżeń, czyli taka procedury po kolei, które trzeba spełniać, kontrola nad tym odżywianiem, badaniem pacjenta w każdej jednostce, bez względu na to, czy to jest jednostka szpitalna, czy jednostka właśnie refundowana przez fundusz, tak jak Centrum Zdrowia Tuchów ma dwa te zole, Siedliska i Dąbrowę Tarnowską. Tak samo będzie na przykład w jednostkach komercyjnych.
9: No właśnie, może takie praktyczne pytanie, które często zadają rodziny, czy za pobyt w hospicjum stacjonarnym finansowanym przez NFZ pacjent albo jego rodzina płacą?
10: Nie. Hospicjum stacjonarne jest kompletnie bezpłatne. Bezpłatne wszystko to refundowane jest przez fundusz.
9: A jak to wygląda w przypadku ZOL-u?
10: W ZOL-u tak naprawdę też jest pobyt refundowany przez fundusz, czyli w tym pobycie mamy zagwarantowaną opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską, opiekuńczą, rehabilitację, leki, środki opatrunkowe i pampersy.
9: Mówiła Pani o kwalifikacji do ZOL-u, a jak wygląda kwalifikacja do hospicjum?
10: Kwalifikacja do hospicjum wygląda tak, że potrzebne jest oczywiście skierowanie z rozpoznaniem, który kwalifikuje do hospicjum i w tym, że leczenie systemowe tak naprawdę na ten moment jest albo w trakcie, albo zostało zakończone. Mamy wymienionych parę tych jednostek, dlatego ta rekrutacja do hospicjum wygląda tylko skierowanie oświadczeń i zgoda pacjenta.
9: A czy pacjent może przejść z ZOL-u do hospicjum, jeśli jego stan zdrowia się pogorszy?
10: Zdarza się, ale to nie jest jednoznaczna ścieżka z tym, że jest w ZOL-u, stan jest coraz gorszy i przenosi się do hospicjum. Bo dalej kwalifikujemy tak naprawdę na zasadzie rozpoznań hospicyjnych. Odnośnie właśnie tego, że pacjent przebywa w ZOL-u, lub zrobią się nam odleżyny, nad którymi nie umiemy zapanować, bardzo rozległe, wtedy często jest tak, że przenosimy tego pacjenta, bo jeżeli się te odleżyny nie goją, wiadomo, że stan ogólny pacjenta też jest coraz gorszy.
9: Pani Bogumiła, czy w Pani doświadczeniu zdarzyła się sytuacja, że pacjent z hospicjum przeszedł do ZOL-u, czyli że jego stan na tyle się poprawił, że awansował troszkę wyżej?
10: Tak. Zdarzają się takie sytuacje, szczególnie jeżeli mówimy o tych pacjentach właśnie z odleżynami. Często hospicjum ma odpowiednie środki, tak naprawdę ma sprzęt taki jak wakuum do leczenia odleżyn. I jeżeli ten pacjent, ogólny stan się jego poprawia i ta odleżyna jest zaleczona, a nie ma choroby nowotworowej, to po pewnym czasie przejmujemy, jakby to powiedzieć, albo przenosimy go do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pacjent wychodzi do domu.
9: Kolejny przykład na to, że tego słowa hospicjum czy opieki paliatywnej nie należy się bać tak bardzo.
10: Nie, nie należy się bać, szczególnie gdy rodzina naprawdę nie potrafi sobie w takiej sytuacji poradzić. Jest jeszcze możliwość umieszczenia pacjenta w hospicjum z tymi jednostkami na jakiś okres. To nie jest tak, że pacjent, który jest przyjęty do hospicjum, musi w nim zostać do końca życia. Może być tak, że rodzina bierze czy tego pacjenta na początku na przepustki, a następnie, jeżeli ten stan jest na tyle stabilny, jest ustawiony na tych lekach przeciwbólowych i ogólny stan jest taki jednakowy, rodzina może zawsze go wziąć z powrotem do domu.
9: I może jeszcze jedno zdanie dla tych, którzy dzisiaj opiekują się w domu ciężko chorym rodzicem, małżonkiem czy innym bliskim, mają takie poczucie, że szukając pomocy zawodzą tę osobę. Co chciałaby im Pani powiedzieć? Co jest ważne?
10: To jest ważne, żeby przewidywać. Jednak jeżeli mamy trudności w domu z osobą nam bliską, takie dokumenty czy takie starania się o przyjęcie na któryś z oddziałów, jednak daje nam taką gwarancję, że jeżeli wydarzyłaby się, a często się właśnie wydarza ta sytuacja kryzysowa, na przykład pacjent jest leczony w oddziale szpitalnym, jeżeli mamy te papiery wcześniej, te dokumenty złożone, wszystko zakwalifikowane, ten pacjent ma szansę właśnie w tych kryzysowych sytuacjach, które najbardziej się boi zawsze rodzina, z dnia na dzień zostać jednak przyjęty, bo ten okres oczekiwania jest u nas dość długi, bo to około 6 miesięcy. Natomiast dokumenty złożone o przyjęcie nie obligują rodziny do tego, żeby ten pacjent musiał zostać przyjęty.
9: To jeszcze jedno zdanie na koniec. Taka rada dla tych, którzy jeszcze nie decydują się na przekazanie bliskiej osoby do ZOL-u czy do hospicjum, opiekują się w domu, bo mają taką możliwość, ale jednak ten chory wymaga takiej bardzo profesjonalnej opieki, bo jest na przykład leżący. Co jest ważne? O czym te osoby bliskie powinny pamiętać?
10: Przede wszystkim opieka całodobowa. U pacjentów leżących musimy mocno myśleć o higienie osobistej, o tym, że ten pacjent musi być wykąpany raz na jakiś czas, skóra musi być natłuszczona, musi być zmiana pozycji co parę godzin, bo te odleżyny powstają w bardzo dziwnych miejscach, tam gdzie uciska przez dłuższy czas na materac czy nawet kołdra. Muszą zwracać uwagę na regularność przyjmowania posiłków, na leki. To są bardzo ważne sprawy. W opiece chorego w domu rodziny raczej aż tak specjalistycznej wiedzy nie mają. Skupiają się na takich poszczególnych czynnościach, które tak naprawdę nie pomagają temu pacjentowi kompleksowo. Tu bardzo bym uwrażliwiła rodziny, że mając pacjenta jednak w domu, musimy zadbać o to, żeby mieć odpowiednie łóżko, odpowiedni materac przeciwodleżynowy, higiena, opatrunki. Praca jest przy takim pacjencie cały dzień, często w nocy.
9: A dzisiaj ten sprzęt, o którym pani mówi, często jest do wypożyczania zupełnie za darmo, o czym rodziny nie wiedzą.
10: Zgadza się.
9: Bo są takie możliwości. Bardzo dziękuję za te cenne rady i za rozmowę. Moim i państwa gościem była dzisiaj Bogumiła Nowak, pielęgniarka oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej.
10: Bardzo dziękuję.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Pakują mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy to po daniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
11: Reklama.
12: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
13: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
12: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
13: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
12: Nie bujasz?
13: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Auto Inc. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
15: Hyundai.
16: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
3: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
4: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
3: Zapraszam, Szlendi.
5: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
1: Po reklamie.

0: poznawanie i doświadczenie miłości. Wypełnienie to działanie i przemienienie naszej rzeczywistości na coraz bardziej ewangeliczną. W końcu stajemy się tym, kogo słuchamy.
1: Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz Jan Majocha, opiekun duchowy wojowników Maryi, region Dębica.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Naprawdę jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Bóg pozwala nam spotkać się ze sobą podczas kolejnej mszy świętej. On, święty, uświęca nas swoim słowem i ciałem. Spotkanie z Bogiem uzdalnia nas do wypełnienia Jego woli. Prośmy dzisiaj, aby tak w naszym życiu właśnie się działo. Przeświętą sprawujemy w następujących intencjach. Pierwszy kapłan za świętej pamięci Lucynę Wróbelską, msza gregoriańska, drugi za Danutę Rybczyńską od rodziny Filipczuk, trzeci za Kazimierę Szepielak w 10. rocznicę śmierci oraz córkę Krystynę Podrazik w 9. rocznicę śmierci od rodziny Szepielaków, czwarty za Wiesława Augustyna, msza święta gregoriańska, a ja o szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Genowefy. Abyśmy godnie sprawowali mszę świętą, przeprośmy Boga za nasze grzechy, za zaniechanie dobra oraz za niewypełnianie Jego woli. Panie Jezu, który mówiłeś, że Twoim pokarmem jest spełnić wolę Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który powiedziałeś, że bliscy Tobie są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który uczyłeś nas modlitwy, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.
0: Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, byśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa

Czytanie z Księgi Przysłów. Serce króla, kanał wody w ręku Pana, zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. Wyniosłe oczy i harde serca. Ta lampa występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich spieszących się do straty. Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci. Dusza występnego pragnie zła. Bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy każą szydercę, mądrzeje naiwny. Gdy pouczają mądrego, on wiedzy nabywa. Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego. Sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi. Oto Słowo Boże.

Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem pańskim. Pozwól mi

Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.

0: Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, dzisiejsze Słowo Boże prowadzi nas do samego centrum naszego życia wiary. Mówi nam o sercu człowieka, o tym miejscu, którego nie potrafi do końca poznać drugi człowiek, ale które doskonale zna sam Bóg. Księga Przysłów mówi: każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca. Jak bardzo prawdziwe są te słowa. Człowiek często patrzy na swoje życie i mówi: przecież nie robię nic złego, mam swoje racje, moje decyzje są słuszne. Potrafimy znaleźć usprawiedliwienie dla własnych słabości, dla swoich słów, zachowań, także i wyborów. Ale Bóg patrzy głębiej. Bóg widzi twoje serce. Widzialne jest dla Niego nie tylko to, co robisz, ale również to, dlaczego to robisz. Widzi nasze intencje, nasze ukryte pragnienia, nasze zmagania, także nasze grzechy. Widzi także dobro, którego inni nie zauważają. Dlatego dzisiejsze słowo przypomina nam, że przed Bogiem nie wystarczy zewnętrzna pobożność. Można przecież składać przeróżne ofiary, można wypowiadać piękne modlitwy, można być obecny w świątyni, a jednocześnie mieć serce dalekie od Boga. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary, Słowo Boże zaznacza. Pan Bóg pragnie przede wszystkim serca przemienionego. Chce, aby nasza wiara miała swoje przedłużenie w codziennym życiu. Jeżeli modlimy się o przebaczenie, to również powinniśmy sami przebaczyć. Jeżeli prosimy Boga o miłosierdzie, powinniśmy być miłosierni dla drugiego człowieka. Jeżeli słyszymy w Ewangelii wezwanie do miłości, to ta miłość powinna być widoczna w naszym domu, w rodzinie, w pracy, w szkole i w relacjach z naszymi bliźnimi. I właśnie w tym świetle słyszymy dzisiejszą Ewangelię. Do Jezusa przychodzą Jego matka i Jego bracia. Chcą się z Nim spotkać, ale tłum uniemożliwia im dotarcie do Niego. Kiedy Jezus dowiaduje się o ich obecności, wypowiada niezwykłe słowa: moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają. Czyli nie wystarczy tylko słuchać Słowa Bożego, ale je wypełnić. Czyli słuchanie Słowa Bożego ma w naszym życiu stać się czynem. I to sobie zapamiętajmy. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do niezwykłej bliskości z Jezusem. On mówi, że Jego prawdziwą rodziną są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają. Niech więc nasze serce będzie miejscem, w którym Boże Słowo może naprawdę zamieszkać i owocować konkretnym naszym czynem. Amen. Stojąc w pokorze przed Bogiem, Ojcem pełnym dobroci, módlmy się wspólnie.
1: Módlmy się za pasterzy Kościoła Świętego, aby w głoszeniu dobrej nowiny prowadził światło Ducha Świętego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za sprawujących władzę, aby dzięki ich mądrym decyzjom na świecie ustały wojny i wszelkie konflikty. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi stojących na skrzyżowaniu życiowych dróg, aby oświeceni światłem Chrystusa dokonali dobrych wyborów. Ciebie prosimy. Módlmy się za nowych członków Kościoła, aby korzystali z daru męstwa i odważnie świadczyli o swojej przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się o szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Genowefy. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a w szczególności za Lucynę, Danutę, Kazimierę, Krystynę i Wiesława, aby dzięki miłosierdziu Bożemu zostali wprowadzeni do krainy życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy zawsze byli posłuszni natchnieniem Ducha Świętego. Ciebie prosimy.
0: Panie nasz i Boże, wysłuchaj modlitw swojego ludu i oświeć nasze drogi Twoją prawdą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij

Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich,

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Lucynie, Danucie, Kazimierze, Krystynie, Wiesławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest i potęga i chwała Twoja.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Rada Gminy Chełmiec jednogłośnie ustanowiła rok 2027 rokiem księdza profesora Bolesława Kumora. To pochodzący z Niskowej znany kapłan, historyk kościoła, nauczyciel akademicki związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Jak mówił podczas sesji Rady Gminy Chełmiec ksiądz Krzysztof Prokop, proboszcz parafii w Niskowej, ksiądz profesor Kumor napisał 37 książek, w tym historię kościoła, z której uczą się klerycy w seminariach duchownych. Ponadto dzięki księdzu profesorowi mamy kościół w Niskowej, dodał proboszcz.
2: Kiedyś to była kaplica parafii w Czeczewinie, ale to głównie staraniem księdza profesora Bolesława Kumora. On w czasie tej pracy swojej naukowej kilkanaście razy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i tam pracował w różnych parafiach, robił historię tych parafii z wykładami. No w tamtym czasie, kiedy przywoził dolary do Polski, wiele przeznaczał właśnie na budowę kościoła w Niskowej. To jest jego wielki wkład. Także wielu kapłanów, dzisiaj już na emeryturze, mówi, jak wspierał ksiądz profesor ich inwestycje w swoich parafiach.
1: Ksiądz profesor Bolesław Kumor zmarł w 2002 roku w Lublinie. Został pochowany w Niskowej. Jego grób znajduje się na dziedzińcu kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Niskowej. Honorowe wyróżnienie Polonia Minor dla szczucińskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest ono przyznawane przez Samorząd Województwa Małopolskiego dla osób, instytucji, organizacji za wybitne zasługi, a także działalność na rzecz kultury, tradycji i społeczności regionu. W parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Szczucinie świętowano 30-lecie działalności parafialnego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Mszy świętej przewodniczył ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej i diecezjalny asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Na mszy świętej i uroczystej gali jubileuszowej obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych oraz Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego, która za szczególne zasługi we wspieraniu rodziny wręczyła parafialnemu oddziałowi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczucinie odznaczenie Polonia Minor. Parafialny oddział Stowarzyszenia w Szczucinie otrzymał także okolicznościowe papieskie błogosławieństwo, które zostało przekazane na ręce proboszcza księdza Zygmunta Warzecha. Podczas uroczystości także kapituła odznaczeń stowarzyszenia przyznała medale w służbie rodzinie dla księży asystentów parafialnych i członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jubileuszowa 25. diecezjalna pielgrzymka nauczycieli i wychowawców odbędzie się w sobotę o 10. Miejscem spotkania będzie Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Konferencję wygłosi ksiądz dr Tomasz Rąpała, rekolekcjonista i dyrektor Arki. Mszy świętej o 11.00 przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Zdjęcia morza, gór i słowa, które dodają nadziei. Taki jest tomik wierszy jeszcze przed świtem. Na antenie Radia Arden Małopolska autor Andrzej Kapud opowiadał o tym, jak one powstają.
3: Pierwsze pojawia się myśl. Ona się pojawia tak nagle, obserwując ludzi. Patrzę na ich życie, widzę ich cierpienie, radość, nadzieję. Widzę tych, którzy tracą nadzieję i w ten sposób pragnę im coś przekazać ciepłym, dobrym słowem. Chciałbym pomóc w jakiś sposób, a ponieważ to jest najlepszy, jeżeli chodzi o mnie, taki przekaz, więc piszę, wysyłając SMS-y nieraz. Ja pisząc wiersz, staram się, żeby ktoś, kto czyta ten wiersz, brał do siebie pewne rzeczy i żeby to jemu było lżej przez parę ciepłych słów, może o odpowiedzi o Bogu, żeby zrozumiał sens życia.
1: To już 21. tomik Andrzeja Kaputa, organisty parafii świętej Jadwigi w Dębicy. Znajdują się w nim m.in. utwory o sumieniu, strapieniu, także uśmiechu i przede wszystkim zaufaniu Panu Bogu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzą wojownicy.

0: wszystkich nasze sprawy, a szczególnie włączając się w nowennę przed świętem archaniołów, archanioła Michała, pragniemy prosić Matkę Najświętszą, by chroniła nas od zła i byśmy coraz bardziej potrafili kochać Pana Boga i czynić w naszym życiu, by Maryja bardziej była znana i kochana. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,
0: Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywy odwieczny. Amen.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Cnotę wiary, nadziei i miłości, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: Tajemnica pierwsza. Modlitwa Jezusa w Ogrodzu. Ojciec Niebieski posłał Jezusowi anioła. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi. Anioł, który przybył z nieba od Boga, przyniósł Chrystusowi umocnienie, aby mógł on wypełnić wolę Ojca Niebieskiego. Jezus zaleca nam czuwanie i modlitwę, a do każdego Ojciec Niebieski posyła anioła, aby nas umocnił w godzinach próby, walki i cierpienia oraz pomógł spełnić wolę Bożą i wielbić majestat Najwyższego.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze
1: grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Na czas męki Jezus zakazał swoim aniołom przeciwstawiać się tym, którzy Go będą dręczyli i krzyżowali. Upominając Piotra, aby schował miecz, Jezus powiedział: czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Chrystus zrezygnował podczas swej męki z ich obrony. Pozostało im pełne podziwu uwielbienie Jezusa, wysławianie Jego nieskończonej miłości do Boga i ludzi, pocieszanie i zachęcanie Jezusa do wypełnienia woli Ojca Niebieskiego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. Jezus nazwał czas swojej męki panowaniem ciemności, czyli panowaniem szatana. Żołnierze, słysząc, że Jezusa nazwano królem, za szatańskim podszeptem upletli wieniec z ciernia i włożyli mu na głowę. Pan Jezus cierpi cierniem koronowanie za naszą oporną wolę. Aniołowie umacniali Jezusa w tym cierpieniu. Bronią szatana jest jego kłamstwo. Nasz anioł stróż i święci aniołowie demaskują kłamstwa złych duchów. Przyzywajmy ich w pokusach i idźmy za ich natchnieniami. Wypowiedzmy walkę naszej pysze, którą daje szatanowi przystęp do nas. I uczmy się od Chrystusa Pana pokory.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
4: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
7: Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa. Pan Jezus mówi: kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Co stanowi nasz krzyż? Nasz krzyż to cierpienie i wysiłek złączony z oderwaniem się od własnej woli, od uznawania siebie jako najwyższej wartości. Jest nim trud oderwania się od grzechów i nałogów oraz walka duchowa z porządliwościami ciała, świata i pychą. Przeciwstawianie się złu, połączone z cierpieniem, prześladowaniem, stanie się naszym krzyżem, którym mamy nieść, podążając za Chrystusem, aż do osiągnięcia pełnej wolności dzieci Bożych. Nasi aniołowie swymi natchnieniami wspierają nas, byśmy znosząc te cierpienia i prześladowania, łączyli się z cierpiącym Chrystusem.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
9: jak była na początku, teraz, zawsze, na wieki wieku. Amen.
8: O mój Jezu,
9: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
8: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
9: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
7: Tajemnica piąta. Śmierć na krzyżu. Była godzina trzecia, gdy ukrzyżowano Jezusa, który do końca zaufał swemu Ojcu. Oddał ducha, wołając donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Ciało Jezusowe spoczęło w grobie. Razem z aniołami utwórzmy wielki chór uwielbienia, dziękując Jezusowi za niezmierzoną miłość, którą nam okazał, umierając za nas na krzyżu. Niech odpowiedzią naszego serca będzie całkowite oddanie się Panu. Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości, jak przypomina święty Jan Krzyża. A miłość to wypełnianie z pomocą łaski Bożej i natchnień anioła stróża przykazania miłości Boga i bliźniego.
10: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
9: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
7: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
10: O mój Jezu,
9: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
10: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
9: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
11: W intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę
9: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, radni gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synu swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
11: Święty Józefie,
9: módl się za nami.
11: Święci Archaniołowie,
9: módlcie się za nami.
11: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
9: Amen.
11: Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku, w którym będziemy dzisiaj rozmawiać o 24 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, w tym rozdziale pojawiają się m.in. przepisy związane z kultem świątynnym. Dlaczego oliwa miała być czysta i wyciśnięta? Co to symbolizuje w kontekście służby Bogu?
3: Oliwa miała być czysta jak wszystko.

0: określone wymogi co do jakości, no to jest o tyle sprawa ważna, że jak ktoś na przykład ma alergię, chce sobie zapalić jakąś lampkę, a trochę przyoszczędził przy zakupie tego, co do tej lampki wlał, to cierpi. Bo kopeć z tego kiepskiego paliwa wywoła atak alergii. Więc to, co się spala, to ma duże znaczenie dla tego, czy spalanie to jest woń przyjemna dla Pana, czy raczej śmierdziuch w domu Bożym. I stąd szczególna troska o to, żeby to była oliwa wysokiej jakości. Żeby nie kopciła. W tym sensie, żeby też była czysta. Ta wrażliwość na czystość płomienia, ona wzrosła wśród wyznawców judaizmu, zwłaszcza po okresie perskim, ponieważ Persowie w świątyniach ognia troszczyli się bardzo o to, żeby to był płomień czysty, a więc nie z mokrego, nie z jakiegoś spróchniałego drewna, tylko żeby to były klocki z drzew żywicznych, wysuszonych, żeby dawały płomień jasny, czysty, pachnący. W świątyni jerozolimskiej dużą rolę odgrywały lampy, więc paliwo do nich też musiało spełniać określone wymagania. No, a pozyskiwanie oliwy, no to jest wiadomo, związane z prasą, w której zgniata się owoce drzewa oliwnego, co powoduje, że wyciskany jest z nich olej. Jak idziemy do sklepu i chcemy kupić dobry olej z oliwek, rzecz jasna, to patrzymy na to, żeby on był
1: z pierwszego tłoczenia.
0: Na zimno.
1: Na
0: tak.
1: Zimno.
0: Żeby nie był efektem wytapiania. Bo tam już wychodzą te gorsze frakcje tłuszczów. Więc myślę, że sprawa jest mniej tajemnicza niż się wydaje i nawet nie nazwałbym jej symboliczną. To są życiowe konkrety.
1: Praktyka.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Ojca, pojawia się tutaj zasada odwetu. Oko za oko, ząb za ząb. Czy to prawo miało ograniczać zemstę, czy też może ją nakazywać?
0: To w ogóle nie chodziło o zemstę.
1: Wymierzenie kary.
0: Sprawiedliwej, a więc proporcjonalnej do winy. I zakładano proporcje 1:1. Dosyć znanym dokumentem, nawet dosyć łatwo dostępnym w przekładzie na język polski, jest słynny kodeks Hammurabiego.
1: Najbardziej chyba z Ninem się kojarzy to określenie.
0: Tak, ale jak czytamy ten kodeks w całości, ja wiem, że to nie jest porywająca lektura, ale jakby ktoś miał tyle cierpliwości, żeby przebrnął przez nią, to zauważymy, że nie do wszystkiego ta zasada proporcjonalności 1:1 jest stosowana. Ona jest stosowana tam, gdzie status społeczny ludzi jest równy, a wyrządzona krzywda dotyczy wprost integralności cielesnej poszkodowanego. Więc tam, gdzie jeden człowiek krzywdzi drugiego równego sobie. I wtedy

0: przyjmuje się tę zasadę 1:1. Wybiłeś oko? Stracisz oko. Wybiłeś ząb? Tobie wybiją ząb. Ta sprawiedliwość miała zastąpić zasadę odwetu. Miała po prostu uświadamiać, że zło nie pozostaje bez konsekwencji. Że nie pozostaje bez kary. To wprowadzało pewien ład w myśleniu. Czy chciałbyś stracić oko, drogi kolego? Nie. To tak rób, żeby nikt z twojego powodu go nie stracił.
1: Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe.
0: Tak. Jest to przełożenie tej złotej zasady, tak zwanej. Rób to, co chcesz, żeby inni
1: czynili tobie,
0: a i nie rób tego, czego nie chcesz, żeby tobie czynili, na język praktyki.
1: Bardzo dziękuję. I może jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego kara za złorzeczenie imieniu Pana była tak surowa? Dlaczego tą karą była śmierć?
0: Poważne przestępstwo to i poważna kara. Już dawno żeśmy o tym nie mówili. Bo oddawać Bogu cześć to jest droga życia. A czynić coś przeciwnego do oddawania Bogu czci.
1: Wskazywanie się na śmierć.
0: To jest wybór drogi śmierci. I to trzeba jasno powiedzieć.
1: Czyli tak naprawdę człowiek sam ten glejcik sobie wypisywał.
0: Tak.
1: I się pod nim podpisywał.
0: Tak. Świadomość, że Bóg prowadzi do życia, że Bóg jest źródłem życia, to była ta świadomość podstawowa.
1: Jakie to jest proste. To proszę o zadanie dla słuchaczy. Proste.
0: Mam nadzieję, że będzie proste. Drodzy Państwo, w Księdze Kapłańskiej w 24 rozdziale w wersecie 10 mowa jest o pewnym człowieku, który miał taki bardzo szczególny status rodzinny. Czy on był Izraelitą? Czy nie był Izraelitą? I jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, to spróbujmy powiedzieć, dlaczego myślimy to, co myślimy, jakie argumenty przemawiają za taką, a nie inną odpowiedzią, którą udzieliliśmy na to pytanie.
1: I może zechcą się Państwo z nami podzielić swoimi odkryciami.
0: Byłoby bardzo miło.
1: Biblia krok po kroku, @radiowarszawa.com.pl. Na ten adres można do nas pisać. Czytamy i odpisujemy.
0: Tak, oczywiście. I drodzy Państwo, zapraszamy Was jeszcze do tego, byście wspierali Radio Warszawa. To Radio Warszawa żyje dla Was, pracuje dla Was i mamy nadzieję, że jego misja jest dla Państwa ważna. Żeby ta ważna dla Państwa misja mogła być dalej realizowana, radio potrzebuje naszego wsparcia.
1: Rozmawiali ojciec profesor Waldemar Linka
0: i pani Joanna Człapska,
1: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże!

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Za 3 dni papież wyruszy do Francji. Jego wizyta budzi tam dużo większe zainteresowanie niż poprzednie. Arcybiskup Gallagher przypomina o niesłabnącej aktualności orędzia pojednania polskich i niemieckich biskupów. Watykan zaprasza na seminarium o spowiedzi. Dołączyć może każdy, także online. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W pierwszy piątek Leon XIV rozpocznie 4-dniową podróż apostolską do Francji. Zainteresowanie jego wizytą rośnie cały czas, tym bardziej, że od ostatniego spotkania z papieżem w stolicy kraju minęło 18 lat, a w międzyczasie w kraju nastąpiły przemiany, w wyniku których wiele osób powraca dziś do Boga i duchowości. Mówi o tym kardynał François Bustillo w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro.
3: Posługujący na Korsyce kardynał odnosi się do przemian, które już teraz dokonują się we Francji. W 2008 roku na mszę z Benedyktem XVI przyszło w Paryżu 250 tysięcy wiernych. Tym razem na papieskiej mszy będzie co najmniej 600 tysięcy osób. Widać ewolucję, przejście od nieobecności Boga czy wręcz wrogości względem religii do zainteresowania wszystkim, co dotyczy wiary i Boga. Bycie katolikiem nie jest już zagrożeniem, lecz atutem, mówi. Jego zdaniem Leon XIV, w odróżnieniu od Franciszka, który wolał peryferię, świadomie zwraca się do krajów o długiej tradycji chrześcijańskiej. Czuje, że rodzi się w nich pragnienie i że już teraz dochodzi do pewnego przebudzenia.
2: W ambasadzie Polski przy stolicy apostolskiej odbyła się prezentacja książki Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, która powstała jako owoc ubiegłorocznej konferencji na Uniwersytecie Gregoriańskim w 60. rocznicę historycznego listu polskich biskupów do biskupów niemieckich. W spotkaniu wziął udział m.in. szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher, który podkreślił, jak ważny pozostaje dziś ten gest polskiego episkopatu sprzed lat.
4: Słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie wypowiedziane w Europie, wciąż głęboko naznaczonej ranami wojny, również dzisiaj zachowują szczególną siłę i aktualność. Przypominają nam one, że pojednanie rodzi się nie z zapominania o przeszłości, lecz ze zdolności do zmierzenia się z nią w prawdzie, z odwagą i ufnością, otwierając się na szczery dialog. Ta publikacja jest także zaproszeniem do refleksji nad wartością tego świadectwa dla teraźniejszości i przyszłości.
2: Watykańska Fundacja Josefa Ratzingera Benedykta XVI ogłosiła tegorocznego laureata Nagrody Ratzingera. Został nim profesor John Cavadini, teolog z University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, specjalizujący się w teologii patrystycznej, a szczególnie w myśli świętego Augustyna.
4: Nagroda przyznawana przez Fundację Watykańską za wybitne osiągnięcia naukowe i publikacje zostanie wręczona przez papieża Leona XIV 19 grudnia w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Sam laureat zaznaczył, że swoją pracę teologa rozumie jako powołanie do jednoczesnego służenia Kościołowi i nauce.
2: Z kolei Penitencjaria Apostolska zaprasza chętnych z całego świata do udziału w seminarium na temat spowiedzi. Odbędzie się ono w dniach 23 i 24 października w Rzymie, ale będzie można uczestniczyć w nim także online. Tematem wykładów będzie skruszone serce.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Maryjo, śliczna Pani, gromadzą się przed Tobą tłumy, które chcą spotkać się z Twoim Synem, naszym Zbawicielem. Matko Słowa Wcielonego, do końca przepełniona łaską, Ty uczysz nas, jak być blisko Jezusa. Ze wzruszeniem spoglądamy na wydarzenie opisane przez świętego Łukasza, gdy stanęłaś na skraju ogromnej liczby słuchających nauczania Twojego Syna. Jak trudno było przedostać się w pobliże nauczyciela. To właśnie wtedy Jezus wypowiedział słowa: moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Nie ma wątpliwości, że to właśnie Ty najpiękniej spełniłaś to kryterium. Wzruszamy się dziś, mając świadomość, że byłaś wśród tych, którzy dopiero uczyli się słuchać, którym daleko było do wypełniania słowa tak doskonale jak Ty. Musimy jednak postawić sobie szczere pytanie. Co dzisiaj znaczy słuchać? Nasze dni są pełne głosów. Od rana do wieczora coś do nas mówi. Powiadomienia, nagłówki, filmy, opinie, rozmowy, które toczą się same. Nie brakuje nam słów. Brakuje nam ciszy, w której słowo mogłoby wreszcie wybrzmieć. Ilu z nas modli się w pośpiechu, między jednym a drugim obowiązkiem, by po chwili sięgnąć po telefon? Ilu z nas przychodzi na mszę świętą i dopiero na końcu uświadamia sobie, że nie pamięta ani jednego zdania z Ewangelii? Słuchać to znaczy zatrzymać się, pozwolić, żeby słowo nas dotknęło, a czasem nawet zabolało. Nie wybierać tylko tych zdań, które nam pasują i nie omijać tych, które czegoś od nas wymagają. A wypełniać? Wypełniać znaczy jeszcze więcej. Znaczy wrócić do domu i przeprosić. Podjąć tę rozmowę, którą odkłada się od miesięcy. Przebaczyć komuś, kto o przebaczenie nie prosił. Pójść do pracy, do szkoły, na uczelnię i być tam uczciwym także wtedy, gdy nikt nie patrzy. Wypełniać słowo to nie jest wielkie uczucie podczas modlitwy. To decyzja podejmowana każdego ranka. Ty, Maryjo, robiłaś to całe życie. W Nazarecie, w Betlejem, w Kanie, pod krzyżem. Bez rozgłosu, bez aplauzu, w zwyczajności dnia.

0: Dziś jesteś pomiędzy nami, spragnionymi pokrzepiającego nauczania mistrza. W tłumie wraz z Tobą i Twoim synem stoją maturzyści, którzy pragną powierzyć się Tobie. Jak nie wspomnieć przy tej okazji o wszystkich młodych, którzy czy to jako uczniowie, czy już jako studenci stają przed pytaniem, co dalej. Prosimy Cię pokornie, wstawiaj się za nimi, aby odkrywali każdego dnia, że pierwszym powołaniem jest świętość. Aby wśród trudności nie tracili wiary, że świętość to pełnia szczęścia. Aby doświadczyli spojrzenia Jezusa, które przeszywa miłością i mówi: dziecko, ja naprawdę pragnę, abyś był szczęśliwy. Maryjo, przybytku Ducha Świętego, jak trudno jest podjąć odpowiedzialną decyzję. Wspieraj wszystkich rozeznających swoją drogę życiową. Niech pamiętają, że nigdy nie pozostają sami. Twój Syn, sam będąc najlepszym nauczycielem, powoływał uczniów, aby i oni zanosili Jego Słowo wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Prosimy Cię, wypraszaj nowe powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego. Niech w sercach powołanych zabrzmi wyraźnie odwagi. Umacniaj, Pani, swoją modlitwą tych, którzy już odpowiedzieli na głos wezwania. Niech z radością głoszą dobrą nowinę. Stolico mądrości, błogosław biskupom, kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom i wszystkim, którzy towarzyszą maturzystom. Niech ich słowa padają na dobrą ziemię i wydają obfity plon. Królowo rodzin, wiemy, że to właśnie w rodzinach walczy się o świętość w codzienności. Umacniaj nasze rodziny i pomagaj nam odkrywać piękno życia małżeńskiego. Niech powołani do założenia rodziny odkrywają, jak wielkim zaufaniem obdarza ich Pan Bóg, powierzając im siebie nawzajem i zapraszając do dzielenia się miłością z dziećmi. Maryjo, Królowo Polski, powierzamy Ci każdego z nas, stojących przed Twoim obrazem i łączących się na odległość. Ucz nas umiłowania Słowa, tak abyśmy mogli zostać zaliczeni do tych, o których powiedział Twój Syn. Moją Matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
1: Księdzu Mateuszowi Łachmankowi Bóg zapłać za dzisiejsze rozważanie apelowe. Do tych intencji, które usłyszeliśmy, pragniemy Bogu przedstawić przez ręce naszej Matki cały Kościół Święty wraz z papieżem Leonem XIV. Modlimy się za cały Episkopat Polski, modlimy się za tych, którzy sprawują władzę w naszej Ojczyźnie. Prosimy o pokój w naszych sercach, w naszej Ojczyźnie oraz na całym świecie. Polecamy nasz zakon Paulinów wraz z Ojcem Generałem, cały konwent jasnogórski. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów przybyłych dzisiaj na Jasną Górę. W sposób szczególny polecamy maturzystów z archidiecezji lubelskiej, również z diecezji rzeszowskiej. Polecamy pielgrzymów z miejscowości Dobrzyń, misjonarzy krwi Chrystusa, z miejscowości Janisławice, z miejscowości Konary. Polecamy siostry imienia Jezus z matką Dorotą. Polecamy parafię z miejscowości Szlachta. Modlimy się za wszystkich tutaj obecnych, fizycznie, też duchowo łączących się z nami poprzez media. Pamiętamy także za tych, którzy dzisiaj na Jasnej Górze przyjmowali święte sakramenty. Polecamy wszystkich spowiedników, którzy niestrudzenie posługują, poświęcają swój czas, aby jednać ludzi z Panem Bogiem. Polecamy także szczególnie tych, którzy dzisiaj ofiarowali swój czas, aby w ciszy adorować i wielbić Boga w Najświętszym Sakramencie, w Kaplicy Adoracji. Modlimy się za tych ostatnich, o których nikt nie pamięta, za pokrzywdzonych, za wszystkich cierpiących, dotkniętych niesprawiedliwością, za cierpiących prześladowanie z miłości do Chrystusa. Modlimy się także za naszych nieprzyjaciół, za tych, którzy nas oczerniają, także za tych, których w jakiś sposób dzisiaj zraniliśmy albo i nas zranili. Polecamy wszystkich zmarłych, szczególnie naszych bliskich. Polecamy dobrodziejów Jasnej Góry. Modlimy się za wszystkich polecanych w księdze apelowej Radia Jasna Góra. W 28 dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej w sposób szczególny polecamy dzisiaj miejscowość Lądek-Zdrój, parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Rozważać będziemy tajemnicę ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księży biskupów prosimy o błogosławieństwo.
12: Za dwa dni, 24 września bieżącego roku, zostanie beatyfikowany amerykański arcybiskup Fulton Sheen, charyzmatyczny ewangelizator mediów XX wieku. W jego zapisach spotykamy, że człowiekowi do pełnego szczęścia potrzebuje każdy z nas trzech darów. Po pierwsze, dar mądrości, która przewyższa mądrość tego świata. Po drugie, mocy, która jest potężniejsza od tego, co potrafi zdobyć człowiek. i miłości, która jest darem z siebie, aby ratować drugiego człowieka. Prośmy o te dary na ten czas i na każdy wymiar naszego życia.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Od września w każdy wtorkowy wieczór zapraszam na program Muzyczny Firmament, czyli to i owo o gwiazdach muzyką oprawiony. Krzysztof Borowiec.
2: Był niepowtarzalny. Wzruszał, bawił, wprawiał w zadumę, a śpiewał jak nikt inny. Kiedy odszedł, miał niespełna 61 lat. Pierwszy raz, gdy ujrzałem Marka Grechutę w telewizyjnej giełdzie piosenki w 1968 roku, byłem jeszcze dzieciakiem. Dla mnie artysta był inny niż ówcześni idole, był intrygujący, a choć śpiewany przez niego tekst Adama Mickiewicza nie był dla ośmiolatka łatwy do przyswojenia, to jednak sam artysta szalenie zaciekawiał. Nim jednak to nastąpiło, warto przypomnieć, że Marek Grechuta w wieku 21 lat jako student architektury Politechniki Krakowskiej założył wspólnie z Janem Kantym Pawluśkiewiczem kabaret Anawa. W 1967 roku wystartował w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenkarzy Studenckich. Z trudem przebrnął przez przesłuchania wewnętrzne na Politechnice Krakowskiej, a jeszcze większe problemy miał podczas regionalnego etapu rywalizacji. Po obejrzeniu występu w klubie pod Jaszczurami, jury udało się na naradę. Jan Kanty Pawluśkiewicz tak o tym opowiadał. Tu mamy do czynienia z sensacyjnym epizodem. Na widowni siedziała Ewa Demarczyk, która już była wówczas wielką gwiazdą. Doszły ją słuchy, że Marek chyba nie przejdzie. Wtedy pobiegła do jury i w niewybrednych słowach oznajmiła, że Grechuta zasługuje na występ w finale. Koncert galowy odbył się w październiku 1967 roku w sali Filharmonii Krakowskiej. Występ transmitowała telewizja, a że były to czasy jednego programu, Marka zobaczyła cała Polska. Wykonał trzy piosenki: Serce, Tango Anawa oraz Pomarańcze i Mandarynki. To wystarczyło, by na jego punkcie oszalały wszystkie słuchaczki, i to bez względu na wiek. I tu znowu słowa Jana Kantego Pawluśkiewicza. Kiedy śpiewał, żaden facet nie miał szans, aby wcisnąć się do pierwszych trzech rzędów okupowanych przez wierne wielbicielki. Według Wojciecha Majewskiego, autora książki Marek Grechuta, Portret artysty, Tango Anawa zostało uznane za najlepszą piosenkę Festiwalu Piosenkarzy Studenckich, a Marek Grechuta zajął drugie miejsce wśród wokalistów, plasując się tuż za ówczesną studentką warszawskiej AWF Marylą Rodowicz. Sam artysta tak o tym opowiadał. Przed występem miałem ogromną tremę. Pamiętam do dziś znakomite jury, m.in. Kazimierza Rudzkiego i Wojciecha Młynarskiego. Dzięki temu sukcesowi zacząłem nieśmiało wierzyć w moją artystyczną przyszłość. Oto Marek Grechuta i Tango Anawa.
3: Teatr to dziwny, teatr jedyny, gdzie sens, gdzie treść, czort jeden zna. Tam fortepiany i mandoliny, w szalonym tangu, Anawa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje, pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje.

jedyny. W nim przedstawienie wiecznie trwa. Pogrom zwierząt i arlekiny i szał iluzji, a nawa. Pani mi mówi niemożliwe. Pani mi mówi, mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary. Pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe. Co mi się zdaje, to się zdaje.

Według innych źródeł niż książka Mary Grechuta Portret artysty, podczas festiwalu w Krakowie to nie tango Anowa, a piosenka Serce zdobyła Grand Prix. Kompozytor Jan Kanty Pawluszkiewicz wspominał niegdyś tak. Historia powstania piosenki pod tytułem Serce jest absolutnie niezwykła. Marek podsunął mi fragment wiersza Andrzeja Nowickiego, a ja ułożyłem melodię. Jakiś czas później dodał: słuchaj, tu są takie zdania z wiersza Lilianny Wiśniowskiej. Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Dołączmy je. Tak powstał utwór Serce. Była pierwszą piosenką, do której ułożyłem melodię z intencją, że Grechuta będzie ją śpiewał. Potem okazało się, że według tej piosenki oglądaliśmy i słuchaliśmy Marka jako fenomenalnego piosenkarza z dużą dozą liryki i bardzo wiarygodnym przekazem. Jakiś czas temu Agnieszka Barańska-Stasiak, córka Liliany Wiśniowskiej, tak opowiadała. Pan Marek, który właśnie zaczynał swoją przygodę z zespołem Anowa, przeglądał zeszyt z konkursów poetyckich znaleziony w administracji swojego domu studenckiego i natrafił na Mamy odpustową piosenkę. Stanowi ona refren utworu, który znamy pod tytułem Serce. Po czym dodawała: nie wiem, dlaczego ta piosenka przypadła do gustu Markowi Grechucie, ale uważam, że kompilacja tekstu Lilianny Wiśniowskiej i Andrzeja Nowickiego jest bardzo trafiona. Dopełnia się tematycznie i sprawia wrażenie całości, mimo że ma dwóch autorów. Ponoć pani Liliana spotkała się kiedyś z Markiem Grechutą, jednak okoliczności tego spotkania pozostały nieznane. Wiadomo, że zapowiadała się ich dalsza współpraca, ale ostatecznie do niej nie doszło. Oto Serce.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

za smutek mój, na pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem.

Piosenka Niektórych nie znamy znalazła się na bardzo istotnej dla polskiego rocka płycie Korowu, prekursorskim wydawnictwie w historii naszej muzyki progresywnej. Album został nagrany w Studio Polskich Nagrań w Warszawie w kwietniu 1971 roku i w tym samym roku wydała go wytwórnia Muza. Piosenka Dni, których nie znamy została skomponowana przez Jana Kantego Pawluszkiewicza przy współudziale Marka Grechuty i do jego tekstu. Muzyków zespołu, w tym gitarzystę Marka Jackowskiego, wsparli podczas sesji nagraniowej Ewa i Aleksander Bem oraz zespół Alibabki. Pomysł kompozycji pojawił się w głowie Grechuty odpowiednio wcześniej i był efektem mało optymistycznych doznań w PRL-owskiej rzeczywistości. Według Danuty Grechuty, żony i wieloletniej towarzyszki życia artysty, piosenka, a ściśle jej tekst powstał pod wpływem pewnego zimowego wydarzenia w Krakowie. Było to w grudniu 1970 roku. Para, która właśnie wróciła z Zamościa, rodzinnego miasta Grechuty, szła ulicą Karmelicką. Nagle pojawiły się samochody milicyjne, z których rzucano petardy. Ludzie zaczęli uciekać i kryć się po bramach. Potem w telewizji wystąpił Edward Gierek ze swoim słynnym "Pomożecie". Danuta Grechuta w książce Marek Grechuta, portret artysty, tak wspomina tamten czas. Nastał dziwny okres. Wszyscy oczekiwali na zmiany, a one nie nadchodziły. Marek ciągle miał wątpliwości, czy dobrze zrobił, wybierając zawód artysty piosenkarza, żałował rozstania z architekturą. Którejś nocy z rzędu ze zdenerwowania powiedziałam mu: Marek, o czym ty mówisz? Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, a nie to, co było. On nareszcie zamilkł, a ja mogłam zasnąć. Rano tekst piosenki był gotowy. Marek Grechuta często poprawiał utwory. Zmieniał, cyzelował, czynił to nawet w ostatniej chwili. A jak było w tym przypadku? Ponoć wracając pociągiem z Warszawy do Krakowa, zainspirowany został rytmem wystukiwanym kołami na szynach. Dopasował pierwotny tekst do melodii, którą wcześniej zanucił mu Pawluszkiewicz. Dokomponował jeszcze zwrotkę, a później panowie wspólnie ułożyli część środkową. Grechuta nie był twórcą na zawołanie. Swoje muzyczno-poetyckie światy kreował w przypływie energii twórczej, a nagrywał tylko wtedy, gdy miał istotne treści do przekazania. Tak było podczas sesji do albumu Korowód. Tak też było przy nagrywaniu Dni, których nie znamy.

Od września w każdy wtorkowy wieczór zapraszam na program Muzyczny Firmament, czyli to i owo o gwiazdach muzyką oprawionych. Krzysztof Borowiec.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
4: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
5: Dzień dobry, zaczynamy folkową listę przebojów przy mikrofonie Andrzej Zarych. Zaczynamy nasz program w niedzielę 20 września. To tak w zasadzie mówię Państwu, żeby przypomnieć, jaki to dzisiaj dzień mamy, bo przecież to, że niedziela, wszyscy wiedzą, bo folkowa się zaczyna. Zaczynamy folkową, no może w nieco innym wydaniu niż do tej pory było w trakcie głosowań. Będzie może przypominać trochę te wakacyjne wydania, kiedy więcej utworów jednego zespołu gramy. No, ale nim uruchomimy głosowanie, no bo ja

czasu będziemy ustalać najpopularniejsze zespoły. No i te zespoły będziemy potem Państwu prezentować. Tak jak w przypadku normalnego głosowania, też zaproponuję, żeby pełna lista zespołów, które są w zestawieniu do głosowania, była na naszej radiowej stronie internetowej. Też będzie głosowanie SMS-owe, też będą głosowania pocztowe. Myślę, że to system utrzymamy. No, ale właśnie, chodzi o to, byśmy wybierali zespół, żeby grać więcej utworów jednego zespołu w ciągu jednego programu. No i dzisiaj zaczniemy w ten sposób program, w tej formule. Zaczynamy od zespołu Hardy. To jest zespół góralski. Płytę wydali niedawno, ale to jest płyta taka szczególna, bo zebrano na niej utwory poetów góralskich. Do tego powstała w niektórych przypadkach muzyka, no i mamy całkiem nowe granie, całkiem nowe utwory, a jednocześnie jak najbardziej to jest przejaw tradycji, przejaw folkloru. I tak kolejno usłyszymy trzy utwory w wykonaniu grupy Harni. Pierwszy będzie Tanecznica, później Kany ci Wołosi, a po nich Jarzębina.

0: W naszym programie, szanowni państwo, gramy dzisiaj utwory, które jeszcze nie są w zestawieniu do głosowania. Chwilę się zastanawiałem, co powiedzieć. Jeszcze nie są w zestawieniu do głosowania, bo w zestawieniu do głosowania będą same zespoły. A utwory będziemy grać różne tych zespołów, tak żeby trochę się nam muzyki zmieniało w trakcie programu. Zaczęliśmy dzisiaj od grupy Harni, no to teraz pojedziemy do Stronia i grupa Dolina Słomki. W ich wykonaniu Krakowiaki Sądeckie najpierw, później Nikt nom nie może, potem będzie Polka z nogi, a po nich Momia Konisia.
1: Zagraj mi muzyczko, Krakowioka tego, zagrajcie!

Byliśmy już dzisiaj u górali, byliśmy u Lachów. Pojedziemy sobie teraz pod Kraków. Pogramy trochę po krakowsku. Pojedziemy do Mogilan. To prężny ośrodek i tam zespół Mogilanie funkcjonuje. No i w wykonaniu tego zespołu Mogilanie posłuchamy, najpierw będzie Oberek Stary, później Mogilańskie Dziewecki, potem utwór o takim długim tytule Curuś, curuś, coś w okienko stuko. No i na koniec poset Jasień do Kasieni i co z tego wynikło i w zasadzie to takie ostrzeżenie dla Kasieni, bo Kasienia na tym wyszła najgorzej. To zespół Mogilanie. I tak chciałbym, żeby jak uruchomiło już głosowanie, żeby też tak wyglądały nasze programy. Będziemy prezentować kilka zespołów. Państwo będziecie głosować. Oczywiście pełny spis zespołów będzie dostępny na stronie i spróbujemy tak w tym roku. Jeśli się to Państwu spodoba, to tak zostanie. Jeśli nie, to wrócimy oczywiście do starego systemu.

Na koniec dzisiejszego programu zaprezentujemy grupę, która nazywa się Przysietnickie Śpiewanie, bo to stowarzyszenie takie nagrało płytę. Może dlatego ta płyta nie jest taka bardzo trzymająca się ściśle tradycji. Bardziej to takie śpiewanie biesiadne, można powiedzieć, śpiewanie, które chcielibyśmy na różnego rodzaju imprezach, festynach czy weselach uskuteczniać. I zresztą często się tak dzieje, bo przecież w naszym regionie lubimy śpiewać i znamy te piosenki. W związku z tym często się tak dzieje, że churalnie śpiewamy, co budzi ogromne zdumienie przybyszów z innych regionów. No ale tacy jesteśmy. No i nie ma się czego wstydzić, raczej jest się czym szczycić. I w wykonaniu tego przysietnickiego śpiewania będzie najpierw Wyjeżdżaj furmanie, później Pognała wołki, a zakończymy program utworem W góralskim lesie. Ja życzę Państwu dobrej niedzieli. Za tydzień ostatnia wrześniowa niedziela. Na pewnie jeszcze wszystkiego nie poukładam, bo troszkę sobie bigosu narobiłem. W związku z tym jeszcze pewnie głosowanie nie uruchomimy, ale od października już powinno wystartować. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.